0: podpisał się m.in. premier Donald Tusk.
1: 17 krajów ostrzegło, że dalsze cięcia nie sprawią, że budżet będzie bardziej nowoczesny, lecz go osłabią. Mogą też podważyć społeczne poparcie dla Europy. Autorzy listu podkreślili, że pieniądze z polityki spójności i rolnej pomagają wyrównywać różnice między krajami i regionami, wzmacniają jednolity rynek, wspierają obszary wiejskie, przyczyniają się do bezpieczeństwa żywnościowego, zapewniając namacalne wsparcie milionom Europejczyków. Przynoszą też korzyści dla unijnych gospodarek. W liście jest też mowa o tym, że nowe priorytety jak obronność i konkurencyjność powinny otrzymać dodatkowe finansowanie, ale to nie może być kosztem puli na rolnictwo i rozwój regionów. To nie czas, by Europa obniżała swoje ambicje, podkreślili sygnatariusze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Pod listem z żądaniem oszczędności podpisali się przywódcy Niemiec, Austrii, Danii, Finlandii, Holandii i Szwecji. Latanie F-16 to szczęście i przywilej, mówi przy okazji 20-lecia służby tych samolotów w polskich siłach powietrznych pułkownik Rościsław Stepaniuk. Pierwszy dowódca bazy i pierwszy pilot tej maszyny wyprodukowanej dla Polski mówił dziennikarzom, że jastrzębie stanowią o bezpieczeństwie polskiego nieba.
2: Czy to jest dobry samolot, to Państwo widzicie teraz, co się dzieje. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to dzisiaj codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
0: Stacjonujące w Poznaniu Krzesinach jastrzębie codziennie pełnią dyżury bojowe i są w dyspozycji dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych, gotowe do startu. Wielu kierowców poczuło ulgę. Od dziś ponownie obowiązuje pakiet ceny paliwa niżej. Rząd wprowadził obniżkę akcyzy i stawki podatku VAT od paliw, a także ustalił maksymalne ceny. W weekend za litr benzyny 95 zapłacimy 6,73 zł, a za litr diesla 7,88 zł.
3: No na pewno dla mnie lepiej, jak pracuję codziennie z samochodem, to będę mógł zaoszczędzić. Jak jest stanie, to jest lepiej, nie?
4: Dla nas dobrze, tak, jeżdżących, ale dla Polski to chyba nie do końca.
5: No będą mniejsze, tak, przychody te z podatku.
6: Najmniej cokolwiek. 9 zł. Teraz zatankowałam za 9 zł, no to jest dużo. Dobrze, że rzadko jeżdżę. W ogóle wszystko poszło teraz w górę przez to paliwo.
7: No byłoby fajnie, jakby się wróciło 6 na stale chociaż, tak?
0: Rekompensatą dla budżetu państwa są obniżone podatki. Ma być opłata od nadzwyczajnych dochodów koncernów paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy w tej sprawie, chociaż jednocześnie skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Pakiet obniżający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać co najmniej do końca roku. Na cmentarzu parafialnym w Rokitkach w powiecie legnickim pożegnano sierżanta Natana Sieronia, policjanta z Bolesławca, śmiertelnie postrzelonego podczas służby w Kraśniku Górnym. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński i komendant główny policji Marek Boroń. Sierżant Natan Sieroń służył w policji niespełna 2 lata i pracował w pionie kryminalnym, wspomina komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
8: Zapłacił najwyższą cenę za to, że strzegł bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Wypełnił on niestety słowa roty ślubowania policyjnego do końca. Jest to ogromna strata oczywiście dla rodziny, bliskich, przyjaciół, ale też dla całej polskiej policji, która straciła policjanta pełnego pasji, zaangażowania.
0: 29-letni funkcjonariusz został pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza policji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył go także złotą odznaką Zasłużony Policjant. Prawie 400 szkół średnich we Francji zamknięto w związku z zamieszkami towarzyszącymi protestom uczniów. Dołączają do nich również studenci, a sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna. Protestujący licealiści domagają się krótszych dni nauki, większej liczby nauczycieli i poprawy warunków w szkołach.
9: Protesty stają się coraz bardziej brutalne, powiedział francuski minister edukacji Edouard Geffrey, który podał także aktualny bilans poszkodowanych.
10: Do tej pory wśród osób związanych z systemem oświaty jest 235 rannych, w tym 170 uczniów.
9: Protesty to efekt wieloletnich zaniedbań, uważa przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Polskiej imienia Adama Mickiewicza w Paryżu Agata Bulskalen.
11: Klasy są przepełnione, część nauczycieli odwołuje w ostatniej chwili lekcje, dzieci nie mają tych lekcji. Natomiast to, co jest istotne, to tak naprawdę jesteśmy w przededniu jeszcze większych manifestacji, które są planowane na 6 października, a następne na 17 października.
9: Protesty uczniów we Francji rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu w regionie paryskim i szybko rozprzestrzeniają się na kolejne miasta. Przemysław Lis, Polska.

0: Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Na zachodzie i w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni, a w dzień od 17 na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich do 23 na pozostałym obszarze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Wawrzynek główkowy, obuwik pospolity, gniewosz plamisty czy siedem gatunków nietoperzy zimujących w podziemiach. Gdzie to wszystko? Na obszarze dawnych kopalń w Świętokrzyskiem. Dziś będziemy w Krzemionkach, na wyrobiskach sprzed 5000 lat. Turyści mogą do dziś podziwiać ślady prehistorycznych kilofów z Poroża i rysunki naskalne, które wykonano węglem drzewnym. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki.
2: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od 9 rano.
3: Patryk Bedliński, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
4: A gdy nadejdzie sobotni świt w dniu kasztana, wspomnienia i echa dzisiejszej nocy wciąż będą z nami. Radiowa Jedynka jest najlepszym towarzystwem na całą dobę. Danuta Kryńska, zapraszam.
5: Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask. Wśród złotych liści

0: Autopromocja. Playlista w jedynce.
1: Czego słucha Natalia Kukulska?
2: Czego ona nie słucha?
1: Natalia nas zaskoczy wielokrotnie. Zaskoczysz nas?
2: Ależ oczywiście, ja sama siebie czasami swoimi wyborami muzycznymi zaskakuję, bo w muzyce fajnie jest szperać. Co chwilę znajduje się coś ciekawego. Zawsze jest.
1: Playlista to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości.
2: Cudownie zaczynam radiową przygodę i to dzięki jedynce. Bardzo się na to cieszę.
1: Zapraszamy Państwa w każdą sobotę po godzinie 17. Natalia Kukulska,
2: Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 groszy. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliw niżej. Wiceminister

0: urzędników, no to pan prezydent o dobro Polaków, żeby nie cierpieli aż tak bardzo przy każdym tankowaniu, postawił na pierwszym miejscu, zastrzegając te wszystkie swoje wątpliwości do tej ustawy, która jest po prostu zła.
1: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że skieruje podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Na Kopcu Powstania Warszawskiego zgaszono ogień pamięci, który płonął tam przez 63 dni, a więc dokładnie tyle, ile trwało Powstanie Warszawskie. W uroczystości wzięli udział sami powstańcy, przedstawiciele władz Wojska Polskiego, służb i harcerze.
2: My nie mogliśmy zdobyć Warszawy, bo było wiadomo, że za chwilę front przejdzie. My mogliśmy tylko okazać chęć walki.
3: Mówi uczestnik Powstania Warszawskiego, profesor Leszek Żukowski.
2: No ale potem zostaliśmy otoczeni, amunicji już nie było i no nie było innego wyjścia. Po 2 miesiącach walk, no musieliśmy zrezygnować. Do miasta można się przyzwyczaić, można polubić, ale można go je również pokochać. Chociaż nie jest kobietą, ale ja Warszawę kocham.
4: To są ludzie, którzy oddali życie za to miasto. Wielki szacunek za bohaterstwo, za to, że oddali krew.
5: No to trudno wyrazić słowami. Jestem z Warszawy, tu się urodziłem, tutaj mieszkam. No i cieszę się, że mogłem brać udział w tych uroczystościach. Bo to, co najważniejsze, to rzeczywiście, żeby to trwało, ta pamięć, i żebyśmy potrafili przekazać o następnym pokoleniu.
6: Ogromne wzruszenie, chwila, by podziękować naszym powstańcom, ukochanym powstańcom. To jest nasz obowiązek, by kultywować tą pamięć.
1: Stolica pozbawiona pomocy Armii Czerwonej walczyła z przeważającymi siłami wroga przez 63 dni od 1 sierpnia 1944 roku. Polska rozbiła Rumunię 6-0 w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów rozegranym w Warszawie. Selekcjoner Jan Urban przyznał, że przełomowym momentem było pokazanie w 24 minucie czerwonej kartki rumuńskiemu zawodnikowi.
7: Były momenty, gdzie Rumuni wychodzili z groźnymi kontratakami, natomiast no, później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu. Wydaje mi się, że no, trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika.
1: Emocji nie brakowało, tak spotkanie relacjonował w programie pierwszym Polskiego Radia Tomasz Kowalczyk.
8: Nikola Zalewski, wysokość 16 obok Racu, Zalewski go obiega, Zalewski, szansa, gol! I 2-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie, 47 minuta, Polska 2, Rumunia 0.
1: W drugim meczu polskiej grupy Szwedzi zremisowali z Bośniakami. Polacy mecz rewanżowy z Bośnią rozegrają na wyjeździe w poniedziałek, 5 października. Z kolei w listopadzie biało-czerwoni zmierzą się ponownie ze Szwecją i Rumunią. Wysoko w górach trudne warunki zimowe, ostrzegają ratownicy Topr. W ostatnich dniach pomagali turystom po upadkach chociażby w rejonie Zawratu i Świnickiej Przełęczy. Na północnych stokach śnieg jest twardy i zmrożony. Sam sprzęt nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć się nim posługiwać, mówi ratownik Topr Grzegorz Kubicki.
9: Nie możemy komuś dać do ręki czekana, wsadzić na nogi raki i powiedzieć, że będzie bezpieczny, bo po prostu jest na tyle twardo, że nawet przypuszczam, że w niektórych miejscach wymagałoby to asekuracji liną, żeby to było wszystko według sztuki. No, a większość turystów wybierających się w góry raczej takich umiejętności nie posiada. No, zalecamy, żeby jednak wstrzymać się z planami w tych wycieczek w wyższe partie, ewentualnie szukać alternatyw, które są wystawione do słońca, bo tam tego śniegu jest zdecydowanie mniej.
1: Weekend zapowiada się słonecznie, w górach coraz szybciej zaczyna robić się ciemno. Wycieczki trzeba planować tak, by zdążyć wrócić przed zmrokiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
1: Na zachodzie oraz kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni. W dzień od 17 na północnym zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich do 23 na pozostałym obszarze.
10: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Wawrzynek główkowy, obuwik pospolity, gniewosz plamisty czy siedem gatunków nietoperzy zimujących w podziemiach. Gdzie to wszystko? Na obszarze dawnych kopalń w Świętokrzyskiem. Dziś będziemy w Krzemionkach, na wyrobiskach sprzed 5000 lat. Turyści mogą do dziś podziwiać ślady prehistorycznych

0: kilofów z Poroża i rysunki naskalne, które wykonano węglem drzewnym. Muzeum archeologiczne i rezerwat Krzemionki.
1: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od 9 rano.
0: Patryk Bedliński, zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: Tegoroczny dzień kasztana budzi się wraz z sobotnim jesiennym świtem. Pierwsza poranna kawa smakuje wyjątkowo w towarzystwie jesiennych melodii radiowej jedynki i lśniących na stoliku kasztanów. Kilka małych akcentów tworzy niezwykle klimatyczny początek dnia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Myśli na dobry dzień.
1: Z czym najczęściej kojarzy się nam październik? Oczywiście z początkiem jesieni, ale też z początkiem roku akademickiego. Po wakacyjnej przerwie uczelnie ponownie wypełniają się młodymi ludźmi, którzy rozpoczynają lub kontynuują swoją drogę edukacyjną. Pierwsze dni roku akademickiego są ważne przede wszystkim dla nowych studentów. Rozpoczęcie studiów oznacza wejście w nowe środowisko, poznanie wykładowców i innych studentów oraz konieczność większej samodzielności. Uczelnia staje się nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, lecz także przestrzenią kształtowania zainteresowań, poglądów i postaw. Student uczy się odpowiedzialności za własne decyzje, uczy się także właściwego organizowania czasu. Na uczelniach katolickich początek roku akademickiego

0: Jego może mieć również wymiar duchowy. Inauguracji często towarzyszy msza święta, modlitwa lub inne wydarzenia religijne. Ich celem jest podkreślenie, że edukacja może obejmować nie tylko rozwój intelektualny, ale również moralny i duchowy. Ważne, aby uczelnie wyższe wpajały studentom przekonanie, że wiedza powinna służyć człowiekowi. Nauka nie może być postrzegana wyłącznie jako sposób na zdobycie dyplomu i przyszłego zawodu. Powinna również pomagać w lepszym rozumieniu świata oraz podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji. Student może więc zastanawiać się nie tylko nad tym, jak osiągnąć sukces zawodowy, ale także nad tym, w jaki sposób jego przyszła praca może służyć innym ludziom. Ale studia to nie tylko nauka. Początek roku akademickiego otwiera również możliwość poznania nowych ludzi i uczestniczenia w życiu uczelni. Koła naukowe, organizacje studenckie, wydarzenia kulturalne, sportowe czy wolontariat pozwalają rozwijać zainteresowania oraz zdobywać doświadczenia, których nie można uzyskać wyłącznie podczas zajęć. To właśnie dzięki takim aktywnościom student może odkryć nowe pasje, nauczyć się współpracy i poznać osoby o podobnych zainteresowaniach. Pierwsze dni na uczelni często wiążą się z poczuciem, że rozpoczyna się coś ważnego. Student, który dotychczas funkcjonował przede wszystkim w środowisku szkolnym i rodzinnym, staje wobec nowych wyzwań. Uczelnia daje mu znacznie większą swobodę, ale jednocześnie wymaga samodzielności. Student musi samodzielnie organizować swój czas, planować naukę, pilnować terminów i podejmować decyzje dotyczące własnej edukacji. Wolność, którą dają studia, jest więc ściśle związana z odpowiedzialnością. Czas studiów dla wielu jest lub był najlepszym momentem życia. Już dorośli, a jeszcze tak młodzi. I warto, by tę młodość zachować w sobie jak najdłużej. Życzę Państwu dobrego dnia. Małgorzata Glabisz-Pniewska.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
3: Gdańsk, Sopot i Gdynia są obok siebie od dawna, ale dopiero po wojnie stały się Trójmiastem. Druga Rzeczpospolita miała też swoje Trójmiasto, nie nad morzem, tylko na Kresach. Borysław, Drohobycz i Truskawiec. Choć tworzyły jeden miejski organizm, były to trzy różne światy – przemysłu, kultury i uzdrowiska. W najbliższym programie wyprawa do przedwojennego Trójmiasta.
2: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
3: Odrodzona nieznana. Dziś po 16:00.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Od dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a za diesla 7 zł i 88 groszy. W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie ministra energii w tej sprawie. Rząd tym sposobem przywraca pakiet ceny paliwa niżej.
1: Pakiet będzie działał podobnie do tego, który funkcjonował jeszcze w sierpniu, czyli codziennie minister energii będzie wydawał obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliw. Potwierdził to dzisiaj minister energii Miłosz Motyka.
2: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie określało, oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
1: Miłosz Motyka dodał też, że obniżenie cen paliw zahamuje wzrost inflacji.
2: Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin. Dzięki pakietowi CPN obniżamy koszty funkcjonowania.

0: prosto z rynku.
1: Błażej Prośniewski, dzień dobry i zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia na antenie radiowej Jedynki. A dziś w audycji między innymi o projekcie przyszłorocznego budżetu i planie podwyższenia progów podatkowych.
2: De facto będziemy odczuwali ulgę w postaci tego, że nasza wypłata netto dopiero później będzie obniżona właśnie względem wyższej stawki podatkowej.
1: A niższe mają być nie tylko podatki, ale także ceny paliw. Na te ostatnio dały się nam mocno we znaki.
3: Według głównego

0: Urzędu Statystycznego w ujęciu miesięcznym, czyli wrzesień versus sierpień, ten wzrost wyniósł 9,2%, a więc no jest to duża skala.
1: W audycji Prosto z Rynku powiemy też o starcie długo wyczekiwanego przez rolników naboru wniosków o wypłatę dopłat do nawozów.
2: Wnioski składamy wyłącznie w formie elektronicznej. Składamy je poprzez portal rolnika.
1: A na wsparcie w jakiej wysokości można liczyć w ramach tego naboru? O tym powiemy już za kilka minut.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 3 października, a to jest audycja
1: Prosto z rynku.
0: A nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od długo wyczekiwanego startu naboru wniosków o wypłatę dopłat do nawozów i paliwa rolniczego. Wnioski można składać do 24 października. Wsparciem w obu przypadkach objęte zostaną zakupy dokonane w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A o tym, na jakie wsparcie można liczyć, mówi Janusz Schulz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR.
2: Jeżeli mówimy o płatnościach do nawozów mineralnych, to tutaj najważniejszym jest opublikowanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi średnich stawek nawozów. Taka publikacja już jest, ale mamy też informację, że te średnie ceny nawozów mogą ulec zmianie, więc jeszcze jakby z ostateczną wartością dopłat musimy zaczekać. Niemniej jest to iloczyn zakupionych ton nawozu bądź litrów nawozu wskazany na fakturach, razy właśnie ta różnica pomiędzy ceną zakupu a średnią ceną, która zostanie opublikowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast jeżeli

0: Jeżeli chodzi o olej napędowy, to tutaj wiemy, że ta stawka dopłaty jest na poziomie 52 grosze, z tym, że zależy ona tutaj przede wszystkim właśnie od zwrotu podatku akcyzowego, który jest napisany na tej decyzji. Ten limit z decyzji dzielimy przez taki współczynnik 1,48 i wówczas mnożymy to razy ilość oleju napędowego. Wnioski składamy wyłącznie w formie elektronicznej. Składamy je poprzez portal rolnika i już zgodnie z instrukcją, która również jest dostępna na portalu rolnika, wypełniamy wniosek, dołączamy te wszystkie oświadczenia, faktury. Przy olejach dodatkowym warunkiem jest, żeby dołączyć tą decyzję o zwrocie podatku akcyzowego i jest to komplet dokumentów.
1: Jednocześnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje o to, aby nie zwlekać z złożeniem dokumentów, bo to gwarantuje sprawniejszą obsługę wniosków, no i oczywiście wcześniejszą wypłatę środków. A do tej pory do agencji wpłynęło zaledwie po kilkanaście tysięcy wniosków w sprawie dopłat do nawozów i paliwa rolniczego.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A to jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz o zmianach w dzierżawie rolniczej. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad ustawą, która ma uporządkować prywatny rynek gruntów. Według projektu umowa zawarta na słowo już wkrótce przestanie wystarczać. A obecnie nawet około 75% prywatnych dzierżaw może funkcjonować na podstawie ustnych ustaleń właśnie. Ten model ma jednak zacząć odchodzić do lamusa. A o szczegółach opowie Państwu Tomasz Matusiak.
2: Najważniejsza zmiana dotyczy pisemnej formy.

0: formy umowy. Według projektu ustawy dzierżawa rolnicza będzie musiała być zawarta w sposób pozwalający jednoznacznie potwierdzić jej istnienie, mówi Mieczysław Łuczak, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
1: Dzierżawa powinna być formalnie usankcjonowana w obecności wójta, burmistrza bądź też notariusza, ewentualnie wobec urzędnika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, i wtedy autentyczny rolnik, który uprawia grunty rolne, będzie mógł skorzystać z dopłat obszarowych, z dopłat do paliwa rolniczego, do materiału siewnego, czy też cyklicznie dopłat do nawozów, ale znów z kolei właściciel gruntów rolnych nie będzie pozbawiony ewentualnie przywilejów z tytułu ubezpieczenia w kasie rolniczego, ubezpieczenia społecznego, tudzież innych pomocy socjalnych kierowanych dla właścicieli gospodarstw rolnych.
0: Tomasz Klemt, radca prawny, wskazuje, że umowę ustną w przypadku sporu jest bardzo trudno udowodnić przed sądem.
2: Jest oczywiście umową obowiązującą i ważną, natomiast istnieje duża trudność w dowiedzeniu, jaka była treść tej umowy, skoro jest to umowa ustna. Widzimy w swojej praktyce zawodowej liczne też spory związane z tym, że osoby powołują się na umowę ustną, na przykład ze zmarłym rolnikiem, i uprawiają oraz biorą dopłaty na ziemię, która nigdy tak naprawdę nie była w ich władaniu.
0: Uregulowanie dzierżaw rolniczych, w tym wymóg pisemnej umowy dzierżawnej, prawnik ocenia jako krok w dobrą stronę.
2: Jest to krok w kierunku normalizacji sytuacji, w kierunku tego, aby można było się powoływać na pewność umów pisemnych. Kiedy mierzymy się z koniecznością spisania umowy, to pojawiają się tam szczegóły, o których zwykle nie myślimy w przypadku umowy ustnej. Regulujemy wówczas kwestie możliwego zagospodarowania ziemi, konieczności utrzymania ziemi we właściwej kulturze, konieczności ponoszenia nakładów, zakazu wznoszenia określonych budowli, urządzeń na gruncie, sposób zdania gruntu, w szczególności jeżeli dzierżawa miałaby się zakończyć w trakcie sezonu wegetacyjnego, w przypadku plonów, kto je zbiera, w jakim terminie.
0: Projekt nie zakłada natychmiastowego wygaszania wszystkich obecnych ustnych dzierżaw. Zawarte wcześniej umowy, które nie spełniają nowych wymogów prawa, mogą jeszcze funkcjonować przez 3 lata od wejścia ustawy w życie.
3: A kiedy to się stanie? Tego jeszcze nie wiadomo, bo prace nad tym projektem wciąż trwają. Według założeń rząd ma go przyjąć do końca tego roku.

0: Słuchają Państwo radiowej jedynki, w której teraz wrócimy do tematu przyszłorocznego budżetu. W mijającym tygodniu bowiem rząd przyjął jego ostateczny projekt. Jednocześnie Rada Ministrów zatwierdziła ważne zmiany podatkowe, które mają sprawić, że w kieszeniach nawet 3,5 miliona osób zostanie więcej pieniędzy. I o tym już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.
1: Prosto z rynku.
0: A naszym gościem jest teraz Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak pan ocenia projekt przyszłorocznego budżetu? Jakie są pana zdaniem jego największe z jednej strony plusy, a z drugiej strony minusy?
2: Jest to projekt budżetu, który oznacza pełną stabilizację kursu polityki gospodarczej państwa, która jest związana przede wszystkim z utrzymaniem dotychczasowych rozwiązań związanych z programami rządowymi przy jednoczesnym utrzymaniu priorytetów związanych ze zwiększonymi nakładami na obronność, w jakiejś części również zwiększeniem finansowania systemu ochrony zdrowia. Natomiast podstawowym problemem jest jednak to, że ten projekt nie przewiduje jakiejkolwiek konsolidacji fiskalnej. Pomimo tego, iż pozycja Polski pod tym względem staje się coraz bardziej ryzykowna. Zwłaszcza w kontekście tego, że na całym świecie koszty obsługi długu publicznego są coraz wyższe. To jest środowisko dużo trudniejsze do finansowania długu publicznego.
0: No właśnie, a czy ten wysoki deficyt budżetowy, on ma wynieść nieco ponad 7% PKB, z pana punktu widzenia jest już niebezpiecznym poziomem, patrząc na to przez pryzmat stabilności finansów publicznych?
2: Czy on będzie niebezpieczny, jeśli będzie utrzymywał się przez dłuższy czas? Jeszcze ten kolejny rok jesteśmy w stanie przejść w miarę suchą stopą, natomiast problem pojawi się w perspektywie kolejnych 2, 3, 4 lat, w sytuacji, kiedy nie będzie następowała konsolidacja finansów publicznych. A to, że teraz utrzymujemy ten deficyt na tak wysokim poziomie, bez istotnych działań dostosowawczych, będzie oznaczało, że późniejsze dostosowanie fiskalne będzie dużo bardziej bolesne, ponieważ wtedy będziemy musieli po prostu radykalnie ciąć. Na przykład w perspektywie roku 2009 zakładane jest obniżenie deficytu z roku na rok o 2,5 punkta procentowego. To jest bardzo radykalna skala obniżenia, która nie będzie możliwa albo bez dużych podwyżek podatków, albo bez radykalnych cięć wydatków publicznych.
0: Jak rozumiem, z powodu tej takiej trudnej jednak sytuacji budżetowej, przyjęte właśnie też przez rząd zmiany w podatkach mają być dla budżetu neutralne, a mówię tutaj o zmianach w PIT-cie. Zgodnie z nimi od przyszłego roku pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć

0: rozpocząć o 10 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka PIT w wysokości 24% dla dochodów w przedziale 130-150 tysięcy złotych. Te ubytki z PIT-u mają zostać sfinansowane m.in. przez podwyżkę CIT-u dla firm czy ograniczenie ryczałtu. Pana zdaniem to są dobre zmiany?
1: Czy te zmiany też nie są neutralne budżetowo? Zgodnie z oceną skutków regulacji przedstawioną przez rząd, zakładany jest dodatni wpływ na dochody budżetu. Czyli tak naprawdę państwo więcej chce uzyskać z podwyżek podatków, na przykład podwyżki CIT-u, aniżeli obniży swoje dochody na skutek zmian po stronie podatku PIT. Więc ewentualne nieuchwalenie tej ustawy, na przykład na skutek weta prezydenta, będzie skutkowało, że projekt budżetu państwa nie będzie się dopinał.
0: Ale jeśli one wejdą w życie, to jak rozumiem, podatnicy powinni na nich skorzystać, przynajmniej ci, którzy płacą PIT.
1: Ci, którzy płacą PIT i którzy zarabiają powyżej no mniej więcej 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie w oparciu o umowę o pracę. Ponieważ tylko ich będzie dotyczyło de facto efekt przesunięcia drugiego progu podatkowego. Jednocześnie w przypadku większości płatników ten efekt nie nastąpi od początku przyszłego roku, tylko on nastąpi w grudniu, listopadzie, być może październiku. De facto będziemy odczuwali ulgę w postaci tego, że nasza wypłata netto dopiero później będzie obniżona właśnie względem wyższej stawki podatkowej.
0: I tu musimy stawiać kropkę. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Prosto z rynku.
1: A prosto z rynku to audycja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, w której dokonujemy przeglądu najważniejszych i najciekawszych

0: tematów gospodarczych mijającego tygodnia. A w mijającym tygodniu między innymi poznaliśmy wstępny szacunek wrześniowej inflacji. Był to odczyt szczególnie wyczekiwany w kontekście wpływu wysokich cen paliw na ogólny wzrost cen i tego, jak to wszystko wpłynie na wysokość stóp procentowych w Polsce. A o szczegółach opowie Państwu Justyna Golonko.
1: Inflacja nie odpuszcza. Wrzesień przyniósł dalsze przyspieszenie tempa wzrostu cen w polskiej gospodarce. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik inflacji konsumenckiej wzrósł w ujęciu rok do roku do 4%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny były wyższe o 0,7%. Oznacza to najwyższy odczyt od czerwca 2025 roku. Za ten wzrost inflacji we wrześniu odpowiadają przede wszystkim ceny paliw. Mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
2: Według Głównego Urzędu Statystycznego w ujęciu miesięcznym, czyli wrzesień versus sierpień, ten wzrost wyniósł 9,2%, a więc jest to duża skala. W przypadku innych kategorii prawdopodobnie najwyższa. Te ceny paliw oczywiście podążają za tym, co dzieje się na rynku ropy naftowej na świecie i ma to ścisły związek z wojną na Bliskim Wschodzie. To zagrożenie mniejszych dostaw cały czas istnieje.
1: Z danych GUS wynika także, że niestety zaczęła nam już drożeć żywność. Komentuje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
3: Zakończyła się we wrześniu deflacja, czyli obniżki cen, jeśli chodzi o żywność. W skali roku nadal żywność jest tańsza o 0,5%, ale w skali miesiąca wskoczyliśmy już na plus. To wcześniej niż prognozowaliśmy. Kończy się nam sezon warzyw i owoców rodzimych. Musimy coraz więcej importować tej żywności. A patrząc na ceny podstawowych produktów spożywczych na świecie, to widzimy, że zmiany klimatyczne dosyć mocno ograniczają podaż żywności, stąd ta cena też rośnie.
1: W tym roku, zdaniem ekonomistów, nie powinniśmy się spodziewać zmian wysokości stóp procentowych w kraju. Rada Polityki Pieniężnej nie będzie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, a będzie bacznie obserwować rynek.
0: I choć we wrześniu inflacja sięgnęła 4% w ujęciu rok do roku, to październik pod tym względem powinien być łaskawszy, a to za sprawą obniżki cen paliw. W czwartek prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach firm paliwowych, co z kolei pozwoliło rządowi uruchomić ponownie program CPN. W efekcie obniżki VAT-u i akcyzy oraz przywrócenia mechanizmu cen maksymalnych koszt tankowania zauważalnie spadł. I tak dziś za litr benzyny bezołowiowej 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł. W przypadku diesla będzie to 7,88. W porównaniu do średnich cen z mijającego tygodnia to odpowiednio o 1,40 zł i 1,20 zł mniej.

0: dance.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: A to jest audycja prosto z rynku, w której teraz o tym, że Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla norweskich inwestorów. Z szacunków skandynawsko-polskiej Izby Gospodarczej wynika, że firmy z Norwegii zwiększają obecność w naszym kraju. Wartość kapitału zainwestowanego przez nie w Polsce zbliża się do 3 miliardów euro. Jednocześnie autorzy raportu zwracają uwagę na dynamiczny 40-procentowy wzrost w latach 2022-2024. Główne obszary współpracy to energetyka, w tym ta zielona, obronność, ale także przemysł stoczniowy i rybołówstwo. A więcej na ten temat opowie Państwu Krystyna Prostak.
3: Analityk Pulsu Biznesu Gabriel Chrostowski powiedział, że gospodarki Polski i Norwegii się uzupełniają.
4: To, co wnosi Norwegia na pewno technologię, kapitał, surowce oraz dostęp do międzynarodowych łańcuchów wartości. Natomiast to, co wnosi Polska, to już nie tylko szeroko rozbudowany potencjał produkcyjny, ale też bazę kompetencyjną. Z tych naszych rozmów i analiz wynika, że Polska ma naprawdę bardzo wykwalifikowaną siłę roboczą.
3: Sylwia Wojtaszczyk-Ciączka z Izby podkreśliła, że relacje polsko-norweskie wchodzą na nowy poziom.
5: Obecnie jest około 417 firm norweskich w Polsce, ale też te inwestycje, tak jak widzimy, intensywnie rosną. Jest bardzo dużo perspektywicznych obszarów współpracy, przede wszystkim w obszarze zielonej transformacji.
3: Zwróciła uwagę na kwestie związane z obronnością.
5: W zeszłym roku, w 2025, Polska była drugim na świecie i pierwszym w Europie odbiorcą norweskiego uzbrojenia. Także ta relacja jest bardzo istotna, ale też te projekty, które powstają, one powstają też przy udziale polskiego przemysłu. Takie jak na przykład program antydronowy SAN, czy inne programy z udziałem polskich firm zbrojeniowych.
3: Zainteresowanie rynkiem działa też w drugim kierunku. Polskie firmy coraz częściej wchodzą na rynek norweski.
5: Też na pewno są tam możliwości i są ciekawe przykłady współpracy. Na przykład w ramach gospodarki morskiej polskie stocznie współpracują z norweskimi operatorami, czy też w ramach właśnie usług, bo ten eksport usług rośnie. I to są usługi biznesowe, usługi oparte na wiedzy. I też norweskie firmy, które działają w Polsce, one też mają bardzo czasami zaawansowany profil działania. Zatrudniają wykwalifikowanych inżynierów, którzy robią projekty na poziomie międzynarodowym, rozwijają kompetencje też. Także ta współpraca ma kilka takich podstawowych filarów, ale zdecydowanie rozwija się też w różnych kierunkach.
3: Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak dodał, że obroty handlowe między naszymi krajami rosną.
6: I szczególnie dla Norwegii. Polska jest bardzo istotnym rynkiem zbytu. Norwegia wśród polskich rynków eksportowych nie jest bardzo wysoko, ale za to dostarcza bardzo ważne dla Polski produkty, przede wszystkim surowce energetyczne i tutaj odgrywa kluczową rolę.
3: W ubiegłym roku wymiana handlowa między Polską a Norwegią wyniosła ponad 13 miliardów euro.
2: Tu jeszcze może dodajmy, że regionalnie norweski kapitał w Polsce pozostaje silnie koncentrowany głównie w województwach i to pewnie zaskoczeniem nie będzie zachodniopomorskim i pomorskim, ale także mazowieckim.

0: prosto z rynku.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 6 i końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Prosto z Rynku. Jednak zanim to nastąpi, to mam jeszcze dla Państwa tradycyjną garść doniesień z rynków finansowych. Warszawska giełda kończy tydzień na czerwono. Ciężarem dla parkietu w Warszawie był przede wszystkim sektor bankowy. Tymczasem za oceanem nastroje zupełnie odmienne, a tamtejsze indeksy śrubują kolejne rekordy. A więcej o tym, czym żyły rynki finansowe w ostatnich dniach, opowie Państwu analityk CMC Markets Daniel Kostecki.
2: Jeżeli chodzi o mijający tydzień, to był on bardzo dobry dla rynków giełdowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ponieważ mieliśmy nowy szczyt indeksu spółek technologicznych Nasdaq 100. Wzrósł on w ślad za nieco gorszymi danymi z amerykańskiej gospodarki, jeżeli chodzi o zmianę zatrudnienia. Tam etatów przyrosło mniej niż się spodziewano, co doprowadziło do tego, że część oczekiwanych podwyżek stóp procentowych w przyszłości przez Fed została wycofana, a więc niższy koszt kapitału dla spółek chociażby może poprawiać ich wyceny. Tym samym również zobaczyliśmy lekkie zatrzymanie umacniania się dolara amerykańskiego na światowych rynkach. Natomiast tutaj warto wspomnieć o tym, co dzieje się we Francji, dlatego że Francja ponownie przechodzi przez kryzys zaufania inwestorów, jeżeli chodzi o politykę fiskalną. W tym tygodniu doszło do gwałtownej wyprzedaży francuskich obligacji, ich rentowności gwałtownie wzrosły i bezpośrednio też uderza to w kurs euro do dolara, a jak uderza w kurs euro do dolara, to uderza również w notowania dolara do złotego, stąd mieliśmy w tym tygodniu dolara już po niemal 3,90 zł. Natomiast jeżeli chodzi o polską giełdę, to dosyć stabilnie, aczkolwiek z korektą. Po wprowadzeniu chociażby podatku od nadmiarowych zysków, Orlen w pewnym momencie po tej informacji tracił dosyć mocno, jak na tak dużą spółkę. Natomiast w dalszej części sesji już notowania się stabilizowały. Natomiast ta decyzja ma szerszy wpływ, dlatego że będzie tamować inflację. Jak będzie tamować inflację, może tamować również grę na podwyżki stóp procentowych w Polsce, które w mijającym tygodniu również się rozpoczęły, a teraz być może okaże

0: się, że tych podwyżek nie będzie. Tym samym może to również uderzyć w notowania banków na GPW, gdzie już inwestorzy liczyli coraz wyższe marże odsetkowe.
1: Liczyli, no i chyba się przeliczyli. No ale tak to już bywa, gdy dzieli się skórę na niedźwiedziu. I tym być może nieco zaskakującym dla niektórych mariażem rynków finansowych i polskiej mądrości ludowej kończymy dzisiejszą audycję prosto z rynku. Po godzinie 6 przywita się z Państwem Patryk Michalski, a natomiast już za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla Was.
4: Klub Kultury. Drogowskaz w świecie sztuki.
3: Jeśli nie rozumiem, to pytam.
4: Jeśli się nie zgadzam, dyskutuję.
3: Film, książka, muzeum.
4: Architektura, serial, design, muzyka.
3: Daj sobie szansę na tę znajomość.
4: Zapraszamy już dziś po 20.
3: Ula Kaczyńska
4: i Alek Chudzik.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
5: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Zapraszam na pierwsze dzisiaj wiadomości dla kierowców. Na początek tego dnia dobre wiadomości. W nocy zakończyły się praktycznie wszystkie utrudnienia, chwilę przed 6. Nie ma większych utrudnień na głównych trasach, chociaż sporo działo się jeszcze wczorajszej nocy. Cały czas zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Chodzi o trasę S12 od węzła Lublin-Czechów do węzła Lublin-Rudnik. To 60. kilometr, gdzie niestety było tragiczne zdarzenie. Jedna osoba zginęła na miejscu, dwie osoby zostały ranne po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych. Na węźle Lublin-Rudnik kierowcy byli prowadzeni przez objazd, ale no właśnie ta trasa w kierunku Warszawy jest cały czas zablokowana. Zakończyły się natomiast utrudnienia na autostradowej jedynce. Chodzi o województwo kujawsko-pomorskie i 180 km, odcinek Ciechocinek Włocławek Północ. Tam zablokowany był jeden pas w kierunku Łodzi po awarii samochodu ciężarowego, ale można już jechać autostradą A1. S61 to województwo podlaskie i 197 km w pobliżu miejscowości Czerwonka. Także tragiczna wiadomość, po godzinie 21.30 jeszcze wczoraj jedna osoba zginęła, to zderzenie samochodu osobowego z łosiem i tam zablokowany był jeden pas w kierunku Suwałk. Jeżeli chodzi o drogi krajowe, to zakończyły się prace na drodze krajowej numer 92 i można już jechać przez Mazowsze, przez miejscowość Stary Konik. Tam była kolizja dwóch samochodów osobowych i droga przez ostatnich kilka godzin, właśnie od godziny 20, była zablokowana. To jeszcze jedna wiadomość z drogi krajowej numer 16, to województwo podlaskie i miejscowość Zaruby. Tam także można już jechać przez także drogę wojewódzką numer 653, a także drogę wojewódzką numer 663. Czekamy na wiadomości od Państwa.
6: Minęła 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Takiego obrotu sprawy mało kto się spodziewał. Polska wygrała z Rumunią na Stadionie Narodowym 6-0.
7: 3 gole lewego.
8: Dużo goli, wspaniałe emocje.
9: Było super, wygraliśmy.
6: Długo wyczekiwany moment. Tankujemy taniej, o około złotówkę mniej zapłacimy przy dystrybutorze za litr benzyny i oleju napędowego. Te wybory odbywają się w cieniu obaw przed rosyjską dezinformacją. Na Łotwie najważniejszy dzień wyborów parlamentarnych. Biało-czerwoni tym razem zaskoczyli. Pokonali Rumunię 6-0 w ramach trzeciej kolejki Ligi Narodów. Tym samym przerwali fatalną passę po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz porażce w Sztokholmie ze Szwecją 1-3. O pomeczowych wrażeniach z kibicami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Kuczyński.
8: Jakie wrażenia po meczu?
7: Dobre.
8: Co najbardziej się podobało?
7: 3 gole lewego.
8: Dużo goli. Wspaniałe emocje.
9: Było super. Byliśmy pierwszy raz w trzech na meczu. Wygraliśmy. No teraz będziemy musieli pewnie chodzić za każdym razem, bo jakby, żeby podtrzymać te dobre pasy.
6: Kolejny mecz biało-czerwonych w poniedziałek. Zagramy z Bośnią. To już dziś. Przy dystrybutorach jest taniej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73 zł za litr.

a litr diesla 7,88 zł. I tak będzie do poniedziałku włącznie. W poniedziałek z kolei poznamy ceny paliw na wtorek. Obniżki możliwe są, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, co umożliwiło rządowi uruchomienie trzeciej odsłony programu CPN, ceny paliw niżej. Rząd wprowadził obniżkę akcyzy i stawki.

0: około 3000 członków i sympatyków. Także Lewica zapowiada jesienne przebudzenie. Dziś odbędzie się Rada Krajowa tej partii. Mowa będzie m.in. o ewentualnym połączeniu sił po lewej stronie sceny politycznej, mówi przewodniczący ugrupowania Włodzimierz Czarzasty.
1: Przyjmiemy plan pracy do października przyszłego roku. To normalne, że duże partie, które posiadają struktury tak jak my w 310 powiatach na terenie kraju, muszą planować swoje działania i muszą planować terminarz podjęcia decyzji.
0: Wiosną Rada Krajowa Lewicy ma zająć się przygotowaniami do wyborów parlamentarnych. O kryzysie finansów publicznych mówił podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu w Zachodniopomorskiem. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował, by w tej sprawie wywierać na rządzie presję.
2: Wszyscy powinniśmy wywierać wpływ i presję na obecnie rządzących, żeby powstrzymali tą katastrofę finansów publicznych. To jest nasze zadanie. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, aby na rząd nakładać presję, żeby zajął się tym, co ważne, finansami publicznymi.
0: Dziś prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Koszalin.
3: To są aktualności Jedynki.
0: Jest najniższe w całej jego karierze politycznej. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w historii, wynika z najnowszego sondażu agencji Associated Press. Najgorzej Amerykanie oceniają politykę gospodarczą Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: W sondażu Associated Press poparcie dla prezydenta spadło w ciągu 2 miesięcy o 2 punkty. Obecnie wynosi ono zaledwie 31%. Poprzedni najgorszy wynik 32%. Trump zanotował jeszcze w pierwszej kadencji pod koniec 2017 roku. Badani są najbardziej niezadowoleni z sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Politykę ekonomiczną prezydenta popiera tylko 26% Amerykanów. To mniej niż miał Joe Biden w szczycie inflacji, jaka nastąpiła po pandemii COVID. Trump twierdzi, że sondaże są zmanipulowane. Od miesięcy przekonuje, że drożyzna to przejściowy koszt wojny z Iranem i obiecuje, że paliwo stanieje zaraz po wyborach parlamentarnych. Do wyborów do kongresu pozostał już tylko miesiąc. Niskie notowania prezydenta ciągną w dół polityków republikańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Efektowne zwycięstwo piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali w Warszawie Rumunów 6-0 w meczu grupy czwartej poziomu B. 3 gole strzelił kapitan Robert Lewandowski, po jednym Piotr Zieliński i Jan Bednarek, a samobójcze trafienie zostało zaliczone Virgilowi Gicy po strzale Przemysława Frankowskiego. Rumuni od 23 minuty grali w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę za faul na Lewandowskim w polu karnym ukarany został Radu Dragusin.
6: I to wszystko odwróciło losy meczu. No trzeba umieć wykorzystać też przewagę jednego zawodnika, no bo wiemy, że często nie jest takie proste. Drużyna potrafi się zamknąć przed swoją szesnastką czy w szesnastce. W tym przypadku tak nie było, ale w pojedynkach jeden na jeden dawaliśmy sobie radę i kreowaliśmy tę sytuację.
5: Podsumował selekcjoner Jan Urban. W poniedziałek zagramy na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną, która wczoraj zremisowała u siebie ze Szwecją 1-1. Przypomnę, że wcześniej bezbramkowo zremisowaliśmy z Bośniakami w Warszawie i przegraliśmy na wyjeździe ze Szwedami 1-3. Na najwyższym poziomie tych rozgrywek w grupie pierwszej Belgia pokonała Turcję 3-0, a Francja zremisowała z Włochami 1-1. Teraz przenosimy się do Azji, gdzie rywalizują tenisiści. Hubert Hurkacz pokonał Francuza Artura Jean 7-6, 6-7, 6-2 i awansował do ćwierćfinału turnieju rangi 500 w Pekinie. O półfinał Polak zagra z Rosjaninem Karenem Hachanowem. W stolicy Chin są także panie, ale one grają w tysięczniku. Na drugiej rundzie udział zakończyły Magdalena Fręch i Maja Chwalińska po porażkach odpowiednio z Czeszką Nikolą Bartnukową 2-6, 2-6 i Ukrainką Dajaną Jastremską 3-6, 1-6. Wcześniej odpadły także Magda Linet i Katarzyna Kawa, a dziś od drugiej rundy zmagania rozpocznie Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Chinka Xian Yu Zhao. W Tokio gra nasz deblista Jan Zieliński. Polak i Australijczyk Mark Polmans awansowali do ćwierćfinału. No i jeszcze wracamy do kraju. Mistrzynie Polski siatkarki budowlanych Łódź od wygranej 3-0 nad MKS-em Kalisz rozpoczęły nowy sezon. W innym wczorajszym meczu pierwszej kolejki Tauron Ligi Unii Opole przegrało z Chemikiem Police.

0: 2 do 3. Do usłyszenia tuż po 8.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Dziś dużo słońca, tylko na północy i północnym zachodzie pochmurno i może przelotnie popadać. Uwaga jeszcze na mgłę, miejscami ograniczające widzialność do 200 metrów. Wciąż ciepło, temperatura maksymalna w ciągu dnia to od około 18 stopni na północnym zachodzie, 21 na przeważającym obszarze kraju do 23 na południu. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1018 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Reklama. Autopromocja.
5: Wawrzynek główkowy, obuwik pospolity, gniewosz plamisty czy 7 gatunków nietoperzy zimujących w podziemiach. Gdzie to wszystko? Na obszarze dawnych kopalń w Świętokrzyskiem. Dziś będziemy w Krzemionkach, na wyrobiskach sprzed 5000 lat. Turyści mogą do dziś podziwiać ślady prehistorycznych kilofów z Poroża i rysunki naskalne, które wykonano węglem drzewnym. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki.
6: Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś od 9 rano.
5: Patryk Bedliński, zapraszam.
7: Jedynka. To jest radio.
2: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Na początek weekendu zdecydowanie za Freddym można powtórzyć. I want to break free, chcę się uwolnić. 14 minut po siódmej.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: Chce się uwolnić albo chce zwolnić, też pasuje i tak się składa, że dziś mamy Europejski Dzień Ptaków, jutro Światowy Dzień Zwierząt, dlatego w sobotni poranek pytam państwa, jakie zwierzę wstępuje w was w weekend. No i tak jak się spodziewałem, właśnie wielu z państwa zwalnia i czuję w sobie naszego sympatycznego porannego zwierzaka.
4: No ja ten weekend raczej będę leniwcem, bo w tym tygodniu miałem strasznie dużo poczty, dawno tyle nie było i naprawdę muszę odpocząć po tym tygodniu.
0: To leniwiec, pan Jarek Listonosz, a pan Paweł w weekend, no, też nie jest mistrzem szybkości.
5: Co do tego, jakim jestem zwierzęciem, panie redaktorze, no chyba jestem słoniem. No, jestem dużym człowiekiem, ale z drugiej strony jestem bardzo wytrzymały i fizycznie, i mentalnie, i myślę, że jestem pracowity, dość dużo pracuję, więc chyba jestem słoniem.
0: Słonie, Pawo, powolne, owszem, ale też bardzo mądre i uczuciowe przecież, więc to dobry wybór, panie Pawle, jak najbardziej. 22 139 22 02 i Facebook jedynki. Jakim zwierzęciem jesteś, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, w weekend? Proszę dzwonić i pisać. Dla tych, którzy czują się jak ryba w wodzie albo na wodzie, będzie zaproszenie na kajaki na Podlasie.
6: My jesteśmy z Łap, to jedziemy sobie do Suraża i z Suraża płyniemy parę godzin do Łuchowa.
7: Błądzenie w labiryncie koryt wśród trzcin.
8: No nie ma tam nic.
0: I to jest największa zaleta podlaskich rzek. A w przeddzień Światowego Dnia Zwierząt, przed ósmą, porozmawiam z Martą Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki o tym, czy zwierzaki mają co świętować z okazji swojego dnia. Patryk Michalski, zapraszam. +22 139 22 02 i Facebook, komu kośnik jedynka. Urządzamy sobie tutaj dzisiaj takie radiowe zoo. Jakim zwierzęciem jesteś, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, w ten weekend? Proszę dzwonić, proszę pisać.

0: jasno.
1: Dzień dobry, w ten sobotni zimny poranek z Podhala. Witam Was, Beata. Mamy jeden stopień na plusie i mgłę. Ale będzie ładnie, bo tam, gdzie ja mieszkam, to akurat mamy, widać, że słoneczko już się pojawia. Jeśli chodzi o zwierzę, to jestem zdecydowanie ranny ptaszek, a dzisiaj będę też górską kozicą. Wszystkim życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
2: Pani Beato, to ostrożnie tylko na tych skałkach, bo wysoko w Tatrach już trudne zimowe warunki. Dlatego w wolnej sobocie z jedynką będziemy mieli coś dla górali niskopiennych, tych, którzy wolą inne, piękne zakątki naszego pięknego kraju. Jedziemy na Podlasie, bo za oknami piękna jesień i kto wie, czy nie ostatni taki ciepły weekend przed nami. Na południowym wschodzie dziś nawet 23 stopnie i dużo słońca, więc nie czas jeszcze chować wiosła do piwnicy, bo jesienny, jednodniowy wypad na kajaki może być znakomitym pomysłem na spędzenie takiego ciepłego i słonecznego dnia, do czego zachęci nas Kacper Kusznerko.
3: Meandry Narwi, rwący nurt Czarnej Hańczy czy spokojne zakola Biebrzy i Suprasli sprawiają, że Podlaskie bije rekordy popularności wśród miłośników wioseł. Jesienią te rzeki zwalniają tempo. Nie ma już letniego zgiełku, a zostały parujące o poranku tafle wody, trzcinowiska i lasy mieniące się odcieniami jesiennych liści. Nie trzeba planować tygodniowej wyprawy z biwakiem, wystarczy krótki, kilkukilometrowy odcinek na jedno popołudnie, by poczuć zupełnie inny rytm i złapać ostatnie, mocniejsze promienie słońca. Pytałem pasjonatów kajakarstwa, co takiego fajnego jest w tym sposobie spędzania wolnego czasu.
4: Separacja od zewnętrznego świata. Ja jestem wielkim amatorem Czarnej Hańczy. Moim zdaniem jest to najpiękniejsze miejsce w Polsce, jak nie na świecie. Zazwyczaj siedzę tam 4-5 dni, ale jak najbardziej dla mniej może zaangażowanych turystów. Są tam trasy na weekend, na jeden dzień.
5: My jesteśmy z Łap, to jedziemy sobie do Suraża i z Suraża płyniemy parę godzin do Uchowa. No fajnie, bez ludzi. Cisza, spokój. Jest słońce, wystarczy narzucić nawet taką cienką deszczówkę i można cisnąć kajakiem bez problemu.
4: Mało zobowiązująca forma wypoczynku na weekend, no to pływ kajakowy na Podlasiu, naprawdę. No nie ma tam nic. Nic, co mogłoby zawracać głowę człowiekowi poszukującemu spokoju w weekend albo w czasy jakieś.
3: O tym, jakie spływy można organizować jesienią i jak się do nich przygotować, mówi Marzena Bielonko z wypożyczalni kajaków w Surażu.
6: Są spływy kilkugodzinne. To jest fajne na weekend. Najczęściej w naszym rejonie u nas najbardziej popularna trasa to jest Doktor do Suraża, bo jest taka malownicza, różnorodna. Nikt się nie gubi, jest to łatwa trasa i dla rodzin z dziećmi, i taka rekreacja. Już troszeczkę bardziej to jest wpłynięcie do Narwieńskiego Parku Narodowego. Tam jest rzeka wielokorytowa, która jest unikatowa w skali Polski i nawet Europy. To też jest ciekawe doświadczenie, błądzenie w labiryncie koryt wśród trzcin. Więc jak najbardziej jesienią, szczególnie w takiej pięknej pogodzie, to jest super wypoczynek. Nie tyle ciepłe ciuchy, to ubiór na cebulkę. Ciepło i grube rzeczy to wcale na kajaku nie są fajne. Bielizna termiczna, podspód, jakaś bluza, jakiś polarek, coś od wiatru. Nakrycie głowy zawsze się przyda. Komarów raczej też już nie ma, ani żadnych owadów, więc płynie się czasami jesienią przyjemnie niż latem, jak jest upał i obsiadają nas muchy i gzy.
3: Jesienią, żeby wypocząć w towarzystwie przyrody, wystarczy polar i odrobina chęci, bo podlaskie rzeki o tej porze roku nie zasypiają, a po prostu pokazują swoje najspokojniejsze oblicze. Więc może zamiast czekać do maja, warto złapać za wiosło już w ten weekend.
2: Tam nie ma nic, co może rozpraszać głowę. No myślę, że to najlepsza reklama Podlasia. A jeśli komuś udało się zdobyć dodatkowo w tym tygodniu podlaski bon turystyczny, no to świetny pretekst, żeby go wykorzystać.

0: 7.26, wolna sobota z jedynką i pytanie na ten poranek. Jakie zwierzę wstępuje w Państwa na weekend?
1: Dzień dobry, ja na weekend zamieniam się dubia, pozdrawiam Marę.
0: I w weekend ma to sens, panie Marku.
2: Sekund polszczyzny.
0: A propos sensu, dr Agata Honcia i Małgorzata Tułowiecka.
3: Dzisiaj pani doktor powie nam o takim rzeczowniku, który brzmi nonsens.
4: Tak, to jest rzeczownik oczywiście zapożyczony albo z niemieckiego, albo z francuskiego. Trudno wskazać jednoznacznie źródło. Ma dwa znaczenia. To albo głupstwo, jakaś wypowiedź pozbawiona sensu lub niezgodna z prawdą, absurd, niedorzeczność. Taki pogląd to oczywisty nonsens. Nonsens składniowy, czyli coś niedorzecznego gramatycznie. Stek nonsensów ktoś wypowiada. Ktoś właśnie mówi, wygłasza nonsensy. Albo też nonsens to bezsens, po prostu brak sensu w zachowaniu. Nonsens polegał na tym, że nikomu jej praca nie była potrzebna. Rzeczywiście, jeżeli ktoś pracuje i ta praca nie jest potrzebna, to nie ma sensu.
3: Jest też taki pure nonsens z angielskiego. No i cała jest literatura pure nonsensowa. Na przykład Starsi Panowie, a właściwie Jeremi Przybora, tworzył takie absurdy i pure nonsensy. Tuwim oczywiście.
4: O parach absurdu.
3: No właśnie. I co to znaczy? To jest taki rodzaj dowcipu, w którym efekt komiczny powstaje z niedorzeczności, z pozbawionego logicznej

0: motywacji absurdalnego skojarzenia obrazów lub pojęć, a powstał, jak wspomniałam, w XIX wieku w Anglii.
1: Czysty nonsens, nonsens czystej postaci.
0: Można także wspomnieć o cmoknonsensie.
1: Tak, czyli o całowaniu kobiety w rękę przez mężczyznę przy powitaniu lub pożegnaniu. No cóż, cmoknonsens. Czy to ma sens właśnie taki cmok, czy nie ma sensu? Można dyskutować o tym. Pierwszy człon tego wyrażenia jest nieodmienny, drugi odmieniamy i podobno autorem tego wyrażenia był Marian Eile, redaktor naczelny tygodnika Przekrój, który prowadził kampanię przeciwko temu zwyczajowi. Tak podają autorzy skrzydlatych słów.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: I Wolna Sobota z Jedynką. Dla górali niskopiennych mieliśmy przed chwilą zaproszenie na spływ kajakowy na Podlasie, ale nasza słuchaczka mówi, że to nonsens.
4: Oj, panie redaktorze, cóż to pan godos? Nie ma góroli niskopiennych. Górole na to godają cepry.
3: No to ceprów zapraszamy na Podlasie na kajaki.

0: pasz wczoraj na rozładunku i załadunku pracowali jak żółwie. Dzisiaj muszę zamiast wczoraj doprowadzić auto do domu jako koń.
1: Byle stępem, panie kierowco, stępem, nie galopem. Szerokości wszystkim, którzy są z nami o tej porze w podróży. 22 139 2202. Jakie zwierzę w państwa wstępuje na weekend? Proszę dzwonić.

0: Jessie Ware w radiowej jedynce Wolna Sobota z jedynką. Za 23 minuty ósma i u nas teraz coś dla tych, którzy czują się jak ryba w wodzie albo lubią rybki łowić, bo po węglu ma być najgłębsze jezioro w Polsce. Taka przyszłość czeka odkrywkę węgla brunatnego Bełchatów po zakończeniu wydobycia. Starosta bełchatowski wydał decyzję określającą kierunek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Zgodnie z koncepcją wyrobisko ma zostać stopniowo wypełnione wodą i to będzie trochę trwało. Ale o tym wszystkim opowie nam reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski, który jest przy tej największej w Polsce dziurze w ziemi. Pawle, dzień dobry.
1: Tak, jestem i witam z energetycznej stolicy Polski, czyli z Bełchatowa.
0: No jeszcze stolicy energetycznej, ale niebawem być może w miejscu, które będzie polem niezwykle ciekawych zmian i eksperymentów. O powstaniu jeziora w miejscu obecnej odkrywki mówi się od lat. Teraz faktycznie zapadła pierwsza decyzja administracyjna w tej sprawie.
1: Zgadza się. Decyzję poprzedziło około półtora roku analiz, uzgodnień i postępowań administracyjnych. W ten proces zaangażowane były samorządy, Urząd Górniczy i Lasy Państwowe.

0: Ostatecznie zaakceptowano kierunek wodno-leśny zamiast wcześniej planowanej rekultywacji wyłącznie leśnej. Do powstania zbiornika jednak daleka droga. Po wyłączeniu systemu odwodnienia wyrobisko stopniowo będzie napełniało się wodą, a szacuje się, że to może potrwać ponad 30 lat.
1: No to ciekawe, czy doczekamy tego, aż woda w tym planowanym akwenie dobije do brzegów, ale jak powstanie, to będziemy mieli do czynienia z prawdziwym morzem w środku Polski. Jak to będzie wyglądać w szczegółach?
0: Nowy zbiornik ma pełnić funkcje przyrodnicze, rekreacyjne i techniczne. Powstanie najgłębsze jezioro w Polsce, a wokół niego ma znaleźć się ponad 400 hektarów terenów leśnych, a także przestrzeń przeznaczona do rekreacji, mówi starosta bełchatowski Jacek Zatorski.
2: 1500 hektarów lustra wody, głębokość około 170 metrów, czyli powstanie najgłębsze w Polsce jezioro. Kopalnia planuje tam zostawić jedną ze zwałowarek, zatopić. Ma to być atrakcja dla nurków. Dookoła ponad 400 hektarów lasów, plaże, przystań.
0: Powstanie zbiornika jest ważne w kontekście rozwoju energetyki jądrowej pod Bełchatowem, mówi Joanna Blewąska-Kołodziejczak z PGE GiEK SA.
3: Docelowo powstały zbiornik mógłby stać się istotnym zapleczem wodnym dla energetyki jądrowej, zarówno wielkoskalowej elektrowni, jak i małych reaktorów modułowych, czyli tak zwanych SMR.
0: Napełnienie wyrobiska rozpocznie się po wyłączeniu systemu odwodnienia kopalni.
1: Rozmawiałeś też z mieszkańcami okolicy, co sądzą na ten temat?
0: Pomysł utworzenia ogromnego jeziora w miejscu kopalnianej odkrywki budzi w regionie duże zainteresowanie. Moi rozmówcy podkreślają, że to ciekawy i dobry pomysł na zagospodarowanie tego terenu po zakończeniu wydobycia.
4: Szczerze uważam, że właśnie dobry pomysł, że jednak powstanie nowe jezioro, no fajny pomysł. Może nowi turyści jakby zaczną się zlatywać do Bełchatowa też przez to.
5: Ja nie wiem, co, jak można w ogóle wykorzystać taką dziurę, do czego? Zasypać jedynie, no bo co? No to jezioro właśnie i będą kajaki, będą łódki, tam nie wiem, jeszcze domki. I ośrodki piękne.
6: Dobrze, że to miejsce będzie jakoś zagospodarowane. Coś jednak zostanie po tej elektrowni, no bo jak będzie zamknięta, no to nie można tego tak zostawić.
7: No my się cieszymy, że będzie kolejny rekord dla Bełchatowa. No nie dość, że największa kopalnia węgla brunatnego w Europie, no to jeszcze najgłębsze jezioro.
0: Wydobycie węgla w polu Bełchatów ma zakończyć się jeszcze w tym roku, ale przekształcenie ogromnej odkrywki w kompleks wodno-leśny będzie jednak procesem rozłożonym na lata.
1: No, na 30 lat nawet, jak mówił nasz reporter Paweł Kwiatkowski. Dzięki serdeczne za te relacje. No, wcześniej w okolicy powstała Góra Kamieńsk, z tego co tam musieli zgarnąć, żeby dokopać się do węgla, teraz będzie morze. Ciekawe też jak je nazwą, ale najpierw niech powstanie, potem będziemy się martwić o nazwę. To Wolna Sobota z Jedynką, za 19 minut 8.

0: Wolna sobota z jedynką za kwadrans, ósma, pierwszy weekend października to czas, kiedy częściej rozmawiamy o naszych braciach mniejszych. Dzisiaj trochę z przymrużeniem oka pytam państwa, jakim zwierzęciem jesteście w weekend. A to wszystko dlatego, że mamy Europejskie Dni Ptaków w ten weekend, a jutro Światowy Dzień Zwierząt. Niektóre z nich mają co świętować, inne może będą miały niedługo. I teraz już trochę poważniej o zwierzakach sobie porozmawiamy. Jest z nami Marta Korzeniak ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Miło się słyszeć pani Marto w ten sobotni poranek. No i tak się składa, że w Europejskie Dni Ptaków, które trwają właśnie w ten weekend, odbywają się spacery ornitologiczne, sesje fotograficzne ptaków, które przygotowują się do zimy, ale kura to przecież też ptaki. Jej chciałem poświęcić kilka minut naszej rozmowy. Zanim powiemy o zmianach, to jak się mają kury w Polsce, te hodowane na przykład w fermach?
1: To jest skomplikowane pytanie, bo kur mamy w Polsce ponad 50 milionów i większość z nich dalej jest trzymana w chowie klatkowym, czyli niestety spędza całe swoje życie w klatce. Natomiast tak jak na pewno państwo wiedzą, mamy cztery tak naprawdę spopularyzowane rodzaje chowu. Klatkowy, ściółkowy, ekologiczny i wolnowybiegowy i ekologiczny. Więc najwięcej kur dalej żyje w klatkach, natomiast ten chów alternatywny, czyli te trzy pozostałe rodzaje chowu, zdecydowanie wzrosły, jak chodzi o swój udział w ostatnich latach w Polsce. Także tak jakbyśmy mieli krótko opisać, na czym polega to życie w klatce, ponieważ no, na tym musimy się skupić.
0: No to jest, tak, krótko mówiąc, bardzo duże cierpienie dla kury, no bo dlaczego?
1: Tak, no kura zamknięta w klatce żyje na powierzchni mniej więcej odpowiadającej kartce A4. To jest życie w ciągłym zamknięciu. Kura nie ma możliwości realizowania takich najbardziej podstawowych potrzeb. Tutaj mówimy naprawdę o takich podstawach jak swobodne rozpościeranie skrzydeł, grzebanie w ziemi, poszukiwanie jedzenia, czy w ogóle po prostu jakiś taki swobodny ruch przez to, że ta klatka ją ogranicza. No i tutaj to, co jest dobrą wiadomością, to że rzeczywiście ten udział chowu klatkowego w Polsce zdecydowanie zmalał w ciągu ostatnich 10 lat.
0: A dzięki czemu tak się stało, że zmienia się też świadomość konsumencka, że na przykład konsumenci częściej szukają tak zwanych jajek od szczęśliwych kurek, że te trójki są wycofywane też przez niektóre sieci handlowe, jajka trójki?
1: Dokładnie, to jest system naczyń połączonych. Konsumenci w pewnym momencie, kiedy zdali sobie sprawę z tego, jak wygląda życie kury w klatce, zdecydowali, że nie będą takich jajek kupować. Za tym poszły decyzje biznesowe. W tym momencie już ponad 20 sieci handlowych albo już wycofało jaja z chowu klatkowego, albo są w trakcie wycofywania tych jaj. Więc tutaj widzimy, że ten postęp w przeciągu ostatnich 10 lat jest ogromny. Wśród konsumentów też widać, no te decyzje konsumenckie to jest oczywiście taki bardzo namacalny dowód, ale też w badaniach opinii społecznej za każdym razem, kiedy widzimy badania czy z Polski, czy na poziomie Unii Europejskiej, czy z innych krajów europejskich, widzimy, że to poparcie dla wycofania klatek z chowu kurniosek jest bardzo duże i że większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że kura nie zapewnia odpowiednich warunków, że klatka nie zapewnia odpowiednich warunków.
0: Tak, i to rzeczywiście

0: która nie ma możliwości.
1: I to rzeczywiście to poparcie nie rośnie, nie tylko wśród konsumentów. Jest takie nowe badanie przeprowadzone wśród samych hodowców, którzy dostrzegają konieczność zmian. Organizacja Compassion in World Farming Polska zapytała polskich hodowców i 68% z nich, tych, którzy wzięli udział w badaniu, jest skłonnych przejść na hodowlę bezklatkową, ale powinny temu towarzyszyć ich zdaniem odpowiednie finansowanie, powinno temu towarzyszyć odpowiednie finansowanie ze środków publicznych. No to teraz przejdźmy do tych zmian, bo Unia Europejska rzeczywiście szykuje zmiany, jeśli chodzi o te kwestie.
0: Tak, tutaj chciałabym odnośnie tego badania wśród hodowców podkreślić, że to jest, że to ma bardzo duży sens i to jest jak najbardziej zgodne z tym też, co postulują organizacje pozarządowe, żeby hodowcy otrzymali wsparcie finansowe właśnie w tej transformacji, ponieważ ta transformacja już się dzieje i to nie chodzi o to, żeby tutaj ktoś został w tyle, tylko żeby każdy miał równe szanse i faktycznie, żebyśmy mogli na poziomie Unii Europejskiej te transformacje przeprowadzić sprawiedliwie. No i faktycznie tutaj Unia Europejska, Komisja Europejska kilka miesięcy temu opublikowała w lipcu tego roku, opublikowała taką strategię dotyczącą zwierząt gospodarskich, gdzie zawarła różne postulaty, w tym zapowiedziała, że do końca tego roku opublikuje taki swój plan na wycofanie klatek dla kur w całej Unii Europejskiej. Jest to oczywiście na razie taki miękki komunikat, natomiast no, widzimy te sygnały ze strony Komisji Europejskiej już naprawdę tak, odczuwamy je dosyć silnie od jakiegoś czasu, zwłaszcza, że to jest odpowiedź na Europejską Inicjatywę Obywatelską Koniec Epoki Klatkowej, która też już w Komisji Europejskiej jest od wielu lat, czeka jakby na odpowiedź i na jakieś konkretne kroki, więc to też nie jest nowa rzecz, tylko to jest odpowiedź na coś, co już się dzieje od wielu lat. Tą inicjatywę też zresztą poparło ponad 1 400 000 osób, więc to też była taka bardzo ciesząca się poparciem inicjatywa.
1: No i teraz tak naprawdę... Tak.
0: Teraz czekamy tak naprawdę na ruch komisji, ponieważ ta zapowiedź była, tak jak wspomniałam, w lipcu tego roku, no i teraz do końca tego roku powinniśmy otrzymać już takie konkrety, czyli jak Komisja Europejska widzi plan na tę transformację.
1: Tak, i też trzeba podkreślić, że to się nie stanie szybko, że to będą zmiany stopniowe, więc wszystkich, którzy już wyciągają swoje działa przeciw Brukseli, prosimy jeszcze, żeby je wstrzymali, poznamy szczegóły, dopiero będziemy je komentowali. Natomiast warto podkreślić, że sami swoimi decyzjami konsumenckimi i też możemy wywierać presję na samych hodowców i wybierać no właśnie chociażby te jajka, które pochodzą od kur chowanych w tymi metodami alternatywnymi.
0: Tak, dokładnie. Tutaj mogę odesłać tutaj naszych słuchaczy do strony biznesbezklatek.pl. Tam mamy całą listę sklepów, które już wycofały jaja z chowu klatkowego, bo to nie tylko są sieci sklepów, to są też producenci żywności, to są producenci majonezów. Mhm. Też część sieci wycofała jaja z produktów przetworzonych, jaja z chowu klatkowego. Także to wszystkie te informacje można znaleźć na stronie biznesbezklatek.pl, więc jeśli jeszcze ktoś się tym wcześniej nie interesował, to bardzo zapraszam, bo rzeczywiście tutaj ta siła konsumenckiej opinii i konsumenckiego wyboru pokazała, że ta zmiana jest możliwa i też przy jajkach faktycznie to jest dosyć ułatwione, ponieważ mamy oznaczenia cyfrowe, wiemy, że jajka z cyfrą 3 to są jaja z chowu klatkowego i wiemy po prostu, jak łatwo ich unikać.
1: Te z pozostałymi cyframi jajka od szczęśliwej kurki niech mają swoją markę. Pani Marto, to na sam koniec w dwóch zdaniach powiedzmy jeszcze o tym, że inne zwierzęta też za kilka lat wyjdą z klatek. Zwierzęta futerkowe to dzięki ustawie, którą w Polsce już mamy, o zakazie hodowli zwierząt na futra.
0: Tak, już tak naprawdę za niecałe dwa tygodnie, za dwa tygodnie równo będziemy świętować pierwszą rocznicę przegłosowania tej ustawy w Sejmie i rzeczywiście od tamtej pory widzimy, że liczba ferm futrzarskich maleje tak jak malała wcześniej, teraz ten proces jeszcze przyspiesza. Mamy co prawda jeszcze ten okres przejściowy 8-letni, więc no już zaraz minie pierwszy rok, zostanie nam 7 lat, ale rzeczywiście ta zmiana będzie postępować, my też będziemy monitorować. No i tak jak mówię, niedługo będziemy świętować pierwszą rocznicę, pierwszy też dzień bez futra w listopadzie, już z zakazem hodowli zwierząt na futra, także też na pewno będziemy tutaj dużo rozmawiać o tej historycznej zmianie.
1: Zatem ten Światowy Dzień Zwierząt na przykład dla fretek już jest o wiele weselszy, miejmy nadzieję, że dla kur niedługo też będzie. Marta Korzeniak, Stowarzyszenie Otwarte Klatki, a ja bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję.

0: To Wolna Sobota z Jedynką, za 4 minuty 8 i aktualności Jedynki.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Playlista w Jedynce.
2: Czego słucha Natalia Kukulska?
3: Czego ona nie słucha?
2: Natalia nas zaskoczy wielokrotnie. Zaskoczysz nas?
3: Ależ oczywiście, ja sama siebie czasami swoimi wyborami muzycznymi zaskakuję, bo w muzyce fajnie jest szperać, co chwilę znajduje się coś ciekawego. Zawsze jest
2: ten. Playlista to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości.
3: Cudownie zaczynam radiową przygodę i to dzięki Jedynce. Bardzo się na to cieszę.
2: Zapraszamy Państwa w każdą sobotę po godzinie 17. Natalia Kukulska,
3: Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: W Fundacji Braci Golec rozwijamy talenty i pasje muzyczne.
7: Poznajemy nasze korzenie i tradycje.
6: Uczymy się otwartości i pracy w grupie.
7: Wspólnie muzykujemy i uczymy się gwary.
8: Dzięki temu wiemy, jak dbać o naszą małą ojczyznę.
9: Działamy od 2003 roku i zależy nam, aby każde dziecko w małej górskiej miejscowości miało równe szanse na rozwój. Możesz nam w tym pomóc. Szczegóły na www.fundacjabracigolec.pl oraz na profilu facebookowym Fundacji Braci Golec.
5: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.

Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska i na początek informacja z drogi krajowej nr 11 w Opolskiem. Niestety w Biskupicach doszło do tragicznego wypadku po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym. Jedna osoba zginęła. Przez najbliższe 3 godziny przejazd między Kluczborkiem i Kępnem będzie utrudniony. Na miejscu jest policja, która wyznaczyła objazd przez miejscowości Paruszowice, Gosław, a także Wojsławice. Teraz Podkarpacie, między Pilsnem i Brzostkiem na drodze krajowej nr 73, chwilę przed 7:00 zdarzyły się 3 auta osobowe. Jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku, także w najbliższym czasie tam też droga będzie nieprzejezdna. Jeśli są Państwo w trasie do Tarnowa lub do Krosna, to korek można objechać przez Rzeszów, ale to dość spory objazd, dlatego można też zjechać na przykład na drogi wojewódzkie i ominąć ten tworzący się już korek na przykład przez miejscowość Frysztak i Wielopole Skrzyńskie. To teraz trasa S6, miejscowość Bobrowniki w województwie pomorskim. Tam bus uderzył w bariery i zablokowany został jeden pas na trasie w kierunku Lęborka. Droga krajowa nr 24, województwo wielkopolskie, odcinek Pniewy-Lubosz na 2 kilometrze. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Na razie wiemy, że jest to tylko kolizja, na szczęście, ale droga jest cały czas zablokowana i tak będzie przez najbliższe 2 godziny. Pojawiła się też aktualizacja z trasy S52. Chodzi o odcinek od węzła Cieszyn Wschód do Skoczowa. Tam na 12 kilometrze 2 samochody osobowe uderzyły w dziką zwierzynę. Wiemy, że jedna osoba jest ranna i od godziny 6 zablokowany jest jeden pas na jezdni w kierunku Bielska-Białej. 22 513 11 11. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa.

0: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. To ulga dla kierowców. Płacimy mniej na stacjach paliw. Rząd przygotował, a prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. 25 lat spędzi w więzieniu Przemysław L. Mężczyzna został skazany za przestępstwa seksualne.
1: Kara w całości ma być wykonywana w systemie terapeutycznym w stosunku do sprawców przestępstw o charakterze seksualnym.
0: Po nieudanej egzekucji Krista Pike, jedyna kobieta w celi śmierci w stanie Tennessee, jest w stanie krytycznym. Mniej za benzynę, mniej za diesla. Na stacjach spadły ceny paliw. Litr 95 kosztuje 6 zł i 73 grosze, a litr oleju 7 zł i 88 groszy. I tak będzie do poniedziałku włącznie, kiedy to minister energii ustali nowe ceny na kolejny dzień. Miłosz Motyka podkreślił przy tym, że ceny będą zależały od sytuacji na świecie.
2: Żeby nie dopuścić do braku paliw na stacjach, my nie manipulujemy marżami. My, biorąc pod uwagę także czynniki rynkowe, zmieniających się cen w portach, zmieniających się ceny na rynkach, odnosimy je do cen hurtowych. Więc one mogą się zmieniać także w trakcie tygodnia.
0: Kierowcy długo czekali na obniżki.
3: No na pewno dla mnie lepiej, jak pracuję codziennie z samochodem, to będę mógł zaoszczędzić.
4: Dla nas dobrze, tak, jeżdżących, ale dla Polski to chyba nie do końca.
5: No będą mniejsze, tak, przychody, to jest podatku.
6: Przynajmniej cokolwiek. Dobrze, że rzadko jeżdżę.
0: Program CPN Ceny Paliwa Niżej zostanie sfinansowany z dodatkowych pieniędzy, jakimi dysponują koncerny paliwowe w związku z sytuacją na świecie. Opodatkowane zostaną nadzwyczajne zyski ze sprzedaży przez nie paliw. Pozwoliła na to ustawa przygotowana przez rząd, a potem wprowadzający ją w życie podpis prezydenta. To jednak druga tego typu ustawa. Pierwszą Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, dopiero drugą podpisał. Podobne rozwiązania zastosowały m.in. Czechy. Został skazany za przestępstwa seksualne wobec dzieci i zwierząt. 25 lat spędzi za kratami Przemysław L. z Kłodzka. Sąd apelacyjny we Wrocławiu zakończył postępowanie odwoławcze w sprawie skazanego mężczyzny. 45-latek odpowiadał m.in. za gwałty, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych oraz znęcanie się nad zwierzętami. Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Bogusław Tocicki, mówił o dodatkowych środkach zastosowanych wobec skazanego.
1: Kara w całości ma być wykonywana w systemie terapeutycznym w stosunku do sprawców przestępstw o charakterze.

0: seksualnym. Wszędzie tam, gdzie zapadły orzeczenia o zakazie zbliżania się w stosunku do poszczególnych przestępstw, stosowaliśmy środki karne łączne maksymalnego dopuszczalnego takiego zakazu.
1: Przemysław L. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie, ale najwcześniej po odbyciu 20 lat kary. Wyrok jest prawomocny. A teraz prezes.

0: lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. Nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy.
1: Leśnicy apelują, by zbierać grzyby, nie polegać na poradach sztucznej inteligencji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Pogoda.
1: Sporo słońca dzisiaj będzie, jeśli popada, to na północy i północnym zachodzie. Ciepło w ciągu dnia od 18 stopni na północnym zachodzie, około 21 w centrum, do 23 na południu. Ciśnienie w Warszawie to 1018 hektopaskali.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
1: W Zamościu, Bielsku-Białej, Rybniku, Zawierciu, Krotoszynie, Kaliszu i Koninie jakość powietrza jest umiarkowana. Na północy i południu kraju jest głównie bardzo dobra, a w pozostałej części Polski dobra. 13% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Gloria Estefan przywitała nas 10 minut po godzinie 9. Ja też Państwa witam, Patryk Bedliński. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Co przychodzi na myśl, kiedy słyszą Państwo o krzemieniu pasiastym? Same najprostsze skojarzenia. Wcale nie trzeba daleko błądzić. O takie mi właśnie chodzi. Pierwsze skojarzenie, które przychodzi na myśl. Proszę pomyśleć, a my ruszamy w trasę.
1: Jedyne takie miejsce.
0: Skoro krzemień pasiasty, to oczywiście skała i coś, co jest w paski, mówiąc tak najprościej, a nieco precyzyjniej smugi białe, szare, beżowe, czasem także prawie czarne. Swoją drogą beż w ostatnich latach wydaje mi się bardzo, bardzo modny, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyposażenie naszych domów. To również coś wyjątkowo mocnego, jak to krzemień, a tego ludzie właśnie poszukiwali od wieków, chociażby żeby wyrabiać narzędzia. Ja takie narzędzie mam właśnie w tym momencie ze sobą. Będziemy się próbowali tymi narzędziami sprzed wielu wieków posługiwać. No a kiedy wpisze się w wyszukiwarkę znanych portali krzemień pasiasty, to oczywiście znajdziemy i bransoletki, i zawieszki, i naszyjniki. To wszystko, co będzie ładne i ozdobne i będzie na nas wisiało. I w ładnym miejscu my także dzisiaj jesteśmy. Pogoda trochę kapryśna była z samego rana, ale już się wypogadza. Mam nadzieję, że dzień będzie piękny. Krzemionki, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat. Także będziemy zaglądać dziś pod ziemię. Opowiemy, co jest w dawnej kopalni, przerobionej obecnie na trasę turystyczną, w której można się dzięki temu rozprostować. Kiedyś tak wygodnie nie było, kucało się albo klęczało. No i ja mam nadzieję, że Państwo raczej w takiej lepszej dla kręgosłupa i dosyć zdrowej pozycji dziś są.

0: Amen.
1: Jedyne takie miejsce i jedyny taki polski zabytek archeologiczny wpisany na listę UNESCO. Związany właśnie z tym, co państwo w tym momencie słyszą, czyli z krzemieniem pasiastym. A ja siedzę właśnie na skórze i obok mnie na drugiej skórze siedzi pan doktor Andrzej Przychodni, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry panie, państwu.
1: Rezerwat właściwie przez cały rok jest atrakcyjny dla zwiedzających. Nawet jeżeli jest to zimowa pora, nawet jeżeli wczesna wiosna, to i tak warto tutaj przyjechać.
2: Tak, jesteśmy czynni przez cały rok. Generalnie na zwiedzanie samych kopalń neolitycznych, no tutaj pora roku nie ma wpływu.
1: Większość właściwie dziejów ludzkości to jest czas, kiedy my się posługiwaliśmy kamieniem, nie metalem. No i właśnie to ten surowiec jest tutaj szczególnie istotny. O nim się bardzo dużo dowiemy. Wręcz zobaczymy go w tym naturalnym środowisku pod ziemią.
2: No, gdyby tak dobrze liczyć, to ponad 99% faktycznie dziejów naszych jako ludzi to jest właśnie historia związana z przetwarzaniem kamienia, czy też używaniem surowców skalnych, które no, służyły nam zdecydowanie dłużej niż metale.
1: Kamienia, który musiał być poddany odpowiedniej obróbce. Jak go weźmiemy do ręki, no to czuć, że jest twardy i czuć, że jest ostry przede wszystkim. Więc dzięki temu, że jest ostry, mogliśmy kroić, mogliśmy tworzyć naszą cywilizację.
2: No z pewnością. Natomiast wyjątkowość akurat krzemionek też polega na tym, że no, miejsca, które związane są z wydobywaniem tego surowca, zachowały się w sposób szczególnie dobry. Jak również no, mamy tutaj nagromadzenie tychżeż miejsc w takiej liczbie, no i w tak dobrym stanie zachowania, że zdecydowano się wystąpić do Komitetu Światowego. No już pierwszy pomysł to pan dosyć dawno, bo w latach 90. ubiegłego stulecia, o nadanie tego specjalnego statusu, z tym, że ten pierwszy pomysł

0: no nie zakończył się niestety sukcesem. Ale na początku XXI wieku przetworzyliśmy go troszeczkę, chcąc również zainteresować Komitet Światowy nie tylko samymi krzemionkami, ale też innymi polami górniczymi i całym regionem krzemionkowskim, który ostatecznie w roku 2019 został wpisany na listę światowego dziedzictwa.
1: I domyślam się, że to bardzo wpłynęło na liczbę odwiedzających, którzy pewnie nie tylko z Polski, ale też z zagranicy do Krzemionek przybywają.
0: W roku 2019 faktycznie odnotowaliśmy taki wielki skok, można powiedzieć, jeśli chodzi o liczebność zwiedzających. No, pechowo złożyło się, że tak, rozpoczęliśmy wtedy też duży projekt infrastrukturalny, który miał poprawić warunki zwiedzania nie tylko w Krzemionkach, ale również w naszym drugim oddziale Pałac Wielopolski w Częstocicach. No i oprócz tego na tę sytuację miała wpływ pandemia koronawirusa, no, która spowodowała, że przez no, powiedzmy 2 lata mieliśmy przerwę. Ale po ponownym otwarciu zarówno naszego muzeum w Krzemionkach, jak również i drugiego oddziału, no ta liczba stale wzrasta.
1: Od razu przychodzi do głowy pytanie, skąd wiadomo było, gdzie ten krzemień jest, gdzie go szukać? I były pewne ślady wiele wieków temu na ziemi, pewna roślinność, po której było widać, że to właśnie tutaj mogą być takie cuda pod ziemią.
0: Ja myślę, że przede wszystkim w związku z tym, że kiedy Jan Samsonowicz odkrywał krzemionkowskie kopalnie w 1922 roku, zwrócił uwagę na ukształtowanie terenu, jak również i na fakt, że miał możliwość zejścia do kopalń, gdyż wtedy mieszkańcy ówczesnej wioski Krzemionki, ona w tej chwili tak naprawdę na mapie nie istnieje, prowadzili też wydobycie wapienia, naruszając niestety, ale jednocześnie też otwierając dla nas przestrzenie, które obecne są pod ziemią i dzięki nim można było się zorientować, że tak, to są nie tylko ślady ich działalności, ale również i ślady działalności ludzi sprzed ponad 5000 lat.
1: Obecnie do kopalni możemy wejść, możemy się wyprostować, chodzić, ale pierwotnie to były bardzo wąskie korytarze, bo w nich pracowało się w takiej skulonej, klęczącej, siedzącej pozycji. Ci górnicy sprzed wielu, wielu wieków.
0: No tak, obecna trasa turystyczna to jest dzieło lat 70. ubiegłego stulecia. Pierwsza powstała wtedy. I faktycznie dzięki tym korytarzom możemy w postawie wyprostowanej zaglądać do kopalń, a następnie przechodzić przez nie, bo mamy takie powiedzmy sobie 2 odsłony w ramach przemierzania trasy. No, w trakcie, kiedy neolityczni górnicy, czy ci z wczesnej epoki brązu drążyli szyby, jak również później i same korytarze i przodki górnicze, no musieli się poruszać faktycznie w postawie kucznej, nawet półleżącej. No i cóż, to było bardzo dla nich uciążliwe, ale też z drugiej strony dosyć efektywne, dlatego że nie wydobywali nadmiernej ilości wapienia, w sensie nie urabiali tego wapienia na tyle dużo, żeby wyciągać go też na powierzchnię w dużych ilościach. Chodziło tutaj o zachowanie takiej ekonomii pracy, która tak, owszem, nie sprzyjała warunkom dla nas, wydawałoby się, istotnym, czyli temu, żeby było wygodnie, ale chodziło głównie o to, żeby tego krzemienia, który był ich celem, wydobyć jak najwięcej.
1: I my dzisiaj Państwa zaprosimy do tego, żeby zobaczyć chociażby, jak wyglądał taki przodek górniczy właśnie w tej kopalni, w Muzeum Archeologicznym i w rezerwacie Krzemionki. No a moim rozmówcą był pan dr Andrzej Przychodni, dyrektor muzeum. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama. Autopromocja.
9: Trzej bohaterowie i przypadkowe spotkanie na lotnisku, które zmusi każdego z nich do konfrontacji z własnymi lękami i pragnieniami. Zapnijcie pasy.
10: Przez większość życia ja kierowałem się logiką i no nie wychodziłem na tym dobrze.
9: Niebo nad lotniskiem. Ryszarda Wójtowicza. Reżyseria Katarzyna Łęcka. Występują Łukasz Lewandowski, Krzysztof Szczepaniak i Mirosław Haniszewski.
11: To jest za dużo dymu, a ja się duszę.
12: Tak, a pan ponoć jest zrelaksowany. Pan mówił balans.
11: Ja jestem zrelaksowany.
9: Słuchowisko powstało w ramach realizowanego na żywo jedynkowego cyklu Fale Czasu.
11: Jakaś kobieta podaje butelkę z wodą. Dzieci piszczą. Tu mężczyzna patrzy z uznaniem. O!
9: Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
13: Najcieplej mamy o tej porze w Ustce, 15 stopni. Najchłodniej z kolei w Kłodzku na Dolnym Śląsku, stopni 7. W okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego 9,5. Powiem Państwu szczerze, rano szyby w samochodzie odmrażałem. Dobrze, że ze mną jest pan Artur Bokła, survivalowiec i bushcraftowiec, który nas trochę tutaj, no właśnie, próbuje rozgrzać. Co pan robi teraz?
14: Próbuję rozniecić ogień łukiem ogniowym. Zimny poranek. Trzeba pomyśleć o śniadaniu, rozgrzać się. Więc próbuję uzyskać ogień.
13: Temperatura maksymalna dziś od 16 stopni na północnym zachodzie, 21 na przeważającym obszarze kraju, 23 na południu, a na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu.
0: Jedyne takie miejsce.

0: W jedynym takim miejscu też wszystko się może zdarzyć. Na przykład krojenie pomidora przed momentem się zdarzyło, ale nie nożem, niczym współczesnym, mianowicie krzemieniem. I tutaj pan Artur Bokła, edukator i survivalowiec, podpowiedział mi, że ten większy kawałek krzemienia, taki ładnie owinięty, to może się nie sprawdzi, bo on jest taki za gruby. To już jest tak, do
1: duży
0: czegoś
1: nóż
0: większego.
1: Do dużych rzeczy, a do pomidora...
0: Taki malutki.
1: Malutki, tak, o ostrym bardzo.
0: Tak odłupany.
1: Ostrym.
0: Nie wiem, czy państwo usłyszą, ja spróbuję. No właśnie, tak, troszkę słychać, troszkę słychać. I takich rzeczy możemy tu spróbować i tutaj się czegoś nauczyć a propos tego neolitycznego chociażby krojenia czy używania narzędzi?
1: Dokładnie tak. Między innymi na naszych zajęciach edukacyjnych, które są organizowane w muzeum, możemy nauczyć się użytkowania narzędzi krzemiennych, tak? Takich neolitycznych czy starszych. Nie tylko narzędzi krzemiennych, ale też innych narzędzi używanych kiedyś przez człowieka.
0: Przed momentem z panem Arturem próbowaliśmy tutaj rozniecić ogień, żeby troszkę się rozgrzać, bo nasz termometr pokazuje 9 stopni z małym haczykiem. Szczerze mówiąc, bardzo szybko się udało. Spodziewałem się, że trzeba naprawdę dużo siły włożyć, a pan kilkanaście sekund no właśnie używał tego narzędzia, nawet nie umiem go nazwać. No i właśnie, i się udało, i zaczęło dymić, i zaczęło być ciepło.
1: Tak, jest to łuk ogniowy, którym rozniecałem ogień, a czas uzyskania ognia oczywiście jest to kwestia wprawy, doświadczenia, przygotowania surowca, warunków, tak, wilgotności. Akurat dzisiaj mamy ładne słonko nam tutaj przygrzewa, chociaż jest chłodno, ale mamy sucho, także to uzyskanie ognia bardzo krótko trwało.
0: Zagasiliśmy wszystko, bo tak się dymiło, że się obawiałem przez chwilę, że ten ogień naprawdę nam się zaraz tutaj roznieci porządnie.
1: Tak, jesteśmy w rezerwacie, więc tutaj musimy dbać o to, żeby tego ognia nadmiernie tutaj nie rozniecić.
0: A to właściwie jest jeden kawałek deseczki i drugi kawałek deseczki i jeszcze...
1: Docisk z góry, tak, tak. Mamy dwa kawałki drewna, które się ścierają, powstaje gorący pył, z którego powstaje żar i później możemy to przenieść na chubkę, rozdmuchujemy, uzyskujemy ogień, ale dodatkowo jeszcze taki element łuku z rzemieniem do napędzania tego świdra i docisk z góry, żebyśmy mogli wywołać tarcie.
0: Ja teraz wziąłem do ręki to, co państwo słyszą, czyli łuczywko.
1: Łuczywko,
0: tak?
1: Dokładnie tak.
0: To jest to, czym oświetlano sobie drogę w kopalni.
1: Tak, te korytarze są do 18 metrów długości w tych najgłębszych kopalniach i przodek takiego

0: kopalni, żeby była możliwa praca, człowiek neolityczny, górnik musiał sobie oświetlać takie łuczywkiem.
1: I tam właśnie w kopalni można zobaczyć pozostałości, gdzie takie łuczywko dotknęło do ściany. No i widać, że jest czarne, osmolone.
0: Tak, to są kawałki zwęglonych łuczywek w gruzie wapiennym, ale również dużo objaśnisk, osmoleń, a nawet rysunki, które powstają właśnie po zwęgleniu takiego łuczywka.
1: A na jak długo od zapalenia takie łuczywko wystarcza, żeby świeciło i nie zgasło?
0: Myślę, że co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt minut.
1: Mm-hmm, czyli no, kilka za sobą trzeba było
0: tak,
1: mieć na
0: taką dokładnie tak.
1: Pracę.
0: Jedno nam się kończy palić, odpalamy kolejne i w ten sposób możemy pracować.
1: To też wymagało niezłej organizacji pracy, bo tak myślę sobie, że pozornie wydaje się, że ten człowiek neolityczny był taki pierwotny, ale to wcale nieprawda, bo wtedy ta cała rewolucja się odbyła.
0: Tak, musiał być bardzo zorganizowany, przemyślany, w jaki sposób zorganizować pracę, żeby ona była bezpieczna, wydajna. Także to od tego zależało jego życie.
1: My teraz oczywiście w kopalni nie jesteśmy, tylko w takim miejscu, gdzie odbywają się chociażby rekonstrukcje historyczne. Przed nami są zgromadzone przeróżne przedmioty. Już wiedzą państwo o łuczywku, wiedzą też o tym łuku, który służy do rozniecania ognia, ale tutaj mam przed sobą i spróbuję podnieść.
0: A, taką dużą, średnią konkrecję krzemienną, bułę.
1: No właśnie, to jest ta buła krzemienia, tego krzemienia, który był wydobywany,
0: tak, o który tu w ogóle
1: chodzi. I to nie jest największa, jak tutaj pan dyrektor mówił, to są dużo większe.
0: Bardzo taka średnia konkrecja, tak, dużo większe. Mamy na trasie takie po kilkaset kilogramów, które no, po fragmencie trzeba byłoby wydobywać, żeby było możliwe wydobycie na powierzchnię.
1: Nie mam wagi w rękach, ale wydaje mi się, że tak 5 kg mniej więcej
0: tak, pewnie
1: może
0: tak.
1: to ważyć, więc rzeczywiście jest co wziąć do ręki. Ale kiedy już to oszlifujemy, tu mam teraz zupełnie coś innego.
0: Tak, to
1: co
0: jest
1: wygląda...
0: ostrze siekiery czworościennej, takie już wyszlifowane, gotowe, przygotowane do oprawienia. Tu mamy taką siekierę troszkę z mniejszym ostrzem, ale już oprawioną, tak? Że można było wygodnie, bezpiecznie pracować.
1: Bardzo pięknie to wygląda, drodzy państwo, już po oprawieniu, po oszlifowaniu. I my będziemy się temu jeszcze dzisiaj na pewno przyglądać. Z panem Arturem i nie tylko. No i szczególnie zapraszam państwa, żeby posłuchać, jak nasza wizyta na dole w kopalni wyglądała. Teraz krótka przerwa, a ja spróbuję tego pokrojonego przeze mnie neolitycznym narzędziem pomidora.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: What we're living in, let me tell you.

0: I kolejna osoba w jedynym takim miejscu, tym razem pani Beata Celebańska, edukatorka. Starają się państwo o pewne wyjątkowe wyróżnienie, bo UNESCO to jedna sprawa, ale na tym nie koniec.
1: Tak, dzień dobry, witam państwa serdecznie. Tak, w tym momencie już od zeszłego roku staramy się o przyznanie europejskiego dyplomu dla obszarów chronionych. Jest to bardzo wyjątkowe wyróżnienie. W Polsce może się nim pochwalić właściwie tylko jeden obszar. Jest to Bieszczadzki Park Narodowy. No jeżeli nam się uda, to będziemy drugim takim obszarem. Trzymamy mocno kciuki, bo już jesteśmy w trzecim etapie. Jesteśmy właśnie po wizycie ekspertów z Rady Europy.
0: To ja też trzymam kciuki, a przed nami także wizyta turystów, ponieważ dzisiaj oczywiście zwiedzanie też będzie trwało i pani jako edukatorka też z tymi turystami oczywiście ma sporo styczności.
1: Tak. Tak, jesteśmy uczestnikami takiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. To jest akcja organizowana przez Ministerstwo Kultury. I zapraszamy bardzo serdecznie seniorów. O 11 już rozpoczynają się warsztaty. Będziemy wyplatać z surowców naturalnych. Będą to liście pałki wodnej. Być może uda się coś fajnego stworzyć i później oczywiście zapraszamy wszystkich naszych seniorów na zwiedzanie trasy podziemnej.
0: Mnie bardzo to miejsce kojarzy się z takim letnim sezonem przede wszystkim. Wtedy, kiedy zwłaszcza dzieją się imprezy archeologiczne. No ale okazuje się, że przez cały rok coś można w takim miejscu zrobić, czegoś się dowiedzieć. Ja przed momentem spróbowałem pomidora pokrojonego dawnym narzędziem, czyli rozumiem, że cały czas, niezależnie od pory roku, nie tylko chodzimy jak po muzeum, nie tylko zwiedzamy, ale bierzemy coś w ręce i próbujemy, czy my byśmy sobie w ogóle dali radę, tak jak nasi przodkowie sprzed 5000 lat.
1: Tak, tak. Jest to w ogóle bardzo wyjątkowe miejsce, bo oprócz tego, że mamy te neolityczne kopalnie, to cały obszar kopalń leży w tym momencie na terenie rezerwatu przyrody. Rezerwatu przyrody, który nazywa się Krzemionki Opatowskie. To jest nazwa administracyjna, troszkę myląca, bo Opatów leży od nas jakieś 20 km stąd, ale ta nazwa administracyjna pozostała. I ten rezerwat jest niezwykły. Pod jakim kątem by mu się nie przyglądać, to on jest po prostu tak niezwykły, ma tyle w sobie tajemnic kryje. Na pewno więcej by powiedział tutaj nasz przyrodnik, który jest zakochany w Krzemionkach, Łukasz Misiuna. Szkoda, że go dzisiaj nie ma, ale może następnym razem. I ja też w zasadzie myślę, że to 6 minut, które tutaj mamy dla państwa, jest za krótkie, żeby powiedzieć o tym, ile się w tym rezerwacie kryje.
0: Spróbujmy coś o tym powiedzieć. Skoro rezerwat, no to oczywiście przeróżne gatunki i to, że tutaj są te kopalnie, no to pewne gatunki przyciągnęły w to miejsce.
1: Tak, na przykład takim zjawiskiem jest występowanie u nas gniewosza plamistego. Jak się okazuje, tych siedlisk gniewosza nie jest wcale w Polsce tak dużo, natomiast gniewosz nas polubił, chyba ze względu właśnie na występowanie wapienia, bo on lubi takie miejsca ciepłe i takie zaciszne. Więc tego gniewosza mamy tutaj kilka stanowisk.
0: Nie jest jadowity?
1: Nie, to nie jest jadowity wąż. Bardzo piękny i bardzo pożyteczny. I prowadzi bardzo skryty tryb życia. Jesteśmy już wpisani na taką specjalną listę prowadzoną przez Towarzystwo Herpetologiczne Natrix, bo oni prowadzą taki rejestr występowania gniewosza. I my mamy to szczęście, że ten gniewosz u nas mieszka. Sama też miałam okazję go obserwować.
0: Gdzie go można zobaczyć? Wchodząc do kopalni, czy gdzieś tutaj na zewnątrz?
1: Tak naprawdę to za pana plecami, tam w

0: tych kamyczkach, ma jedno ze swoich siedlisk. Oczywiście nie mówimy tego wszystkim, bo turyści by go przychodzili i płoszyli.
1: Ja myślałam, że on tu rzeczywiście jest za moimi plecami, jak
0: nie,
1: pani
0: jest,
1: powiedziała.
0: Teraz jest w tym momencie za zimno. Jeszcze na to, żeby Gniewoż się wygrzewał, ale być może w południe uda się panu go zobaczyć.
1: Ale też nietoperze podobno tutaj lubią być.
0: Tak, nietoperze mamy w podziemiach. Troszkę remont te nietoperze nam wypłoszył, ale to też jest bardzo ciekawa historia, jeżeli mogę tak w ekspresowym tempie opowiedzieć. Bo kiedyś organizowałam warsztaty związane właśnie z nietoperzami, tak żeby trochę odczarować te nietoperze, bo nietoperze przylatują, zimują u nas w podziemiach od zawsze praktycznie. Nie jest to zbyt wiele tych nietoperzy, bo no kilka sztuk, no bo nie jest tak łatwo się do tych podziemi dostać. Nie ma takiego swobodnego wlotu i wylotu. Ale nocują zawsze, zimują, zawsze każdej zimy praktycznie są. I dzięki temu właśnie, że organizowałam te warsztaty, odezwało się do nas takie Stowarzyszenie Przyrodnicze z Kielc Most. I rozpoczęliśmy współpracę i w 2022 zorganizowali oni taki obóz związany z liczeniem nietoperzy. I okazało się, że mamy niesamowite gatunki, jak na przykład nocka wielkiego.
1: Czyli nietoperze to kolejny powód, żeby odwiedzić, no właśnie, Krzemionki w okolicach Opatowa.
0: Tak.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla Was.
2: Klub Kultury. Drogowskaz w świecie sztuki.
1: Jeśli nie rozumiem, to pytam.
2: Jeśli się nie zgadzam, dyskutuję.
1: Film, książka, muzeum.
2: Architektura, serial, design, muzyka.
1: Daj sobie szansę na tę znajomość.
2: Zapraszamy już dziś po 20.
1: Ula Kaczyńska
2: i Alek Chudzik.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
1: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
0: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
1: Pytał Pan, czego sobie życzę?
2: Życz sobie tego,

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania... Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Las lea folk forstå autisme. Nie wszyscy rozumieją język duński. Nie wszyscy rozumieją autyzm.
9: Autyzm nie jest chorobą psychiczną i nie jest spowodowany złym wychowywaniem. Autystyczne dzieci nie są niegrzeczne. Choroba utrudnia im komunikację z innymi i zaburza relacje ze światem. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko. Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
11: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. W najbliższym czasie zdecydowanie radzimy zjazd z autostrady A4, jeśli są Państwo w trasie z Wrocławia do Legnicy, ale też w drugą stronę. Przed kątami wrocławskimi ustawia się już prawie 10-kilometrowy korek i on cały czas się wydłuża. W drugą stronę też mamy spore zwężenie, a chwilę przed 9 na A4 zderzyły się 3 auta osobowe. Jak też już wiemy, 2 osoby w tym wypadku zostały ranne. Utrudnienia na trasie mają być jeszcze do południa. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk.
12: Dzień dobry. Trasa S8 przed Wrocławiem. Na samym początku, na wlocie, w momencie, kiedy zaczyna się autostrada, odcinek autostrady, jest zwężka, są kiepskie warunki, jest mgła, samochody zwalniają, tworzy się korek, dator. Można nie zauważyć i dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, także uważajcie, noga z gazu na wlocie do Wrocławia.
11: Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne 22 513 11 11. I to dalej nie koniec, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. Droga krajowa numer 8, odcinek Kudowa-Kłodzko, tam na 26 kilometrze stoi zepsuty samochód ciężarowy. Oczywiście służby są na miejscu i w obu kierunkach prowadzą przejeżdżających jednym pasem naprzemiennie. Niedawno służby poinformowały, że na S7 między Elblągiem i Ostrudą była kolizja ciężarówki z osobówką i dlatego zablokowany był przejazd jednym pasem do stolicy. Jednak według naszych map na S7 nie ma już większych utrudnień, jeżeli chodzi o przejazd właśnie do Warszawy. 22 513 11 11, jeszcze raz przypominamy, to numer do Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście przez cały czas dostępna jest także nasza aplikacja mobilna.

Jest 10:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wilno zamknęło lotnisko z powodu lecącego od strony Białorusi drona. Myśliwce NATO patrolują litewską granicę. Jest korzystna dla kierowców, ale też dla firm paliwowych, mówi ekspert. Na stacjach zrobiło się

0: taniej.
1: No lepszy, ale może będzie jeszcze lepiej.
2: Jest dobrze. Zawsze tankuję za 100 zł.
3: Przedsiębiorcy jeszcze tylko do końca dnia muszą zdecydować o wpisaniu swoich firm do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Za chwilę szczegóły. Z powodu nadlatującego od strony Białorusi drona władze w Wilnie zdecydowały o zamknięciu lotniska. Poderwane zostały myśliwce NATO. W stolicy Litwy obowiązuje żółty alarm związany z możliwym zagrożeniem z powietrza. Mieszkańcy w związku z tym zobowiązani są do znalezienia bezpiecznego miejsca i śledzenia kolejnych komunikatów. Tymczasem Rosjanie uderzyli w most północny na Dnieprze w Kijowie, o czym poinformował mer tego miasta. Na miejscu pracują służby ratunkowe. To kolejne w ostatnich dniach uderzenie w most południowy w Kijowie. Został on zamknięty zarówno dla samochodów, jak i dla metra. Drugi pilot lotu Fly Dubai próbował przeprowadzić zamach terrorystyczny. Wykazało śledztwo przeprowadzone przez prokuraturę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zgodnie z oświadczeniem pilot zaatakował kapitana w kokpicie i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Śledczy nadal ustalają pełne okoliczności i motywy zdarzenia, a także ewentualne powiązania z innymi osobami lub organizacjami. Trwają też badania techniczne oraz analiza dowodów rzeczowych i cyfrowych. Ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw jest korzystna zarówno dla kierowców, jak i dla firm paliwowych, które i tak zarabiają na paliwach, ocenia Paweł Karczewski. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, dzięki czemu rząd finansuje kolejną odsłonę programu Ceny Paliwa Niżej. Ekspert paliwowy mówił w Polskim Radiu 24, że Karol Nawrocki podjął dobrą decyzję.
4: Ja oceniam ten ruch bardzo dobrze. Jestem bardzo szczęśliwy też jako kierowca i nie tylko jako finansista, że prezydent tą ustawę podpisał. Ja tę ustawę przeanalizowałem. Uważam, że ona jest mądra. To znaczy jest bardzo fair wobec nas kierowców, nas konsumentów na koniec dnia, ale też pozostawia bardzo dużą przestrzeń do godziwych zarobków w tym czasie wojennym dla firm, które produkują paliwo i je do Polski też eksportują.
3: Dziś za litr benzyny 95 płacimy 6 zł 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. Takie ceny obowiązują do poniedziałku włącznie, kiedy to minister energii poda ceny na wtorek. Trwają przygotowania do grudniowego szczytu G20 w Miami. Uczestniczy w nich w Waszyngtonie szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Kancelaria Prezydenta na platformie X podała, że podczas wizyty Marcin Przydacz spotkał się w Białym Domu z zastępcą doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego USA. Rozmawiali oni m.in. o planowanej amerykańskiej bazie wojskowej, obecności wojsk USA oraz amerykańskich inwestycjach w Polsce. Marcin Przydacz przekazał też, że prezydent Karol Nawrocki potwierdził udział w grudniowym szczycie G20 w Miami. Polska zabiega o uzyskanie od przyszłego roku statusu stałego członka G20. Ma usprawnić kierowanie obroną kraju w razie ataku wroga. Nad ustawą na czas wojny pracuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Chodzi o ujednolicenie procedur na wypadek konfliktu. Zmiany są ważne i potrzebne, mówił w Polskim Radiu 24 politolog profesor Piotr Mickiewicz.
5: To są zmiany, które zostały podjęte na ostatnich szczytach NATO. To znaczy, że mamy do czynienia z sukcesywnym wycofywaniem się Amerykanów, zastępowaniem tych jednostek w jakiś sposób przez siły europejskie. Zmieniają się tak zwane plany ewaluacyjne NATO, czyli koncepcja obrony wschodniej flanki. W związku z tym trzeba na nowo się dostosować.
3: Obecne rozwiązania w sprawie przygotowań obronnych są rozproszone w kilku rozporządzeniach Rady Ministrów. MON pracuje nad ujednoliceniem całego systemu prawnego.
6: To są aktualności jedynki.
3: Obowiązek mają firmy kluczowe dla funkcjonowania państwa. Do końca dnia przedsiębiorcy muszą zdecydować o wpisaniu swoich firm do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

0: barometru. Ciśnienie w Warszawie to 1019 hektopaskali.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: takie miejsce.
1: Jedyny taki polski zabytek archeologiczny wpisany na listę UNESCO. Krzemionki, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat i kopalnie sprzed 5000 lat. Po tym jak zostały opuszczone przez ludzi, służą chociażby jako jedno z najważniejszych w regionie bezpiecznych zimowisk dla kilku gatunków nietoperzy. No bo panuje tu stała temperatura, mamy około 7-8 stopni Celsjusza i to tworzy mikroklimat dla dzikiej przyrody. Jest na przykład reliktowy krzew wawrzynek główkowy, jest obuwik pospolity. No i jak Państwo już wiedzą, jest gniewoż plamisty, ale nie trzeba się go bać. Patryk Bedliński, nisko się kłaniam i zapraszam jeszcze do południa na jedyne takie miejsce.

10 minut po godzinie 11. A ja dziś z Państwem obserwuję krzemienne narzędzia, wiórki krzemienne, siekiery, ale też takie w cudzysłowie surowe konkrecje krzemienne, które wystają ze ścian trasy turystycznej. No bo dziś zwiedzamy muzeum i trasę niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zaglądam na Facebook programu Pierwszego Polskiego Radia, tam pani Ela pisze: polski diament, to pod wpisem z dzisiejszej audycji z Krzemionek. To pierwsze słowo, polski diament, a drugie Ostrowiec Świętokrzyski. Pięknego dnia w rejonach świętokrzyskich życzy nam pani Ela. No i piękny dzień jest, więc życzenia się sprawdziły. Bardzo dziękujemy. Ani jednej chmurki właściwie na niebie, więc się bardzo wypogodziło, tym bardziej biorąc pod uwagę, że dziś rano w samochodzie trzeba było skrobać szyby. A z nami kolejny gość, pan Łukasz

0: Wójcik, dział historii, Pałac Wielopolskich, czyli też część Muzeum Historii i Archeologii. Dzień dobry, panie Łukaszu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Wyjątkowy czas, bo także potrójny jubileusz muzeum w tym roku.
1: Tak, w tym roku obchodzimy potrójny jubileusz. Z jednej strony jest to stulecie Ostrowieckiego Muzealnictwa, 60-lecie Muzeum Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, no i 40-lecie Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Także bardzo ważny dla nas rok. Dużo się dzieje. Właśnie przede wszystkim w naszym drugim oddziale, czyli Pałacu Wielopolski w Częstocicach.
0: Czyli jeżeli będziemy tutaj w Krzemionkach i będziemy schodzić pod ziemię, to warto jako kolejny punkt tej wycieczki po rejonach świętokrzyskich wpisać sobie Pałac Wielopolskich. Dlaczego?
1: Koniecznie. Zwłaszcza, że to muzeum znajduje się w przepięknym Pałacu Wielopolskich, pałacu z końca XIX wieku, niedawno zresztą wyremontowanym. W tym roku zakończyliśmy takie główne prace i otworzyliśmy też przepiękny park, który stanowi razem z Pałacem Intergalnym część założenia parkowo-pałacowego. Mhm. No i przede wszystkim zapraszamy na wystawy. Oczywiście cały czas można oglądać wystawę stałą poświęconą porcelanie ćmielowskiej. Posiadamy bardzo bogatą kolekcję, a również zapraszamy na wystawy, które są w tym roku właśnie z powodu tego jubileuszu wyjątkowe. Chwalimy się tym, co mamy najlepsze w zbiorach. Obecnie trwa chociażby wystawa Skarb Utracony, Odzyskany, prezentująca cztery niesamowite skarby znajdujące się w naszych zbiorach, a przede wszystkim cudowne historie związane z tymi skarbami.
0: A sam pałac, opowiedzmy o tym, jak ten zabytek w ogóle poznać, jeżeli będziemy jechać przez najbliższe okolice. Może coś o jego architekturze?
1: Przepiękny projekt autorstwa Marconiego, architektura bardzo taka typowa dla końca XIX wieku, czyli eklektyzm. Zresztą tak jak wspomniałem, obecnie po gruntownym remoncie, jednakże pamiętajmy też, budynek jest przystosowany do spełniania zadań muzealnych, jednakże na parterze będziemy mogli zobaczyć przepiękną salę taką reprezentacyjną, gdzie troszeczkę będziemy mogli poczuć się właśnie jak w czasach, kiedy mieszkali tam pierwsi właściciele, czyli małżeństwo Wielopolskich, hrabiostwa Wielopolskie.
0: Proszę przypomnieć, z jakich czasów jest to budynek?
1: Najprawdopodobniej budynek już funkcjonował, był skończony w 1887 roku, jednakże jeszcze przez kolejne lata trwały tam pewne prace remontowe. No i też chyba warto podkreślić, że sam pałac znajduje się w bardzo ważnym miejscu, chociażby dla historii Ostrowca Świętokrzyskiego, ponieważ został wybudowany na terenie byłego folwarku, z którego tak na dobrą sprawę zarządzano dobrami ostrowieckimi, czyli także miejsce ogólnie bardzo mocno związane z historią Ostrowca Świętokrzyskiego.
0: Próbuję sobie wyobrazić ten trwający w ostatnim czasie remont, no i wydaje mi się, że to ogromne przedsięwzięcie, tak zabytkowy budynek odremontować.
1: Oczywiście, to pochłonęło bardzo dużo prac, ale jesteśmy zadowoleni z efektu, a przede wszystkim z faktu, że znów możemy go udostępniać dla zwiedzających, no i że możemy organizować tam wystawy, a przede wszystkim też różniejszego rodzaju spotkania związane z historią, chociażby tutaj wymienię ostrowieckie spotkania historyczne, organizowane przynajmniej kilka razy w roku, gdzie można zapoznać się z historią regionalną w takiej luźniejszej, popularno-naukowej wersji.
0: Zatem zapraszamy do Ostrowca Świętokrzyskiego i zapraszamy także, żeby zwiedzać Krzemionki. Przypominam państwu, że my dziś także zajrzymy po raz kolejny pod ziemię i znowu co nieco opowiemy chociażby o malunkach, które tam się znajdują. No a tutaj dużo się dzieje, wydarzenia plenerowe, chociażby w lipcu krzemionkowskie spotkania z epoką kamienia. W sierpniu mamy Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej, więc zarówno jest historia sprzed kilku wieków, jak i sprzed wielu, wielu wieków. A z nami pan Łukasz Wójcik, dział historii Muzeum Historii i Archeologii Pałac Wielopolskich. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Również dziękuję państwu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
8: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę. A schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty.

0: każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
2: Na dziedzińcu Muzeum w Krzemionkach dziś już całkiem ciepło, ale w zrekonstruowanej wiosce stoi nasz termometr. Tu jest nieco chłodniej i mamy 14 stopni. Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki to dzisiaj właśnie jedyne takie miejsce. Na północy lokalnie możliwy słaby deszcz, a temperatura maksymalna dziś od 16-18 stopni na północnym zachodzie, 21 na przeważającym obszarze, do 23 na południu. Wiatr słaby, zmienny, na wschodzie z przewagą kierunków południowych, a we wschodnich Sudetach wiatr może być porywisty.
1: Jedyne takie miejsce.
2: Już za chwilę ponownie dr Szymon Modzelewski i wizyta w krzemionkowskich podziemiach na trasie turystycznej. Nie!

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 24 minuty będzie południe. Muzeum Historyczne i Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim i dr Szymon Modzelewski, mój przewodnik. Jak państwo usłyszą, sporo poświęcenia pan doktor włożył w nasz spacer, bo raz go przez przypadek zdeptałem w ciemnym korytarzu, innym razem nie było nam, tak delikatnie mówiąc, obu najłatwiej krążyć po schodach, ale daliśmy radę, a warto, bo na trasie kilka ważnych przystanków.

0: Kolejne interesujące miejsce to ten szyb, dawny szyb turystyczny.
1: Mam na sobie jedną koszulę, to jest jedyna warstwa, jaką mam. Trochę byłem zdziwiony, szczerze mówiąc, przy tej pogodzie, jaką mamy, bardzo słonecznej, że pan doktor właśnie w takiej kurtce, no już jesiennej, ale teraz już się nie dziwię. Rzeczywiście tutaj trzeba się cieplej ubrać.
0: Tak, ponieważ na dole, na trasie podziemnej jest zawsze plus 8, plus 9 stopni, niezależnie od pory roku i warunków panujących na powierzchni, przez cały rok tyle samo. Więc ta różnica temperatur jest zauważalna.
1: Jesteśmy teraz w korytarzu, jest taki rozjazd kilku dróg w różne strony. Czy można by się było zgubić?
0: Chodzi się tu troszeczkę w kółko, po okręgu, wraca się w to samo miejsce.
1: Ale gdyby nie ta lina, która odgradza jedno z wejść, byłby wybór kilku tras.
0: Tak naprawdę tak, ale zawsze by się wróciło na tą główną część trasy. Dawny szyb turystyczny, on powstał w latach 50. XX wieku. Architekt i archeolog Tadeusz Roman Żurowski chciał koniecznie w tych trudnych czasach udostępnić krzemionki dla zwiedzających. Jego pomysł właśnie wyglądał tak: nad oryginalnym szybem neolitycznym dobudowane murki, a na nich taka betonowa kopuła z wejściem z włazem u góry. Z tego włazu kiedyś zwisała stalowa drabinka. Przychodziły małe grupy turystów, dostawali od strażnika rezerwatu specjalne ubranie, hełmy, buty, ochraniacze i lampki oraz latarki, ponieważ tutaj wtedy nie było prądu elektrycznego. Przeczołgiwali się kilkadziesiąt metrów przez wyrobiska pradziejowe i wychodzili. Tak wyglądało kiedyś zwiedzanie, aż do 1985 roku tak naprawdę.
1: I dookoła tego szybu są także napisy?
0: To są napisy sprzed kilkudziesięciu lat, nazwy miejscowości, Wołomin, Marek, Lublin, Bochnia i tak dalej.
1: Czyli napisy z gatunku Mati tu był.
0: Tak. Coś takiego. Mamy też księgę gości, z której wynika, że nawet w tych czasach turyści z drugiej strony żelaznej kurtyny tutaj trafiali.
1: Mamy jakąś furtkę, mamy coś, co jak drabinka się prezentuje, no i znowu jest przystanek.
0: Przystanek, ale tutaj nie będziemy wchodzić dalej. Są to tak zwane wielkie komory wapiennikarskie, czyli ślad tej najnowszej, bo międzywojennej historii krzemionek. Otóż jak już powstał rezerwat w roku 1928, ochrona nie była jeszcze tak ścisła jak dziś. Miejscowi gospodarze, wapiennikarze udawali się tutaj, żeby wydobywać wapień. Wapień był potrzebny jako materiał budowlany, do wyrobu wapna i można z tego po prostu było wspomóc swój domowy budżet. Tyle, że było to wydobycie nielegalne i amatorskie. W latach 20. i 30. XX wieku, w czasie wielkiego kryzysu, który nie tylko nasz kraj dotknął, ale i cały świat, no było to dla wielu możliwość po prostu uzupełnienia domowego budżetu. Nie wpuszczamy tutaj naszych gości. Są to wyrobiska wykonane przez amatorów, nie przez inżynierów, nie przez profesjonalnych górników. Tu nie ma podstemplowania.
1: Czyli co, zawalić się może na głowę?
0: No, jest zawsze takie ryzyko przy nieprofesjonalnych wyrobiskach po prostu.
1: I dlatego ta furtka.
0: Dlatego ta furtka, tak. Natomiast w zimie jest to miejsce, w którym bardzo chętnie nocują nietoperze.
1: Teraz miejsce trochę ciemne. Musimy włączyć jakieś podświetlenie, bo tutaj... No, lampka działała, ale to jak to z elektroniką bywa, więc ja już szukam w telefonie. Dobra, i działa.
0: Proszę tak delikatnie skierować na ten filarek. O. Proszę Państwa, znajdujemy się w kopalni numer 2. Jest to kopalnia filarowo-komorowa, a to dlatego, że tutaj takie filarki z litego wapienia podpierają strop. Pozostawili je pradziejowi górnicy. I tu na jednym z filarków w latach 50. został znaleziony w trakcie badań archeologicznych ten oto rysunek, wykonany ręką pradziejowego górnika, prawdopodobnie końcówką łuczywa, węglem drzewnym na powierzchni białej, wapiennej tego filarka.
1: Właśnie szukam wzrokiem, a jest rzeczywiście taki czarny rysunek, który wygląda trochę jak taki ludzik, aczkolwiek no, to może wiele rzeczy przedstawiać.
0: Oryginalny rysunek sprzed 5000 lat, ale co to jest, my nie wiemy. Nie ma on jasnych analogii. Doszukiwano się tu postaci ludzkiej, jakiegoś bóstwa być może, górnika, albo jakiegoś typu znaku. Nie wiemy tak naprawdę dobrze, co to jest, ale jest to bardzo cenna rzecz, bo jeden z niewielu przykładów prawdziwej sztuki naskalnej w Polsce. Mamy ich naprawdę bardzo niewiele, kilka, a to jest właśnie jeden z nich.
1: Teraz wychodzimy piechotą, bo zjeżdżaliśmy windą i gdyby chcieli Państwo przy okazji zaliczyć takie małe cardio, to można tymi schodami, a potem zobaczymy, co to jest krzemień pasiasty, krzemień świeciechowski, ożarowski czy czekoladowy.
0: Tak, ten krzemień czekoladowy, jego nazwa pochodzi od koloru po prostu mlecznej czekolady, jaki ta skała przybiera.

0: Najpopularniejszy, jeszcze popularniejszy niż krzemień pasiasty materiał do wyrobu narzędzi i broni w epoce kamienia.
1: Doktor Szymon Modzelewski oprowadzał mnie po tej kopalni. Bardzo dziękuję za to poświęcenie. No i zostało nam 19 niecałe, no właściwie 18 minut do godziny 12.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Zdradzimy Państwu trochę radiowej kuchni. Jeżeli słyszą Państwo ptaki, to dlatego, że jeden z naszych mikrofonów jest zawieszony na płocie, tak po prostu. I to właśnie on specjalnie został tam umieszczony, żeby ptaki zbierać. Doktor Andrzej Przychodni, dyrektor muzeum, z nami ponownie. Panie dyrektorze, czasami jest taki moment, że trzeba zadać pytanie retoryczne. Jako że audycja nazywa się Jedyne Takie Miejsce, to dlaczego Krzemionki są jedynym takim miejscem?
2: No, dla mnie osobiście to chyba dlatego, że jest to niezwykłe miejsce umożliwiające snucie niezwykłych opowieści. O, tak to nazwijmy. Opowieści o przeszłości naszej jako gatunku ludzkiego, generalnie o przeszłości i tego regionu, w którym jesteśmy, ale być może nawet szerzej, może nawet i Europy i świata. I tych opowieści można snuć wiele, bo Krzemionki to też nie tylko kopalnie krzemienia, tak? To jest szereg innych tematów, które związane są z Doliną Rzeki Kamiennej, z tym, co się dzieje nawet bardzo blisko stąd, na terenie jeszcze rezerwatu. To są opowieści trochę młodsze, bo na przykład sprzed 2000 lat, ale

0: a też i dużo starsze, sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat, bo w kamieniołomie Lipnik zostały znalezione ślady człowieka właśnie z tego okresu, a my w zbiorach mamy stamtąd pochodzącą czaszkę młodej samicy nosorożca puchatego.
1: No właśnie, mówi pan doktor, że opowieści przede wszystkim i te opowieści widzimy dzisiaj, bo już chyba co najmniej dwie albo trzy wycieczki nas w tym momencie ominęły, czyli zainteresowanie jest, tym bardziej, że pogoda dzisiaj wyjątkowo zachęca.
0: No, myślę, że tak, warunki pogodowe. Szczęśliwie ociepla się coraz bardziej. Ranek był bardzo rześki, ale w tej chwili słońce już zagościło i w rezerwacie, i w naszym muzeum. I myślę, że to jest dobry czas do właśnie opowiedzenia różnych historii związanych z tym szerokim kontekstem dla krzemionek. Może właśnie dlatego, że to jest ten jedyny wpisany na listę UNESCO zespół stanowisk archeologicznych, to też możemy sobie pozwolić na to, żeby trochę szerzej tę historię opowiadać, chociażby w trakcie naszych wydarzeń plenerowych, o których już też była dzisiaj mowa, że możemy też przybliżać tę historię za pomocą różnych rekonstrukcji, które wykonują też i nasi pracownicy, i rekonstruktorzy, jednocześnie edukatorzy. I chyba to sprawia, że ten przekaz jest autentyczny i liczymy, że nasi goście też odnoszą takie wrażenie.
1: Jest bardzo dosłowny, bo przed sobą mam w tym momencie właśnie czy to poroże, czy to bułę krzemienną, taką wydobytą właśnie z podziemi, czy narzędzia, które służyły kiedyś ludziom do rozpalania ognia, więc nie tylko możemy tutaj wejść pod ziemię, nie tylko posłuchać, ale sami na własnej skórze wziąć do ręki i spróbować, jak to kiedyś się funkcjonowało.
0: Tak jest. My też staramy się w trakcie naszych działań edukacyjnych prezentować procesy, takie, które właśnie kiedyś tutaj miały miejsce, bo kiedy już dawno przestały funkcjonować krzemionkowskie kopalnie krzemienia pasiastego, właśnie 2000 lat temu przybyli tu ludzie po to, żeby przez jakiś czas uzyskiwać żelazo. I to też w ramach jednego ze spotkań z naszymi zwiedzającymi prezentujemy.
1: I dzisiaj przede wszystkim skupiamy się na tym krzemieniu pasiastym. To właśnie on był w tych kopalniach wydobywany. Nazywany także kamieniem optymizmu, albo wręcz, jak pisała nasza słuchaczka pani Ela, świętokrzyskim diamentem, nie bez powodu.
0: Myślę, że tak. To znaczy ta pasiastość krzemienia miała na pewno walor estetyczny również istotny dla górników sprzed 5000 lat i sprzed 3000 lat, ale no właśnie, w przypadku krzemiennych siekier, takich właśnie czworościennych, ona jest ładnie widoczna, ale jak już popatrzymy na siekiery, które były wykonywane we wczesnej epoce brązu, to ta pasiastość już nie jest taka istotna. Stąd wydaje nam się, że no chyba jednak ten materiał miał coś w sobie takiego, co powodowało, że te walory przez bardzo długi okres czasu, no ponad 2000 lat, były dla ludzi wydobywających go tutaj na powierzchnię istotne.
1: Dlatego zapraszamy państwa, żeby zwiedzać także województwo świętokrzyskie. Z nami dzisiaj był pan dr Andrzej Przychodni, dyrektor tutejszego Muzeum Krzemionek. Bardzo dziękuję za udział w audycji. No i państwu także bardzo dziękuję za to popołudnie, właściwie przedpołudnie spędzone z nami, ale na popołudnie z Jedynką także oczywiście zapraszam. Zapraszam też, by zwiedzić ten jeden z największych i właściwie najlepiej zachowanych obiektów tego typu na świecie, który pomimo upływu tysięcy lat przetrwał do dzisiejszych czasów w niemal niezmienionym stanie, właściwie w takiej wersji, która nam jeszcze lepiej pozwala się z tym zapoznać, bo chociażby już nie jesteśmy w tej pozycji co dawni górnicy, ale normalnie możemy tymi kopalniami i tymi korytarzami przejść. 10 minut do godziny 12. Patryk Bedliński, kłaniam się państwu nisko i życzę pięknej soboty.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
2: Gdańsk, Sopot i Gdynia są obok siebie od dawna, ale dopiero po wojnie stały się Trójmiastem. Druga Rzeczpospolita miała też swoje Trójmiasto, nie nad morzem, tylko na Kresach. Borysław, Drohobycz i Truskawiec. Choć tworzyły jeden miejski organizm, były to trzy różne światy – przemysłu, kultury i uzdrowiska. W najbliższym programie wyprawa do przedwojennego Trójmiasta.
1: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
2: Odrodzona nieznana. Dziś po 16:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na Soboto Branie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do

0: Takie soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Chcą ci postawić maszt telefonii komórkowej koło domu? Zlikwidować transport publiczny? Wyciąć drzewa? Reaguj, walcz, stawiaj opór. Jeśli działasz w organizacji społecznej, podpowiemy ci, jak skutecznie walczyć o swoje prawa. Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich oferuje bezpłatne szkolenia i pomoc ekspertów. Szczegóły na stronie akademia.instytutsprawobywatelskich.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Radio Kierowców.
8: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Nowe utrudnienia w województwie podkarpackim na drodze krajowej nr 94 między Jarosławiem a Łańcutem. W pobliżu Przeworska zderzyły się dwa auta osobowe i w konsekwencji na 632 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Trwają poważne problemy na autostradzie A4 w Dolnośląskiem pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 138 kilometrze zwężona jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Zablokowany jest od rana jeden pas ruchu. Tam zderzyły się trzy auta osobowe. Poważniejsze problemy jeszcze w Opolskiem są na krajowej 11. Między Kluczborkiem a Kępnem nie przejedziemy. Droga jest zablokowana na wysokości Biskupic. Na 477 kilometrze rano ciężarówka zderzyła się z autem osobowym i policja zamknęła drogę w obu kierunkach. Obowiązuje objazd przez Paruszowice, Gosław i Wojsławice. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia w województwie dolnośląskim na krajowej 8, te pomiędzy Kudową a Kłodzkiem. To oznacza, że przez Polanicę Zdrój jedziemy już bez problemów. Przestał obowiązywać ruch naprzemienny na 26 kilometrze, który wprowadzono po awarii ciężarówki. Wcześniej, przypomnę, odwołano utrudnienia w Podlaskiem na krajowej 65 między Knyszynem a Białymstokiem. Na 142 kilometrze znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Śladu po utrudnieniach nie ma też w warmińsko-mazurskim na trasie S7. Elbląg-Ostróda. Ten odcinek pokonamy bez problemów. Kłopoty na 58 kilometrze się skończyły i w kierunku Warszawy. Znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni.
9: A my już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał punktualnie godzinę 12, a po sygnale jak zawsze w jedynce Kraków i hajnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Polacy muszą być gotowi na zagrożenia, przekonuje szef MSWiA. I właśnie dlatego jego resort organizuje w kolejnych regionach specjalne treningi reagowania. Dziś mieszkańcy Pomorza i Mazowsza szkolą się, jak reagować na syreny alarmowe, gdzie szukać miejsc schronienia, czy jak odczytywać alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Żyjemy w niebezpiecznych czasach, mówił w Gdańsku minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Musimy być gotowi. Przyjdzie niebezpieczeństwo. Często nie będzie czasu na to, aby zastanawiać się długo. Niektóre odruchy, niektóre zachowania musimy mieć po prostu wpisane w nasze DNA, dlatego realizujemy te szkolenia bardzo konsekwentnie i będziemy realizowali.
0: Specjalny trening reagowania na zagrożenie atakiem

0: Pojechałam do warszawskiego muzeum, gdzie sfotografowałam wszystko, od ubrań do sprzętu laboratoryjnego. Chciałam przybliżyć czytelnikom nie tylko to, co znają już z podręczników, ale też życiorys Skłodowskiej-Curie, który sam w sobie jest bardzo ciekawy. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała w Warszawie z Rumunią 6-0 w meczu grupy czwartej poziomu B Ligi Narodów. 3 gole dla biało-czerwonych strzelił kapitan Robert Lewandowski, po jednym Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Natomiast samobójcze trafienie było udziałem rumuńskiego obrońcy Virgila Gicy. Goście od 22 minuty grali w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę za faul w polu karnym na Lewandowskim otrzymał Radu Dragusin. Natomiast selekcjoner Jan Urban zwrócił uwagę na grę 22-letniego pomocnika Slavii Praga, Wiktora Nowaka.
3: Już dzisiaj możemy powiedzieć, że odkryliśmy środkowego pomocnika dla reprezentacji Polski, no bo Wiktor radzi sobie znakomicie, bo pokazuje bardzo duży potencjał, bardzo dobrą grę. Jest on do bronienia, do przecinania, jest do gry kombinacyjnej, jest do zdobywania przestrzeni, jeśli ma piłkę i wolne miejsce do tego, żeby wejść do przodu. Wydaje się dosyć kompletny zawodnik.
2: Polska zajmuje trzecie miejsce w tabeli, traci 3 punkty do prowadzącej Szwecji i punkt do drugiej Bośni i Hercegowiny. A właśnie z Bośniakami zagramy na wyjeździe w poniedziałek. Transmisja na naszej antenie. Iga Świątek pokonała reprezentantkę gospodarzy Gaosin Yu 6-2, 6-3 i awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 w Pekinie. Następną rywalką Raszynianki będzie Chorwatka Donna Vekic. Z turnieju w Tokio odpadł deblista Jan Zieliński, Polak i Australijczyk Mark Polmans przegrali w ćwierćfinale z włoską parą Simone Bolelli i Andrea Vavassori 3-6, 4-6. Kierowcy Formuły 1 rywalizują o Grand Prix Bahrajnu, ale nie w tym kraju z powodu trwającego tam konfliktu na Bliskim Wschodzie, tylko w Malezji. Kwalifikacje do jutrzejszego wyścigu wygrał 4-krotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. Ponownie o sporcie tuż po 16.
4: Pogoda.
1: Prawie w całej Polsce pogodnie. W północno-zachodniej ćwiartce kraju gromadzą się chmury. Na wybrzeżu lokalnie może pokropić. 12 stopni teraz w Lesznie, 14 w Bydgoszczy i Olsztynie, 17 w Łodzi, Lublinie i Rzeszowie, 19 w Bielsku-Białej. Ciśnienie w Warszawie 1018 hektopaskali.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest głównie dobra, miejscami bardzo dobra lub umiarkowana. Dostateczna tylko w Zawierciu na Śląsku. Prawie połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna występuje w większości regionów.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Na zegarach 12.11 w radiowej jedynce czas na podsumowanie wydarzeń tygodnia.
4: Taki tydzień.

0: Dzień dobry, mówią Państwu tu sprzed mikrofonu Agata Kowalska i wydająca audycję Izabela Kuczyńska. Ależ mamy podzielone społeczeństwo. Grupy są dwie. Jedni zatankowali przed 20 w czwartek i mają pewnie niewesołe miny, a drudzy zatankowali dziś rano i jest im nieco raźniej.
1: Poszło o 3 złote przykładowo, tak? A obniżyli o złotówkę, także...
2: I tak boli.
1: No niektórych tak.
2: Zawsze tankuję za 100 zł.
3: Trzeba tankować, to i tak się będzie tankować. Niezależnie od ceny.
4: Dalej za wysoko. Do 5,19 jeszcze brakuje.
0: No właśnie. Chyba w najlepszej sytuacji są rowerzyści. Niezależnie od dnia i godziny cieszą się, bo wokół Złota Polska Jesień, a swój pojazd napędzają siłą mięśni. Cieszy się też premier Donald Tusk.
5: A w sensie politycznym, wiecie, fajnie się wygrywa, szczególnie jeśli ta gra jest o tak wysoką stawkę, ale ja bym szczerze powiedziawszy wolał nie ogłaszać jakichś politycznych triumfów, tylko wolałbym, żeby panu prezydentowi przyszło do głowy

0: że tak może stale wyglądać współpraca.
1: No właśnie, bo to wszystko efekt tego, że prezydent Karol Nawrocki, który najpierw ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych odrzucił, a ostatnio, czyli w czwartek o 20, tę samą ustawę podpisał i pozwoli to rządowi sfinansować program ceny paliw niżej. Zastanowimy się, dlaczego prezydent tak postąpił i co dalej ze współpracą rząd-prezydent. Dobę później, w piątek po 20, też się działo. Polska reprezentacja w piłce nożnej nie przegrała meczu. Wcześniej było 0-0 z Bośnią i Hercegowiną, potem 3 gole wbiła nam Szwecja, a wczoraj pokonaliśmy Rumunię. Wysoko, 6-0. Przeciwnik grał w dziesiątkę.
2: Piękny wieczór biało-czerwonych na Stadionie Narodowym, piękny wieczór Roberta Lewandowskiego i piękny wieczór selekcjonera Jana Urbana, który w końcu po wielu dniach spokojnie położy się do łóżka. Kibice dostali to, czego chcieli.
3: Świetny mecz, wspaniały hat-trick Lewandowskiego.
4: W końcu zaczęliśmy grać, ale nie oszukujmy się, ta Rumunia to jest tragiczna.
1: No właśnie, to pierwszy zwycięski mecz męskiej reprezentacji Polski od marca. W tym samym czasie zdobyliśmy złoto w siatkówce, fantastycznie grają w piłkę nożną nasze młodziki, piłkarki z KKS Czarny Antrans Sosnowiec awansowały do top 16 Pucharu Europy Kobiet. Mamy znakomite tenisistki, kajakarki górskie, wioślarzy, kolarki. Dlaczego więc tak dużo uwagi poświęcamy męskiej piłce nożnej, choć biało-czerwoni tak często nas zawodzą? O tym porozmawiamy już za chwilę. Niespodzianek, takich jak wygrana polskiej reprezentacji czy podpis prezydenta, było w tym tygodniu więcej. W środę Sąd Okręgowy wydał nagle list żelazny dla Marcina Romanowskiego, posła byłego ministra sprawiedliwości z czasów Zbigniewa Ziobry. Oczywiście uciekiniera z Polski podejrzewanego o wyprowadzanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Głosów krytyki wobec decyzji sądu o wydaniu listu żelaznego było mnóstwo. Ale na przykład Anna Maria Żukowska z Lewicy komentowała tak.
5: Mamy do wyboru. Albo po prostu pan Romanowski będzie sobie dalej siedział tam, gdzie siedzi, nic się z tym nie zrobi i nie będzie można przeprowadzić postępowania sądowego i go skazać. Albo no, z jakimś ryzykiem, bo nie wiem, no, będzie być może próbował uciec do Stanów, ale to tak czy owak i tak nie jest obecnie w rękach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Więc jeżeli jest taka możliwość, taka szansa, to ja uważam, że należy z niej skorzystać. Ja stoję po stronie decyzji sądu w tym momencie.
1: Tu ważna uwaga, prokuratura zapowiada zażalenie wobec tej decyzji sądu, więc ten list żelazny na razie nie obowiązuje.
6: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem.
1: Tak mówił prokurator Piotr Woźniak. Ale być może sąd apelacyjny, w którym jest mnóstwo sędziów nominatów Zbigniewa Ziobry, podtrzyma tę decyzję sądu okręgowego. I czy to oznacza, że Marcin Romanowski ma otwartą drogę do kraju, do ław poselskich? Porozmawiamy o tym w trzeciej części audycji. Sprawdzimy też, co rozwścieczyło francuskich licealistów. Protesty przeciwko warunkom nauki przerodziły się w akty agresji.
7: 65 członków personelu zostało rannych od początku protestów. To bezprecedensowe. Mamy do czynienia z działaniami wymierzonymi w publiczny system edukacji i mającymi na celu jego zniszczenie.
1: W sumie w czasie protestów kilkaset osób zostało rannych. Uczniowie, nauczyciele, policjanci, strażacy. Zatrzymano kilka tysięcy młodych ludzi. Skąd ta eksplozja przemocy? Dlaczego francuska młodzież wybuchła z taką siłą właśnie teraz? O tym też dzisiaj porozmawiamy.
8: Taki tydzień.

0: ale zaczynamy od piątkowego wieczoru i meczu polskich piłkarzy z Rumunią. Ograną 6-0 z jednym samobójem i bez jednego rumuńskiego piłkarza. Z nami Michał Kiedrowski, dziennikarz portalu sport.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cytat zresztą z portalu sport.pl. Pana redakcyjny kolega po meczu napisał: Polska miażdży, ale ten występ to był żart. A z kolei inny komentator z Eleven Sports, Mateusz Święcicki, napisał: zagadka rozwiązana, wystarczy grać w 11 na 10. No to mamy jeszcze pół minuty na złośliwości albo pochwały. Co pan na to?
1: Ja bym uniknął złośliwości i raczej chwalił polskich piłkarzy, że wykorzystali okazję. Na tym też polega umiejętność, żeby wykorzystać szansę, która się nadarza. I jeśli przeciwnik daje sobie strzelić 6 bramek, to tych 6 bramek strzelić i cieszyć się.

0: z tego, że reprezentacja zagrała całkiem dobry mecz i nie umowałbym tu jej, że przeciwnik był słaby. No, Rumunia też ma za sobą wielkie tradycje piłkarskie, więc to nie jest taki naród w stylu San Marino czy Liechtenstein, więc myślę, że więcej powinniśmy mieć tutaj radości niż się w jakiejś uszczypliwości. Cieszmy się tym, choć wiadomo, że weryfikacja będzie dopiero w następnym meczu.
1: No, ja mam trochę z tym kłopot, że niezależnie od tego, czy polscy piłkarze wygrywają, czy przegrywają, to na pewno zainteresowanie ogromne jest i trochę go nie rozumiem, bo tak, grają dobrze, to oczywiście cały naród ogląda. Grają źle i tak wszyscy oglądają, a komentariat, jak to się ładnie teraz mówi, na wyrywki sprawę komentuje. Skąd jest to olbrzymie zainteresowanie w Polsce akurat piłką nożną, a szczególnie piłką nożną mężczyzn, no już ze szczególnym przywiązaniem do właśnie polskiej reprezentacji?
0: Ja powiem szczerze, że zawsze mam problem, jak słyszę, że cały naród ogląda. Niestety nie są już te czasy, kiedy cały naród ogląda, jak patrzę na wyniki oglądalności, a ja je śledzę od wielu lat, bo to jest jakby taki mój konik, którym się interesuje. To jednak ta reprezentacja straciła prawie 2/3 widzów w porównaniu do tego, co działo się na przykład w kadrze Adama Nawałki, gdy graliśmy mecz z Irlandią decydujący o awansie na mundial, to oglądało go 3 razy więcej niż mecz z Walią za kadencji Probierza, gdy graliśmy awans na Euro, więc
1: no proszę.
0: Niestety, że cały naród niestety tracą piłkarze. Tracą piłkarze, chociaż o tym się nie mówi, ponieważ z drugiej strony następuje coraz większa komercjalizacja i jakby z tych kibiców, którzy pozostali przy reprezentacji, cały czas można wyciągnąć całkiem niezłe profity.
1: No z widzów i z reklam, Ale panie redaktorze, to ja od razu, to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, bo ja nie wiedziałam o tym, że ta oglądalność tak spada. Natomiast wie pan, co mnie ciekawi? Że uczucie, wrażenie kogoś, kto nie śledzi piłki nożnej, bo ja zasadniczo się nie interesuję sportem, jest, ale jak wejdę na przykład na portale informacyjne, sportowe, to no, piłka nożna mężczyzn, a zwłaszcza reprezentacja jest wszędzie. Tam można naprawdę przeczytać zdrobiazgowo opisane wszystkie możliwe taktyki, strategie, stroje, warunki na boisku i tak dalej. Więc wciąż pozostaje to wrażenie, że piłka nożna mężczyzn jest dominującym sportem w Polsce, najchętniej oglądanym i no, w pewnym sensie dominującym też pozostałe dziedziny. No, siatkarze nie mają takiego PR-u, może tak to nazwę.
0: Znaczy, wiąże się przede wszystkim to z tradycją, że piłka nożna była najpopularniejsza w Polsce od zawsze, ale też z tego, że piłka nożna po prostu jako pierwsza utworzyła struktury profesjonalne i wyczynowe, jeśli chodzi o kluby sportowe. W związku z tym ci kibice jakby żyją, to się wzięło już z piłki klubowej, że kibice żyją z tymi klubami już od wielu polskich klubach, już od przeszło 100 lat. W związku z tym kibic siatkarski nawet w tych, jeśli chodzi o reprezentację, ma tradycję o połowę krótsze. Co, może trochę dłuższe niż o połowę krótsze.
1: Ale to są wciąż dziesiątki lat.
0: Tak, to są zaszłości takie. I też chodzi też o zaangażowanie tych kibiców piłkarskich, które mają po prostu jakby wyższy poziom niż tych kibiców siatkarskich, którzy są bardziej takimi kibicami niedzielnymi, związanymi z reprezentacją. Ale no to przede wszystkim bym szukał tutaj w uwarunkowaniach historycznych i tradycji ogromnej, jaką ma piłka nożna w Polsce. Wie pani, są takie kraje, które mają kompletnie inne tradycje sportowe, gdzie piłka nożna jakby jest tylko marginesem, a na przykład są sporty takie jak ja to akurat w tym czasie, kiedy polscy siatkarze zdobywali Mistrzostwo Europy, to w Australii był finał takiej Ligi Australijskiej i Ligi Futbolu Australijskiego. Jest to liga najbardziej popularna w Australii, gdzie przychodzą tysiące kibiców i jakby z racji tego, że ona ma też przeszło 100-letnią historię, oni też jak, nie interesują się

0: tym, że to jest, jest tylko ich ligą. Jest to tylko ich sport. Nikogo na świecie, że tak powiem, ten sport nie interesuje, a jednak u nich jest najpopularniejszy. I właśnie wiąże się to tak właśnie tak samo jak u nas z piłką nożną, że zbudowali struktury przeszło 150 lat temu. No.
1: Ale już na koniec. Jaki jest kłopot z tym, żeby korzystając z tych struktur i z tej tradycji w Polsce, jednakowo lub chociaż połowicznie podobnie traktować piłkarki, które też grają, klubowo naprawdę są coraz lepsze, reprezentacja miała sukcesy, teraz trochę słabiej, ale jednak te piłkarki po prostu są na fali wznoszącej, żeby wyszukać mecze i sprawdzić, gdzie, kiedy jest mecz choćby pierwszej ligi, to trzeba po prostu naprawdę wiedzieć, gdzie to znaleźć. Dlaczego tak jest?
0: No, wiąże się to przede wszystkim z zainteresowaniem kibiców. No, póki kluby piłki nożnej kobiet i w ogóle drużyny kobiece nie wytworzą jakby takiego dolnego ruchu zainteresowania swoim sportem, no trudno to w ogóle cokolwiek narzucić kibicom.
1: No trudno też zostać kibicem, jak nie wiadomo, kiedy jest mecz, wie pan. To jest taki połączony proces, ale...
0: Tak, jest to połączone. Jest to związane z tym, jak funkcjonują też dzisiaj media. No jednak są nastawione na kibica i na odbiorcę powszechnego, nie szukają tych nisz,
1: tak.
0: którym no nie ukrywajmy, piłka nożna kobiet jest w Polsce. Ona się bardzo poszerzyła ta nisza, ale generalnie też dużo winy z tym PZPN-u, który po prostu po mocnemu traktuje piłkarki.
1: Tak.
0: I generalnie
1: tak.
0: To nawet organizując nawet tak jakieś spotkania dla kibiców, jakieś, gdzie te piłkarki będzie można poznać. No, nie tylko chodzi przecież o mecze. Zresztą...
1: Oczywiście, że tak. Chodzi też o całą resztę. Mówił Michał Kiedrowski, dziennikarz portalu sport.pl. Mam nadzieję, że na tym portalu będzie można znaleźć informacje, kiedy grają piłkarki, a nie tylko piłkarze. Tego wszystkim nam życzę. Dziękuję za rozmowę.
0: O piłce nożnej kobiet także zachęcam.
2: Taki tydzień.

0: A my teraz przenosimy się do Francji, która wybuchła protestami, a potem niestety aktami przemocy. Protestują licealiści i studenci. Z najnowszych danych przekazanych przez władze francuskie zakłócone jest funkcjonowanie 735 liceów, a osób zatrzymanych jest 1747 i ta liczba rośnie. O co chodzi? To już mam nadzieję wytłumaczy nasz gość. Piotr Moszyński, korespondent francuskich i polskich mediów. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: To powiedzmy na początek, skąd się wzięły te protesty? Od czego, od jakiego tematu, od jakiego sprzeciwu?
1: Zabrzmi to może trochę paradoksalnie, ale zaczęło się od protestu nauczycieli w jednej z podparyskich szkół, którzy przybyli na nowy rok szkolny i okazało się, że po prostu nie ma kilku nauczycieli do nauki kilku przedmiotów, bo nie znaleziono takowych. I wtedy nauczyciele zaczęli protestować, natomiast uczniowie wkrótce się do nich przyłączyli i 200 uczniów z tej szkoły zainicjowało blokadę liceum i wysunęli postulaty, które brzmią bardzo rozsądnie zresztą, a zostały przejęte przez cały ruch, bo to są postulaty dotyczące po prostu poprawy jakości nauczania, poprawy całej sytuacji w systemie edukacyjnym, poprawy również warunków materialnych nauczania, bo w niektórych szkołach, nie jest ich wcale tak mało, jak mogłoby się wydawać, są poważne już uszkodzenia spowodowane wiekiem tych budynków i dosyć dużą furorę we Francji zrobił uczeń, który pokazał w telewizji, jak naciska palcem na ścianę w szkole i z tej ściany tryska woda, a w toaletach nie ma ani jednych drzwi. Także takie sytuacje też zostały przez nich podniesione. No i to jest cały szereg postulatów, które dotyczą właśnie po prostu nauczania, bo a w szczególności właśnie braku nauczycieli, że kiedy nauczyciel idzie na urlop albo jest chory po prostu, nie ma kto go zastąpić.
0: Ale w pewnym momencie dołączyli uczniowie i ten protest się zaczął zmieniać, prawda?
1: Protest się zaczął zmieniać, ale nie bardzo z powodu uczniów akurat. Aha. Uczniowie przede wszystkim, podstawową formą protestu uczniów jest blokada szkół. Oni blokują wejścia, w związku z tym szkoły są zmuszone niejako do inicjowania z kolei nauczania zdalnego dla tych, którzy chcą. No ale nie będę wchodził już w te szczegóły organizacyjne. Podstawowa forma protestu to są blokady. Natomiast jak przy Nowej Francji tak jest, że dowolna manifestacja, dowolne tłumne zgromadzenia powodują, że przyłączają się do nich, czy to chodzi o zgromadzenia polityczne, czy manifestacje związkowe, czy teraz uczniowskie, przyłączają się chuligani, zwyczajni. Oni są bardzo dobrze zorganizowani. I polecałbym, kiedy państwo oglądają relacje z Francji, czy to w internecie, czy to w środkach przekazu, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie, czy w grupie, która jest pokazywana, są dziewczyny? To jest po prostu kryterium podstawowe. W grupach licealistów są praktycznie zawsze dziewczyny. Natomiast w grupach chuliganów nie ma ich nigdy. Mhm. Oni są zamaskowani przeważnie, zakapturzeni, ubrani najczęściej na czarno. To są grupy, które się doskonale znają i zjeżdżają się na takie, w cudzysłowie, imprezy.
0: Czyli z tego, co pan mówi, panie redaktorze, to my właściwie trochę nieprawidłowo relacjonujemy te wydarzenia, łącząc bezpośrednio protest uczniów z aktami agresji, a to są, można powiedzieć, trochę dwa odrębne zjawiska. Protest typowy dla Francji, tam bogata tradycja protestu i jednocześnie tych chuliganów, którzy jak nie podpalają, to burzą, jak nie burzą, to atakują policję.
1: Nie chcę powiedzieć, że w ogóle nie ma licealistów w grupach, które się ścierają z policją, bo z czasem, rozwojem sytuacji na pewno niektórzy szczególnie pobudzeni, zdenerwowani,

0: którzy szukają upustu dla frustracji, o których mówiłem wcześniej, bo frustracji jest niemało i nie tylko w środowisku szkolnym w tej chwili we Francji. Ogólnie w rodzinach jest dość minorowy nastrój, bo sytuacja nie jest wesoła. Budżet państwa, który teraz ma być uchwalany, też nie zapowiada wesołej sytuacji, bo mają być cięcia i w ochronie zdrowia, i w emeryturach. No, krótko mówiąc, nastrój dotyczący przyszłości na poziomie rodzin już, a więc tych licealistów, którzy te rodziny widzą i w nich żyją, jest minorowy. I te wszystkie frustracje rodzą lęki, które są manifestowane na różny sposób. Na pewno jest część licealistów, która dała się wciągnąć w te burdy, ale rdzeń protestu licealnego jest negocjacyjny. Oni się, delegacje organizacji licealistów spotkały się wczoraj z ministrem edukacji. To spotkanie nie za wiele dało. Oni niewiele uzyskali od ministra, bo ten biedny niewiele może zaproponować ze względu na stan budżetu. I będą oczywiście dalsze negocjacje, ale to jest podstawowy nurt tego protestu licealnego. Z tym, że teraz dołączyli do nich również studenci, to zaczyna mieć już rozmiary z punktu widzenia władz niepokojące. I na wtorek przyszły, to będzie bardzo ważny dzień, jest zapowiedziany nie tylko następny etap protestu licealnego i studenckiego, ale również związkowego. To może być dzień dużych manifestacji dotyczących w ogóle spraw bytowych Francuzów. Także może być gorąco. No tyle mogę w skrócie powiedzieć.
1: Och, no dobrze, no to zobaczymy, co będzie we wtorek. Piotr Moszyński, korespondent francuskich i polskich mediów. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za całą relację.
0: Dziękuję również, kłaniam się. Taki tydzień.

0: A, ciekawe. Chyba nie jest w Honolulu. Zbigniew Ziobro. Po nim słuch zaginął, uciekł do Stanów Zjednoczonych i tyle go widzieli. Natomiast drugi uciekinier, Marcin Romanowski, błąka się gdzieś po Europie. I pytanie brzmi, czy miałby teraz wychynąć z kryjówki i wrócić do kraju. O tym porozmawiamy z naszym gościem, Ewa Siedlecka, publicystka polityki i autorka bloga konserwatywnego. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry.
0: No cóż,

0: Sąd argumentował ustami swojej rzeczniczki, że przymus nie zadziałał, ściganie Marcina Romanowskiego okazało się nieskuteczne i pomóc ma list żelazny. Taka decyzja zapadła w tym tygodniu. Sąd pierwszej instancji wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego, byłego ministra wiceministra sprawiedliwości. Głosów oburzenia było mnóstwo. Nieliczne głosy twierdziły, że sąd ma rację. Pani jest w której grupie?
1: No ja jestem zdecydowanie w grupie, która podkreśla, że skoro do tej pory prokuratura nie była w stanie ustalić miejsca pobytu pana Romanowskiego, nie była w stanie w żaden sposób ani go sprowadzić, ani zaproponować jakiegokolwiek rozwiązania, no to być może jest to rozwiązanie właściwe. Wszystko zależy, na czym nam zależy. Bo jeżeli nam zależy na tym, żeby to było zgodnie z pewnymi regułami polityki, no to oczywiście należy twierdzić, że żadnych paktów z diabłem, żadnych nagród, mówię nagród w cudzysłowie, w postaci listu żelaznego, będziemy ścigać, sprowadzimy w kajdankach i zgnije w loku.
0: A to jest lekkie, leciutkie przerysowanie, natomiast ja widziałam głosy prawników, adwokatów, którzy mówili, mój klient przebywa za granicą, zaczęto go ścigać i wnieśliśmy o list żelazny. Mój klient nie ukrywa się, nie używa fałszywej tożsamości, nie kłamie, nie uciekał z kraju, tylko po prostu był za granicą, kiedy zaczęto go ścigać. A mimo to sądy odmawiają listu żelaznego. Natomiast w tym przypadku wyjątkowym nagle ten list żelazny dla Marcina Romanowskiego się znalazł, co jest ponoć wielką rzadkością. I rzeczywiście wtedy pojawia się takie przeświadczenie, że znowu ci z wierchuszki władzy, byłej czy obecnej, mają lepiej niż inni. Nawet przestępcy mają lepiej.
1: No ale cały czas rozmawiamy o polityce. Nie rozmawiamy w ogóle o tak zwanym dobru postępowania. To znaczy, co jest dobre dla postępowania w sprawie defraudacji pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości? Co jest dla tego postępowania dobre? W ogóle o tym nie rozmawiamy. Cały czas rozmawiamy o tym, co ludzie powiedzą.
0: No tak. A to nie powinna ta logika nami kierować? A co to jest to dobro postępowania? Co by pani
1: dobro
0: chciała uzyskać?
1: Dobro postępowania to jest bardzo proste. Dobro postępowania jest takie, żeby ono się toczyło. Ono się toczy już w stosunku do wielu osób, co do których są akty oskarżenia. Mało tego, już sąd się nimi zajmuje, między innymi słynnym księdzem O. Mnóstwo ludzi związanych z tą sprawą defraudacji pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, czy to po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, jak chociażby urzędnicy z panem Mrazem na czele, jak również beneficjentów tych pieniędzy, które były zamiast pójść na cele statutowe, czyli przede wszystkim na pomoc ofiarom przestępstw i pomoc postpenitencjarną, to szły do rozmaitych dziwnych podmiotów, więc ludzie z tych podmiotów już mają co najmniej akty oskarżenia, jeżeli sprawa się nie toczy. Nawet ja nie jestem pewna, czy tam nie ma już pierwszych wyroków. Natomiast w stosunku do pana Romanowskiego nic się nie toczy, podobnie jak w stosunku do pana Ziobry. Panu Ziobrze się w ogóle nie udało postawić zarzutów, bo wyjechał z kraju. A pan Romanowski ma zarzuty, ale nie możemy mu w tej chwili, nie możemy z nim nic dalej zrobić, bo nie można toczyć procesu zaocznie. On musi się w jakiś sposób ustosunkować do zarzutów, jakie są wobec niego, żeby można było wnieść akt oskarżenia.
0: No ale pojawiają się też takie obawy, że pan Romanowski, który już chyba doprowadził do perfekcji umiejętność uciekania służbom, wróci do kraju, po czym szybciutko w jakiś sposób być może z pomocą Amerykanów, wyjedzie do Stanów Zjednoczonych tropem Zbigniewa Ziobry. Czyli znów umknie, ale już być może ku lepszym warunkom życia i świetlanej przyszłości.
1: Ja nie wiem, czy ku lepszym warunkom życia, bo po pierwsze Amerykanie nie byli nim w ogóle zainteresowani. Ściągnęli Ziobrę, Romanowskiego ściągnąć nie chcieli. To już wiemy, że były starania. Po drugie, a dlaczego do lepszych warunków życia? A skąd ma tam mieć środki na utrzymanie? Tutaj w Polsce, jeżeli wróci,

0: będzie miał sytuację dobrą.
1: Będzie
0: dla siebie.
1: Posłem.
0: Dlatego będzie posłem. Na pewno dostanie też jeszcze jakąś dobrą posadę tam w nomenklaturze partyjnej płatną. I będzie spokojnie przez co najmniej 6 lat, jak nie lepiej, bo tyle trwają postępowania sądowe z instancjami odwoławczymi i tak dalej. Będzie żył chroniony listem żelaznym przed uwięzieniem. I no, ja się pytam, która sytuacja jest lepsza? Czy życie gdzieś tam za granicą, nie wiemy gdzie, nie wiemy w jakich warunkach, nie wiemy czy ma środki na utrzymanie czy nie? Czy życie tutaj spokojne, jeszcze raz powtarzam spokojne, bo to, że od czasu do czasu będzie wzywany na przesłuchanie, no to powiedzmy mu ten spokój będzie zaburzać, ale poza tym będzie żył spokojnie. Co najmniej 2 rządy się zmienią, zanim on w ogóle zostanie prawomocnie osądzony. Ja nie wiem, czy on tutaj przyjedzie, być może nie przyjedzie, a być może wykorzysta uchylenie ENA i gdzieś tam sobie wyjedzie jeszcze, gdzie teraz mu jest trudno wyjechać. Chociaż szczerze powiedziawszy, to nie bardzo wiem, dlaczego mu teraz jest tam trudno wyjechać. No dobrze, ale powiedzmy. Więc być może tą chwilę uchylenia ENA do tego wykorzysta. No ale wtedy sytuacja będzie taka sama, jak jest w tej chwili. To znaczy prokuratura nie może go dosięgnąć, kropka.
1: No to zobaczymy, co zrobi sąd apelacyjny. Będziemy wtedy wracać do tej dyskusji. Ewa Siedlecka, publicystka polityki, autorka bloga konserwatywnego.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Taki tydzień.

0: Cały czas podsumowujemy tydzień na antenie radiowej jedynki na zegarach 12:47. No i przyszedł czas podsumować ceny paliw, bo ceny paliw niżej, można powiedzieć, od dzisiaj, od północy. I to już po raz trzeci. Rząd uzyskał to, co chciał. Większość Polaków chyba też, bo prezydent w czwartek niespodziewanie ogłosił, że podpisał ustawę o przekierowaniu do budżetu państwa nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z nami Joanna Solska, dziennikarka ekonomiczna Tygodnika Polityka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani i państwu.
0: No to zajmijmy się najpierw polityką, a później portfelami w tej kolejności. Kiedy w czwartek Karol Nawrocki ogłosił swoją decyzję o podpisaniu ustawy,

0: to zdumieniom nie było końca, a jednocześnie zaraz chwilę potem chór głosów obwieścił, że właściwie to oczywiste, że ten podpis został złożony, bo prezydent nie miał wyjścia. Zastanawiam się, w której grupie pani jest, bo może w obydwu.
1: Ja nie kibicuję, chociaż patrzę z ciekawością na to, co się dzieje. Jeśli, znaczy obie grupy miały uzasadnienie do swojej opinii, ponieważ pan prezydent nie zachowuje się logicznie, tylko potrafi się zaprzeć jak osioł, co widać z wetowaniem ustawy z zonda krypto. Ale z drugiej strony ci, którzy uważali, że ceny paliw niżej zostaną podpisane, przypominają, że sondaże pana prezydenta zaczynają być coraz gorsze i że on się mógł tego przestraszyć, bo najmniej sądzę chodziło w tym wszystkim o kieszenie Polaków. Natomiast to, co mnie martwi, to to, że my tak uważamy, że o cenach benzyny to się decyduje w naszym krajdołku i albo będziemy mieli ceny Tuska, albo ceny Nawrockiego.
0: Tak, to jest coś niesamowitego, że, ale wie pani, no z drugiej strony ludzie chcą prostych rozwiązań, a na dodatek prezydent poświęcił temu 11 minut, żeby wytłumaczyć Polkom i Polakom, że tak właściwie to od Tuska, od premiera Tuska zależy, czy ceny są niskie, czy wysokie, bo on, i tu sugerował pan prezydent, że on bierze właściwie, rząd bierze dla siebie te pieniądze, a minister Domański sobie wypłaca jakieś dywidendy, więc może troszkę odtwórzmy tę sytuację, bo oczywiście w tym orędziu prezydenta czwartkowym nie padło ani razu nazwisko Trump, ani nazwa ciśnienia Ormus, ani wojna w Iranie.
1: Ani żadne wojna żadne z tych z Ukrainą.
0: No tak, więc wyjaśnijmy. Rozumiem, że Orlen i inne koncerny paliwowe mają wyjątkowe zyski i będą teraz miały podatek od tych zysków, bo wydobywają ropę na północy Europy i ją drogo sprzedają. A ta ropa nie utyka w tych cieśninach, tylko jest, może podróżować po całym świecie.
1: Nie. Nadmiarowe zyski biorą się z cen paliw światowych. Orlen nie ma własnych tyle zbóż, żeby móc powiedzieć, że przerabia tylko ropę, którą sam wydobędzie. Absolutnie nie. Ceny ropy determinują ceny we wszystkich krajach świata, również w Ameryce. I Amerykanie, mimo że mają w cenach paliw dużo mniej podatków, ponieważ mają mniejsze transfery socjalne, Amerykanie są szalenie niezadowoleni z wysokich cen ropy.
0: Ale to zaraz,
1: one
0: pani redaktor.
1: Wszędzie poszybowały.
0: No dobrze, ale skoro poszybowały i Orlen nie jest w stanie nas nasycić samymi swoimi złożami, to przecież on też kupuje drogo. To gdzie on ma ten zysk?
1: No, kupuje drogo, ale za przerób bierze sobie więcej. A poza tym pani zapomina, wszyscy w ogóle w tym kraju zapomnieli, dlaczego PiS sprzedał Orlen. Sprzedał poważny pakiet rafinerii bardzo nowoczesnej zagranicznemu koncernowi arabskiemu i nikt dzisiaj nie ma za złe, że mielibyśmy tej własnej ropy przerobionej w kraju dużo więcej, a nie sytuacja nie napędzałaby zysków Arabii Saudyjskiej. I jakoś tak lekko tak wszystko zostało zapomniane. Rafinerie i Orlen i wszystkie inne korzystają z sytuacji, korzystają z drogiej ropy i za jej przerób biorą sobie więcej. I to, z czym pan prezydent tak się upierał, że jego pomysł jest lepszy, nie jest lepszy, bo on chciał opodatkować marże detaliczne. Czyli byłaby powtórka tego, co było przed wyborami, co PiS zarządził właśnie obniżkę tych marż detalicznych i się importerom przestało opłacać sprowadzanie benzyny z zachodu, w związku z czym nie mieliśmy benzyny w żadnej stacji, za to była cena dużo niższa niż gdzie indziej. I to groziło identyczną powtórką.
0: Tak, to się powtarza.
1: Natomiast
0: tutaj ten argument,
1: to,
0: że jeśli
1: prezydent chciał robić tak, rząd, to chciał właśnie opodatkować zyski rafinerii, bo to nie drobni detaliści w stacjach benzynowych, gdzie my kupujemy benzynę, zarabiają najwięcej na jej wysokich cenach, ale właśnie rafinerie. I on chciał opodatkować zyski Orlenu, nabywcy Lotosu. I to jest sens, bo te pieniądze rzeczywiście pójdą na dopłaty. Przypomnijmy, że w poprzednim rozdaniu te dopłaty miesięcznie kosztowały 1,6 mld z budżetu, nie z prywatnych kieszeni rządu. I teraz

0: Wszystko zależy od tego, jak się potoczy sytuacja właśnie w cieśninie Ormus i ten konflikt się rozlewa. Jeśli benzyna zacznie tanieć, to i te dopłaty w Polsce nie będą rosły. Jeśli zacznie drożeć, to będziemy mieli kłopot.
1: Ale czytam o tym, że coraz lepsze są metody przesyłania jednak ropy przez cieśninę Ormus. Stworzona została specjalna taka flota, która krąży i później przepompowuje tę ropę, czy przekazuje na większe statki. Więc ten straszliwa blokada właściwie przestała już tak bardzo działać, ale jednocześnie usłyszeliśmy, że Donald Trump wymusił na grupie G7, by uwolniła 100 milionów baryłek oleju napędowego. Dlaczego
0: ma,
1: i komu to...
0: wybory połówkowe.
1: No, a jak to się przełoży na ceny diesla w Polsce?
0: No, na pewno nie stanieje.
1: Dlaczego? Więcej...
0: No dlatego, no, że będą mniejsze zapasy i może być bardziej nerwowo na rynku, a jednocześnie no nie możemy odmówić, bo on zaczął straszyć, nasz największy sojusznik, że zakaże importu już, nie wiem, ropy czy czegoś innego, ale my jesteśmy od Stanów uzależnieni, bo my stamtąd właśnie surowce energetyczne sprowadzamy, między innymi stamtąd.
1: No tak, on zagroził,
0: także
1: że zablokuje...
0: I Europa jest w podobnej sytuacji. Także no to jest szantaż, to jest ordynarny szantaż.
1: Ale ja myślałam, że pani powie, dzięki temu ceny spadną, bo będzie więcej towaru na rynku. A pani mówi, że będzie nerwowo i ceny
0: dzięki
1: wcale...
0: Dzięki czemu będzie więcej towaru na rynku?
1: No uwolnieniu tych 100 milionów baryłek.
0: No ale on chce, żeby to Ameryka je kupiła.
1: Czyli nic na tym nie zyskamy. My tutaj w Polsce.
0: No my nie. My na pewno nie. Tylko wam Ameryka będzie miała więcej oleju. Tam jest bardzo drogi i tam może powstrzyma to wzrost cen. To nam naprawdę to nie zrobi lepiej.
1: Mówił...
0: Natomiast no, będą mniejsze zapasy. Nie wiadomo, kiedy zostaną odnowione.
1: I tu kropka. Joanna Solska, dziennikarka ekonomiczna Tygodnika Polityka. Bardzo dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do rozmowy zaprosiłem Olgierda Łukaszewicza, aktora, byłego prezesa Związku Artystów Scen Polskich, założyciela Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej.
5: Nie wolno przestać rozmawiać o nas, o naszej tożsamości. Jesteśmy w tej chwili w niezwykłym momencie dziejów, że to powinno znaleźć też odzwierciedlenie w naszej pracy aktorskiej na scenie.
3: Wywiad Rzeka.
4: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%.

0: ESO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Kamil Olak, poprawiła się znacząco sytuacja na polskich drogach krajowych i autostradach. Jedyne trwające teraz utrudnienie to droga krajowa numer 94 w województwie podkarpackim. Chodzi o odcinek Jarosław-Łańcut. Po tym jak w pobliżu Przeworska zderzyły się dwa auta osobowe, na 632 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A4 w Dolnośląskiem. Te pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. To oznacza, że na 138 kilometrze w kierunku Zgorzelca jedziemy znów całą szerokością jezdni. Wcześniej jeden z pasów był zablokowany po zderzeniu trzech aut osobowych. Problemów nie ma też już w Opolskiem. Na krajowej 11. Odcinek Kluczbork-Kępno jest znów przejezdny. Droga była zablokowana od wczesnych godzin porannych na 477 kilometrze po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym. Obowiązywał objazd, ale teraz już przez Biskupice w obu kierunkach przejedziemy bez przeszkód. Kłopotów nie ma też na trasie S7 między Elblągiem a Ostrudą przez Piławki w kierunku Warszawy przejedziemy sprawnie. Skończyły się utrudnienia na 58 kilometrze. Wcześniej, przypomnę, drogowcy odwołali kłopoty na krajowej 8 między Kudową a Kłoskiem oraz na drodze krajowej numer 65 między Knyszynem a Białymstokiem. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie.
3: Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Mieszkańcy Mazowsza i Pomorza szkolą się z reagowania na zagrożenie z powietrza. O kolejnej odsłonie treningów za chwilę nasza reporterka. Rosyjskie drony i pociski naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii.
4: Putin eskaluje, bo myśli, że się go przestraszymy.
3: Sanepid ostrzega przed kleszczami.
5: Kleszczowe zapalenie mózgu niestety podnosi głowę.
3: Jak reagować w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza? Tego uczą się dziś mieszkańcy Pomorza i Mazowsza. To kolejna odsłona treningu reagowania. W Warszawie przyglądała mu się Jolanta Turkowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Powiedz, czego uczą dziś strażacy?
6: Strażacy uczą przede wszystkim tego, jak reagować na syreny alarmowe, jak odczytywać alerty RCB, a także jak spakować plecak ewakuacyjny. Mieszkańców stolicy szkoli dziś m.in. brygadier Dawid Bąk.
7: Interesuje nas przede wszystkim to, żeby społeczeństwo, obywatele w sytuacji, kiedy usłyszą modulowany sygnał trwający 3 minuty, byli świadomi, że występuje zagrożenie i wtedy postępowali właściwie, mieli przygotowany plecak ewakuacyjny, mieli przygotowaną aplikację, gdzie się ukryć.
6: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówił dziś w Gdańsku, że żyjemy w niebezpiecznych czasach w związku z wojną na Ukrainie i musimy być gotowi na wypadek zagrożenia.
3: Ale to nie był jedyny wątek. Z ust szefa MSWiA padły też ważne zapowiedzi.
6: Dokładnie. Minister mówił m.in. o rozbudowie systemu alarmowego w Polsce. Wyjaśnił, że obecnie na terenie całego kraju jest ponad 10 tysięcy syren.
8: Cały czas mamy ten poziom, który chcemy osiągnąć bardzo szybko, czyli 22 tysiące syren już istniejących, aby było włączone w jeden całościowy system. Docelowo chcemy, aby ten system składał się z ponad 30 tysięcy syren.
6: Minister poinformował też, że rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach. Ma ona do użytkowników trafić w grudniu.
3: A te wszystkie informacje przekazała Jolanta Turkowska. Dziękuję bardzo. Pięć rosyjskich dronów i pocisków naruszyło przestrzeń powietrzną Mołdawii. Prezydent tego kraju, Maja Sandu, poinformowała, że obiekty eksplodowały na mołdawskim terytorium. Szefowa rządu w mediach społecznościowych potępiła najnowsze rosyjskie ataki na Ukrainę i oceniła, że wojna prowadzona przez Kreml niebezpiecznie zbliża się do jej kraju. Rosja działa agresywnie i bezczelnie także wobec państw natowskich, tak mówił w Krakowie szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
4: Nie ma Putin jakichś zahamowań w ataku na Dorohusk, czy na przejścia z Rumunią, która w NATO jest, czy przed wysyłaniem uzbrojonych dronów przez całą Litwę, czy do Niemiec, do Lipska. Putin eskaluje, bo myśli, że się go przestraszymy. Myśli, że uda się mu nas zastraszyć. Nie dajmy się zastraszyć.
3: Dziś na Litwie z kolei ogłoszono alerty w związku z zagrożeniem z powietrza. Na niebie w okolicy Wilna pojawił się niezidentyfikowany obiekt. W związku z zagrożeniem poderwano natowskie myśliwce, a w Wilnie wstrzymano czasowo pracę lotniska. Łotysze wybierają dziś parlament. Sondaże dają największe poparcie sojuszowi Zjednoczona Lista premiera Andrisza Kulbergsa. Łotewskie służby na kilka dni przed głosowaniem ostrzegały przed możliwymi rosyjskimi kampaniami dezinformacyjnymi i prowokacjami. Na razie nie stwierdzono naruszeń prawa wyborczego. Część zgłoszeń jest nadal analizowana.
1: To są aktualności jedynki.
3: Początek jesieni słoneczny i ciepły. Pogoda zachęca do aktywności na powietrzu, ale nie zapominajmy, że to czas wzmożonej aktywności kleszczy. Ich ukąszenie może czasem skutkować groźnymi chorobami, przypomina szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik.
5: Pamiętajmy, że nie każdy kleszcz, nie każda populacja kleszcza jest zakażona i właśnie czy to Borrelium burgdorferi, ta bakteria, która powoduje boreliozę, czy też wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Ale tutaj uwaga, kleszczowe zapalenie mózgu niestety podnosi głowę. Odnotowujemy coraz więcej zakażeń związanych z kleszczowym zapaleniem mózgu po ukąszeniu przez kleszcza.
3: Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu można się zaszczepić. Szczepienie składa się z 3 dawek i zabezpiecza na kilka lat. W latach 80. i 90. XX wieku jego telewizyjne seanse zdrowia oglądało w Związku Radzieckim miliony widzów. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, psychiatra i psychoterapeuta. Był popularny także w Polsce oraz w Niemczech, Czechach, na Węgrzech, a nawet w Izraelu. Podczas telewizyjnych seansów hipnotyzer przekonywał, że może na odległość wpływać na zdrowie widzów. Jego metody były krytykowane przez lekarzy i naukowców. W połowie lat 90. Kaszpirowski wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a od 2020 roku prowadził internetowe seanse na YouTubie. Zmarł w Moskwie z powodu zatrzymania akcji serca. Chorował również na raka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
3: Na większości terytorium Polski jest ładna pogoda. Im dalej na północny zachód, tym więcej chmur. Najwięcej jest ich na nizinie szczecińskiej. Ciemne chmury mogą się pojawić też nad Pomorzem. Na północy niewykluczone słabe opady deszczu. Na termometrach od 12 stopni w południowej Wielkopolsce, 16 na Pomorzu, 18 na Podlasiu, do 21 na Górnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie 1018 hektopaskali. Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 80 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Szczucinie 69, ubyło 2, w Zawichoście 163, przybyło 1, w Puławach 65, bez zmian, w Warszawie 102, ubyło 2, w Kępie Polskiej 156, bez zmian, w Toruniu 83, ubyło 7, w Tczewie 224, przybyło 4. Na Sanie w Przemyślu 74, ubyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 64, ubyło 2. Na Bugu we Włodzie

0: Dołącz do medalistów i osiągaj sukcesy w pływaniu, tenisie stołowym, strzelectwie, lekkiej atletyce, koszykówce na wózkach i wielu innych. Więcej szczegółów na stronie www.start.bialystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
2: Reklama. Autopromocja.
12: Trzej bohaterowie i przypadkowe spotkanie na lotnisku, które zmusi każdego z nich do konfrontacji z własnymi lękami i pragnieniami. Zapnijcie pasy.
13: Przez większość życia ja kierowałem się logiką i nie wychodziłem na tym dobrze.
12: Niebo nad lotniskiem. Ryszarda Wójtowicza. Reżyseria Katarzyna Łęcka. Występują Łukasz Lewandowski, Krzysztof Szczepaniak i Mirosław Haniszewski.
14: To jest za dużo dymu, a ja się duszę.
15: Tak, a pan ponoć jest zrelaksowany. Pan mówił balans.
14: Ja jestem zrelaksowany.
12: Słuchowisko powstało w ramach realizowanego na żywo jedynkowego cyklu Fale Czasu.
14: Jakaś kobieta podaje butelkę z wodą. Dzieci piszczą. Tu mężczyzna patrzy z uznaniem. O!
12: Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21:00.
16: Jedynka. To jest radio.
2: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Matysiakowie. Odcinek 3621.
1: Dziękuję, że zgodziłeś się nam pomóc.
2: Nie ma za co. Wpadłem akurat do domu po jakieś cieplejsze rzeczy.
1: Ja myślałem, że jeszcze ten kurs z nami i wracasz na zimę do Warszawy.
2: Jeszcze chwilę zostanę na działce, ale powiedzcie, bo może oczekiwaliście, żebym przygotował jakieś specjalne miejsce dla waszych pszczółek, co? A ja nawet nie dopytałem.
3: W rzeczy samej nie mamy wielkich wymagań. To znaczy, one nie mają.
2: Działka ma prawie hektar. Jest więc w czym wybierać.
1: Potrzebne nam suche, spokojne miejsce. Najlepiej, żeby było osłonięte od wiatru. Tylko tyle i aż tyle.
2: A chyba mam odpowiednie miejsce. Jest za stodółką. Jedyny problem może być z tym, że słońce dochodzi tam dopiero koło południa. Mam nadzieję, że to waszym podopiecznym nie przeszkadza.
1: Nie, to akurat nie kłopot. Najważniejsze, żeby nie stały w przeciągu i żeby podłoże było stabilne.
2: A wygląda na to, że będą panowie zadowoleni. Jakby co, zawsze możecie sami wybrać coś dogodniejszego, prawda?
1: No i znakomicie. To teraz zajmijmy się wreszcie przygotowaniem uli do transportu.
3: Dobra, to ja sprawdzę ramki.
1: Dobra. No i?
2: Może ja pomogę, nie lubię tak stać z założonymi rękami.
3: A z całym szacunkiem, panie piekarski, ale takie sprawy wymagają wiedzy i doświadczenia, a pszczoły to nie pana kompetencje.
1: Tomku, możesz pomóc nam później znosić ulę.
2: Nie ma problemu. A co do kompetencji, moją specjalnością są dżdżownice kalifornijskie.
3: Coś mi się zdaje, że jako hodowca nie do końca się pan sprawdził, czy te dżdżownice przypadkiem nie wymarzły w czasie zimy.
2: A, tylko część, panie Sewerynie. Ale zaraz po zimie udało mi się hodowlę odbudować.
3: Ramki w porządku. Po mojemu nie trzeba nic usztywniać.

0: Postanowiłem jednak wejść w nowy gatunek i mam nowego pupila.
1: Możecie przestać gadać, w drodze sobie porozmawiamy. No. Mamy co robić.
2: Już, gieniuchna, po co te nerwy? Nowy? Aha. Nowy gatunek? Tak.
1: Ja się w ogóle nie denerwuję, ja tylko chcę, żeby ule były zabezpieczone na drogę. Sewku, jesteś pewien, że wszystko solidnie się trzyma?
2: Możesz sam sprawdzić, jeśli nie masz do mnie grama zaufania.
1: No to...
2: Przepraszam, a co to za nowy gatunek?
0: Gienek ma raczej ograniczone zaufanie, prawda?
1: Tam zaraz ograniczone. Musimy mieć pewność, że podczas transportu ramki nie przesuną się ani na milimetr.
2: No dobra, i jaki werdykt?
1: O, tu luzy, i tu... I tu? Nie mamy wyjścia, trzeba je usztywnić. Na szczęście jestem przygotowany.
0: Doszukał się. Ten gatunek to Gekkon lamparci.
2: Gekkon?
1: Cicho.
0: Później o nim opowiem.
1: Przy normalnym użytkowaniu ul stoi nieruchomo, ale podczas transportu dochodzą drgania, zakręty, hamowanie.
0: No. Będę jechał bezpiecznie, ponieważ... Drogę znam na pamięć, to gwarantuję, że dowiozę pszczółki na nowe miejsce jak po sznurku.
2: Gieniuchna, boisz się, żeby wewnątrz ula nic nie urządziło sobie własnej podróży?
1: No, tak jakby takie. Plan jest następujący. To dla ciebie, Seweryn.
2: Tak.
1: Najpierw usztywniamy ramki,
2: tak?
1: Wieczorem zamykamy wylotki, przypomniało mi się coś jeszcze.
2: Co takiego?
1: Powinniśmy sprawdzić jeszcze zapasy.
0: A ile powinno ich być?
1: No to zależy od siły rodziny, od tego, co mamy w ulu. Ale przed zimą muszę mieć odpowiednią ilość pokarmu.
0: Zaraz, ale umówiliśmy się, że odbierzecie ule za tydzień. Czy może coś źle zrozumiałem? Mają u mnie nad Narwią zimować?
1: Nie, wszystko zgodnie z umową.
0: Nie mam nic przeciwko. Chciałem wiedzieć tylko, czy mam się nastawiać bardziej na tydzień, czy na miesiąc.
2: No jak się okaże, że zostaną na miesiąc, to będzie mógł pan pobierać czynsz.
0: Od pszczół?
2: Nie, od Gienka.
1: To nie rozpędzaj się, Sewuś. Za tydzień przyjedziemy po nasze podopieczne i umieścimy je na twoim dachu.
2: To będę miał zaszczyt bycia ich gospodarzem aż do końca budowy.
1: Dobra, chłopaki, dosyć tego gadania, bierzmy się do pracy.
2: Tak.
1: Sewku, podaj mi proszę odstępniki.
2: Zaraz.
1: Są w tej niebieskiej szmacianej torbie.
2: Tak. Aha. No. Bardzo proszę.
1: Tak, one zabezpieczają ramki, bo przy gwałtowniejszym hamowaniu mogą się przesuwać i przygnieść pszczoły.
2: Jeszcze by tylko tego brakowało. No to jak robimy? Sprawdzamy każdą ramkę?
1: Tak. Tak będzie najlepiej.
0: Zaraz. Wyjaśnijcie mi jeszcze jedną rzecz.
1: Tak.
0: Bo czegoś chyba nie rozumiem.
1: Tak?
0: Mówiłeś, Gienku, o zamykaniu tych wylotek. O.
1: Nie.
0: A co z powietrzem? Przecież jak zamkniecie ule na czas transportu, to pszczoły się uduszą.
1: Nie zamkniemy uli hermetycznie. Zrobimy to tak, żeby była wentylacja.
0: No dobra, a chłód nie będzie przeszkadzał podczas transportu uli na przyczepie?
2: No właśnie, żeby się nam tylko nie przeziębiły.
1: Nie, o to bym się nie martwił.
2: Jakby co, zabiorę ze sobą koc.
0: No to dobrze, bo ja mam na działce tylko dwa. A dzisiaj w nocy ma być chłodno.
1: Koc możesz zostawić dla siebie. O, widzisz? I tu... Wypadł ten... Mamy to.
2: Gienku, nie wspominałeś nic o noclegu?
0: No, przecież nie będziecie wracać nocą. Prześpicie się, miejsce jest. Rano zjecie śniadanie i ruszycie w drogę powrotną.
2: No, w takiej sytuacji będę musiał zapytać Lolunię o zgodę.
1: Chłopaki, skupmy się.
2: Ja jestem cały czas skupiony. Tylko ta Lolunia...
0: Oj, tak.
2: A jak powie nie?
1: Ale teraz pasy. Tak, zepniemy cały ul, żeby podczas jazdy nic się nie rozsunęło.
2: Mam przygotować wszystkie? Bo wiesz, z Lolunią różnie bywa. Może być kłopot.
0: A ile takich pasów potrzeba na jeden ul?
1: Minimum dwa. Wiesz, całość musi być solidnie spięta.
2: W rzeczy samej, jak z krawatem. Chociaż krawat najlepiej wiąże Lolunia. Ciekawe, czy zgodzi się, żebym został na noc.
1: Pas ma utrzymać daszek,
2: tak.
1: Korpusy i całą konstrukcję razem. Aha. Razem. Sewku,
2: tak.
1: Zobacz, jak układamy pas.
2: Tak.
1: Chcę, żebyś
3: Drugi ul...

0: spiął sam.
1: No, dobrze, oh. Dobrze. Mówię panu, panie Tomku, człowiek cały czas czegoś się uczy. Ta.
0: Czekaj. Najpierw przełóż tutaj. O, tu widzisz. Nie po krawędzi, tylko trochę dalej. Jeżeli pas będzie się opierał na samym brzegu, to przy szarpnięciu może się zsunąć.
2: A jak z przyczepą?
0: Przyczepę mamy zarezerwowaną, musimy ją tylko odebrać.
2: Ja hak mam, więc nie będzie problemu.
1: Gienku, spójrz proszę, czy pasy zostały zapięte zgodnie z instrukcją?
0: No, widzisz, o, bucha nie siada. No. Brawo, Sewku, brawo.
1: No, to przepraszam, ale jeśli się nie pogniewacie, skoczę na chwilę do Loli, żeby z nią ustalić, czy mogę zostać nad Narwią na noc.
0: Dobrze.
2: Trochę nie ma pan wyjścia.
1: No, boję się, że Lulunia będzie innego zdania.
2: To nie chce pan usłyszeć o Bekonie?
1: A, zamieniam się w słuch. No. Jak kocha, to poczeka. Oczywiście mam na myśli Lolę.
2: No tak.
0: Ale dlaczego Gekon?
2: A dlaczego nie? Ma same zalety.
1: A jakie konkretnie mógłby pan zdradzić?
2: Jest łatwy w utrzymaniu. Ma idealne usposobienie, nie hałasuje, nie miauczy, nie szczeka.
1: A to rzeczywiście ogromna zaleta. No. U nas w kamienicy na parterze mieszka owczarek, który szczeka dosłownie na wszystko i wszystkich. Belgijski, szczególnie na mnie. Można zwariować.
2: Dobra, poza tym gekony są czyste i w zasadzie bezwonne. I co najważniejsze, łatwo się oswajają. Mój już po kilku dniach przestał przede mną uciekać. I teraz spokojnie daje się wziąć na rękę.
0: Co ty, naprawdę? No, nie podejrzewałem, że gekony mogłyby przepadać za takim kontaktem.
2: A lamparcie są podobno wyjątkowo łagodne. Oczywiście nie można go łapać jak zabawki. Trzeba dać mu czas, żeby przyzwyczaił się do człowieka.
1: A czym się go karmi?
2: Głównie owadami. Świerszcze, karaluchy, czasem larwy. Początkowo też mnie to trochę odrzucało, ale człowiek szybko się przyzwyczaja.
0: Czyli jednak nie jest całkiem bezobsługowy.
2: No prawie. Wystarczy nakarmić go raz albo dwa razy w tygodniu. Poza tym trzeba mu zapewnić odpowiednią temperaturę, kryjówki, wilgotne miejsce do wylinki.
1: To brzmi jak idealny lokator.
2: I to bardzo. Za dnia cisza. W nocy spaceruję oczywiście po terrarium. No
0: widzę, że jesteś zadowolony.
2: Ach, bardzo. Najbardziej podoba mi się jego ogon.
1: Ogon?
2: A co w tym dziwnego?
1: Czy ja mówię, że to dziwne, tylko pytam.
2: Mój ma gruby ogon, bo gekony magazynują w nim tłuszcz. Jak gekon jest dobrze odżywiony, to od razu widać.
1: Aha, czyli gruby ogon oznacza szczęśliwego gekona.
2: No to tak jakby. Zacząłem już rozumieć jego zachowanie.
1: Tak?
2: Jak siedzi spokojnie, wiem, że jest zadowolony. Jak zaczyna machać ogonem, to znaczy, że coś mu się nie podoba.
0: To trochę jak z kotem.
2: A tylko kot ma zdecydowanie mniej subtelny sposób wyrażania niezadowolenia. Najczęściej zaczyna cię gryźć.
0: A gekon nie?
2: Może, ale najpierw zasyczy, żeby cię ostrzec. W silnym stresie może nawet zrzucić ogon.
1: O rany, to musi pan uważać. Ale ogon takiemu gekonowi chyba odrasta.
2: Tak, ale nam to nie grozi. Mój gekon jest już całkiem oswojony.
1: Jakby to powiedzieć, panie Tomku, cieszę się pana szczęściem, ale teraz to już pójdę do Loli.
0: Dobrze, to idź, żeby nie było niespodzianki. Tak. Potrzebuję cię, Sewku.
1: To na razie. Wrócę, jak tylko przepchnę sprawy.
0: Powodzenia.
2: Ale z niego pantofel, że też mu nie wstyd.
0: Liczy się ze zdaniem swojej Loli, czego o tobie chyba nie można powiedzieć.
2: No.
0: Powiedz, czy ty przypadkiem nie czujesz się samotny? Wiem, masz gekonę.
2: Nie. Dlaczego przyszło

0: to do głowy.
1: No bo siedzisz od miesięcy na działce, nie ma z tobą żadnego kontaktu.
0: A czy Kasia była u was ze skargą?
1: Naprawdę nie musiała przychodzić. Widzimy z Dorotką, co się dzieje. I oboje bardzo się o ciebie martwimy.
0: Zupełnie niepotrzebnie. Radzę sobie.
1: Po tym wypadku z Krysią bardzo się zmieniłeś.
0: Aj, co ty mówisz? To było jak olśnienie. Zobaczyłem światło i wreszcie zrozumiałem, co jest ważne. Chciałem to opisać i zebrać podobne opowieści od innych. To miało być moje opus magnum i zrobiłem to. Ale potem przyszła niemoc. Nie wiedziałem, jak to dzieło zakończyć. Nic nie przychodziło mi do głowy. Okazałem się całkiem bezradny.
1: Tak, to się nazywa kryzys twórczy. Podobno każdemu się zdarza.
0: Nie każdy jednak potrafi się z tym zmierzyć. Ja nie zdołałem. W dodatku zostałem całkowicie wyśmiany przez moich najbliższych. Kasię i moje córki.
1: No, akt spalenia maszynopisu w wannie należał raczej do tych z gatunku spektakularnych.
0: A, być może. Z perspektywy czasu oczywiście żałuję, że ostatecznie rozprawiłem się z moją książką, zamiast na chwilę ją odłożyć, przemyśleć i zacząć poprawiać.
1: Może nie wszystko stracone.
0: Wszystko. I nieodwracalnie.
1: Nie zachowałeś kopii na komputerze?
0: Niestety nie. W złości wyrzuciłem plik do kosza.
1: Chodź, zejdźmy, Tomku. No. Zostawmy na chwilę książkę. Co z twoim małżeństwem?
0: A co ma być? No,
1: Kasia mówi, że bardzo się od niej oddaliłeś, że wiecznie cię nie ma.
2: Ktoś musi dbać o działkę. Inaczej całkiem by zarosła.
1: Tak, że uciekasz przed jakąkolwiek rozmową. Twoja żona czuje się samotna, porzucona. Nie dbasz też o dzieci i wnuki. Przyznaj, ile razy widziałeś małego Stefanka?
0: Czyli Kasia była jednak u was ze skargą.
1: Nie musiała. Nie zapominaj, że Dorotka i Kasia są ze sobą blisko, rozmawiają o wielu sprawach.
0: Do czego zmierzasz?
1: Chciałem ci tylko powiedzieć, że gdybyś chciał o tym pogadać, gdybyś potrzebował jakiegokolwiek wsparcia...
0: Pienku, nic nie potrzebuję. Jestem twardzielem. Świetnie sobie radzę.
1: Ale wiesz, przychodzą chwile, że trudno nam udźwignąć pewne emocje. Nic w tym złego, naprawdę.
0: Z nikim nie będę rozmawiał. Co moje, to moje. Nikogo nie będę tym obciążał.
1: No, ale jeśli kiedyś poczujesz, że jest ci za ciężko...
0: Ile razy mam ci powtarzać, że ze wszystkim sobie poradzę?
1: Zrozum, że to, co czujesz, jest ważne. Rozmowa pomaga. Zawsze daje ulgę. No, nie musi to być nikt z nas. Może to być ktoś zupełnie obcy. Ktoś, kto nie będzie cię oceniał. No pomyśl, może warto.
0: Proszę cię.
1: Ale...
0: Pienku.
1: Ale daj mi skończyć. Jeśli chciałbyś z kimś porozmawiać, możesz zadzwonić pod numer 116-123. Pod tym numerem każdy może skorzystać z bezpłatnego i anonimowego wsparcia.
0: Nie chcę z nikim rozmawiać.
1: Możesz też wejść na stronę 116sos.pl i skorzystać z czatu albo formularza online. Jeśli tak będzie ci łatwiej, no, daj sobie pomóc. Nie czekaj już, nie ma na co.
0: Nie dajesz za wygraną.
1: No po prostu przestań udawać, że wszystko jest w porządku. Pomóż sobie. Tylko o tyle cię proszę. Czekaj, przepraszam. Halo? A, to ty, Oleńko? A, jest już nasz deweloper. Tak, jesteśmy z Tomkiem na strychu. O, dobrze się składa, świetnie, świetnie. To do zobaczenia. Idą do nas.
0: Dobrze. Przemyślę to.
1: Co takiego?
0: No, tę rozmowę. Powtórz tylko ten numer.
1: 116-123.
0: 116-123.
1: Obiecujesz?
3: Jest! Dzień dobry, Tomku. Jak dobrze cię wreszcie widzieć. Dzień dobry.
4: Ciebie również. Witaj, Olu. Witaj.
5: Marek Chojnacki, miło mi.
0: Tomasz Piekarski. Mieliśmy już przyjemność.
5: Tak? Nie przypominam sobie. Dzień dobry, panie Eugeniuszu.
1: Witam, witam.
5: No i stało się. Drodzy państwo, w poniedziałek wchodzimy na budowę. Na początku będzie jeszcze spokojnie, ale w środku przyszłego tygodnia zaczynamy już właściwe prace.
3: Nareszcie.

0: Pan nawet nie wie, jak długo czekałam na ten moment. Dla mnie ta winda to nie jest żadna dodatkowa korzyść z inwestycji, tylko coś, co może naprawdę zmienić nasze życie. Tadeusz i moje.
1: Ach, wiem, pani Olu, rozmawialiśmy o tym wcześniej.
0: Ale teraz to już nie jest obietnica na papierze. To się już dzieje. Tadeusz z miesiąca na miesiąc coraz gorzej chodzi po schodach, a ja za każdym razem, kiedy wychodzimy z domu, zastanawiam się, czy damy radę wrócić na górę.
1: Aś, kochana pani Olu, postaram się, żebyśmy przeszli przez budowę możliwie spokojnie i co najważniejsze, bez żadnych opóźnień. Ach, co tu dużo mówić, elegancko i już.
0: Ja jestem odporna na wszystko. Hałas, kurz, nawet to, że no, przez jakiś czas będę miała plac budowy za oknem. Dla mnie cel uświęca środki.
2: No, dla ciebie, Olu, tak. Ale nie wszyscy jednak będą patrzeć na to w ten sposób.
0: O, chyba wiem, kogo masz na myśli.
1: No tak, pani Malinowska jest rzeczywiście dość drobiazgowa.
2: Dyplomatycznie pan to określił.
3: Podejrzewam, że będzie to polowanie na każdy błąd ekipy. Cieszę się, że mnie to nie będzie dotyczyć.
0: To nie zamykasz już sezonu na działce?
3: O, jeszcze przez chwilę nie. O, przepraszam, to Krysia, muszę odebrać.
0: Wracając do naszej Reginki, no postaram się trzymać ją w jakichś ryzach.
2: Ej, to chyba nie jest możliwe. No, chociaż tobie, jako jej pracodawczyni, może się to udać.
0: O, obawiam się, że mieszanie życia zawodowego i prywatnego nie jest zbyt profesjonalne, ale no, spróbuję jakoś inaczej.
1: Droga pani Olu, ze swojej strony mogę zapewnić, że zrobię wszystko, żeby było czysto i cicho. Mamy harmonogram kierownika budowy i określone zasady organizacji pracy. Do tej pory żadna wspólnota, a mamy za sobą wiele podobnych realizacji, nie skarżyła się na firmę Investbud Construction.
2: No cudownie. I chciałbym, żebyście się państwo tych zasad trzymali. Szczególnie jeśli chodzi o godziny pracy, sprzątanie. Najgorsze, co może się wydarzyć, to sytuacja, w której po ekipie zostaje bałagan albo coś dzieje się niezgodnie z planem. Tego pani Regina nam nie przepuści.
0: Oj, nie.
1: No tak, rozumiem. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, a dla państwa nawet więcej.
0: Mieszkańcy mogą zaakceptować utrudnienia, jeżeli wiedzą, czego się spodziewać.
1: Mamy na to sprawdzony model działania. Proponuję, żebyśmy zaczęli od listu do mieszkańców, który wywiesimy na klatce.
0: To znakomity pomysł.
1: Przygotuję taki list wraz z harmonogramem prac na najbliższe tygodnie, żeby lokatorzy wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Będzie elegancko.
0: Ja mogę pana w tym wesprzeć, panie Marku.
1: Ach, jeszcze jutro podjadę i wywiesimy wspólnie taki list, a w poniedziałek ustawimy zaplecze, zabezpieczenia i przygotujemy miejsce pod windę.
0: Ty dla Tadeusza?
1: Nie. Mam na myśli windę zewnętrzną. A będziemy nią transportować materiały. Chcemy bowiem do minimum ograniczyć ruch na klatce schodowej. Materiały i gruz będą transportowane windą od strony podwórza.
2: O tak, to bardzo ważne. Klatka jest wąska, no i gdyby ktoś zastawił ją płytami, workami czy czymkolwiek innym, lokatorzy na pewno by się skarżyli.
1: Ale nie zamierzamy tego robić. Kierownik budowy ma dokładne instrukcje. Dostaniecie państwo jego numer telefonu.
0: Świetnie. Iza Jędrzejczakowa, przewodnicząca naszej wspólnoty, powinna go mieć.
1: Ale rzeczywiście. Tak, zadbam o to osobiście.
0: Gienku, choć jak cię znam, i tak będziesz chodził i sprawdzał, czy wszystko jest zrobione jak należy.
2: No, jako mieszkaniec mam do tego prawo. No,
1: tak. Pana uwagi techniczne, panie inżynierze, mogą być dla nas bardzo pomocne.
2: Ale uwagi mogę zgłaszać, ale decyzję jednak podejmuje zarząd, a budową kieruje kierownik budowy. I tego będę się trzymał.
0: No proszę. Jak człowiek słyszy takie rzeczy, to od razu spokojnie.
3: Przepraszam, tak? Już jestem. A proszę powiedzieć, kiedy zaczną się najbardziej uciążliwe prace?
1: A teraz przez kilka dni mamy w planie tylko ciche działania. Musimy zabezpieczyć budynek na czas całej nadbudowy. O, pierwszy etap jest stricte organizacyjny. Dopiero później zaczniemy prace związane ze zdejmowaniem dachu.
0: Oj, żeby tylko warunki atmosferyczne nam sprzyjały. No i nasza Reginka.
3: Mogę się założyć.

0: że będzie pisała skargi.
1: Ma pan na myśli nadzór budowlany?
0: Między innymi. Ale Izbę Kontroli Budowlanej, nadzór, urząd, kogokolwiek. Jak człowiek jest niezrównoważony, proszę pana, to zawsze znajdzie instytucję, do której można napisać. No
2: tak. Ale my wszystko mamy. Dokumenty, pozwolenia, ekspertyzy i wszystko prawomocne, prawda?
3: No, teraz trzeba jeszcze po prostu dobrze wykonać robotę. A to już jest moja specjalność. Nie zamierzam nikomu dawać najmniejszego powodu do pisania skarg. Będzie elegancko.
2: Ja wezmę na siebie Reginkę i postaram się, żeby nie dała nam się za bardzo we znaki.
0: Ale czy nie za późno zaczynamy z tą nadbudową? Co?
3: Prognozy są dobre. Sprawdzałem takie długoterminowe. Będziemy reagować na bieżąco.
4: Tak, panie Marku. Czysto, bezpiecznie, możliwie cicho i z informacją dla mieszkańców. Na tym nam zależy.
3: No to są również moje założenia.
4: Tak, i jeszcze jedno. Jeśli coś się opóźni albo coś pójdzie inaczej niż w harmonogramie, mówcie od razu. Najgorsze są niespodzianki.
3: No pełna zgoda. To z mojej strony na tyle. Będę już uciekał.
2: A my widzimy się jutro w sprawie listu, prawda?
1: Ale oczywiście, oczywiście, pani Oleńko. Do jutra,
2: do jutra.
4: A nam wszystkim spokojnego weekendu. Bo następny może być już trochę inny. Znaczy, przepraszam bardzo. Tak, Sewku? Co? Pani Lola nie zgadza się na twój wyjazd? Nie może nam tego robić. Jesteś mi potrzebny. To co teraz? Co takiego? Chce jechać z nami?
0: O, masz, babo, placek. Na szczęście jedziemy dwoma samochodami. Ja zabieram tylko pszczoły.
5: Wystąpili Barbara Szyszko, Włodzimierz Press, Tomasz Marzecki, Leon Harewicz, Wiesław Cichy. Autorka Marta Rebzda. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz.
6: Wysłuchali państwo 3621 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Na następny zapraszamy za tydzień, w sobotę, o tej samej porze. Do usłyszenia.
7: Jedynka. Polskie Radio. Audycja dofinansowana przez Ministerstwo Cyfryzacji.

0: Pigułka na zdrowie.
1: Proszę Państwa, zaburzenia lipidowe, co potwierdzają badania, dotyczą 21 milionów Polaków. A wiedzę o własnym poziomie cholesterolu z ostatnich 12 miesięcy ma zaledwie około 7% społeczeństwa. Artur Wolski, my dziś razem z naszym ekspertem, a w studiu jest kardiolog, lekarz, profesor Maciej Banach. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
1: Pan jest kierownikiem Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest pan przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych. No i razem z panem profesorem będziemy państwa zachęcać, aby zadbać o swoje zdrowie. No bo sami państwo wiedzą, jak mleko się wyleje, to może się okazać, że nawet najlepiej udzielona pomoc medyczna nie przywróci nam zdrowia. Prawda, panie profesorze?
2: Zdecydowanie tak. Im wcześniej, tym lepiej.
1: Otóż to, co pokazują wyniki badań? Czy mamy w tak zwanym temacie cholesterolu dużo do zrobienia?
2: Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, panie redaktorze. Tak naprawdę z punktu widzenia samego cholesterolu jest to najrzadziej badany czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ale najczęściej występujący. Najmniejsza jego świadomość jest, bo tak jak pan redaktor powiedział, 60-70% Polaków ma zaburzenia lipidowe, czyli podwyższony cholesterol, ale także podwyższone trygliceryd. Często 20% Polaków ma podwyższoną tak zwaną lipoproteinę małą A. Natomiast problem polega na tym,
1: czyli prawie 3/4 Polaków
2: dokładnie
1: ma kłopot.
2: 3/4 Polaków ma kłopot, natomiast problem polega na tym, że ponieważ cholesterolu podwyższonego nie czujemy, podwyższone ciśnienie czujemy. Jak mamy cukrzycę, czyli podwyższoną hemoglobinę glikowaną, czy też nadczoglukozę, również docelowo ją czujemy. Jak palimy papierosy, jesteśmy świadomi tego, że to robimy. W przypadku cholesterolu...
1: nic nie dzieje, nie boli nam, hulaj dusza, piekła nie ma, żyjemy sobie nieświadomie, wszystko jest fajnie, wszystko nam działa, no, ale do czasu...
2: Ale jednak ten nadmiar tego cholesterolu we krwi powoduje, że on uszkadza śródbłonek naczyniowy, który wyścieła nasze naczynia. Jak uszkadza, to ten nadmiar, jak jest rura, gdzie odkłada się ta rdza ze względu na tą wodę, która jest twarda, przypływającą, czy ten kamień właściwie. Tutaj tak samo jest z naczyniami, ta miężdżyca się odkłada.
1: Tykająca bomba.
2: Tykająca bomba zegarowa, którą ja trochę porównuję do rozsianego procesu nowotworowego. Dlaczego? Dlatego, że ona nie pojawi się tylko w naczyniach serca, naczyniach wieńcowych serca. Nie tylko występuje w naczyniach mózgu dogłowowych, ale również w naczyniach kończyn dolnych i właściwie we wszystkich naczyniach naszego ciała. W związku z tym nie bądźmy też naiwni, że jak zadbamy o coś, to w innych miejscach się nie pojawi. No i kluczem chyba do sukcesu jest to, żebyśmy po pierwsze, o tym jest ta kampania, którą rozpoczęliśmy, Cholesterol, poznaj swoje

0: liczby, czyli poznali swoje liczby, czyli stężenie cholesterolu. Głównie mówimy o cholesterolu LDL, ale również o tym cholesterolu, który określa nam masę wszystkich cząsteczek, które odpowiadają za miężdżycę, czyli nie HDL cholesterolu, jak również triglicerydy, które często na przykład w otyłości, w zespole metabolicznym, czy też na przykład u osób z cukrzycą jest podwyższony, bo to one odpowiadają właśnie za to ryzyko sercowo-naczyniowe, za to, że tak naprawdę może pojawić się, jak już ten proces miażdżycy będzie nasilony, zawał, udar czy niedokrwienie kończyn dolnych.
1: Ale tak gwoli prawdy, to powiedzmy też, że cholesterol jest nam w ogóle też potrzebny. Prawda?
0: Tak, tylko to jest ten argument, który ja często słyszę też w dezinformacji pewnej i w ramach fake newsów, bo oprócz tego, że pan redaktor ma 100% rację, że jest to niezwykle cenne źródło energii, że jest to niezwykle cenny składnik, jeśli chodzi o budowę błon komórkowych, jeśli chodzi o przekazywanie niektórych substancji w barierze krew-mózg, jeśli chodzi o pewną kwestię, jeśli chodzi o syntezę niektórych związków w naszym organizmie.
1: No właśnie, to w fake newsach jest informacja, że skoro jest nam potrzebny, no to jest.
0: No właśnie,
1: rób wszystko,
0: i to jest największa dezinformacja, panie redaktorze.
1: Idzie to na twoje zdrowie, a to wcale nieprawda.
0: Nieprawda. Pamiętajcie państwo, że w normalnej sytuacji 70-80% naszego cholesterolu jest to cholesterol endogenny. Trudne słowo, czyli ten, który my produkujemy, nasza wątroba. Nasz mózg też niezależnie produkuje cholesterol, czyli nie musimy go tam na siłę dostarczać. I w tym momencie tak naprawdę ta ilość cholesterolu, bo to jest bardzo indywidualne, ale które wiemy, że odpowiada za te wszystkie procesy, to dziecko się rodzi, to jest taki najlepszy taki wskaźnik, który nam mówi o tej wartości, ze stężeniem cholesterolu LDL 30-40 mg na decylitr. W tym momencie tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, bo zbadaliśmy to również, ile cholesterolu potrzeba, żeby te zaspokoić te wszystkie procesy, jest to około wartość, jeżeli mówimy o cholesterolu całkowitym, około 70-80 mg. Mój cholesterol całkowity jest 121 mg na decylitr. W większości osób jest pewnie około między 160 a 200, czyli mamy w tym momencie ten nadmiar wynika z tego, że dostarczamy go w pokarmie. Jeżeli dostarczamy go w pokarmie, to większość oczywiście jest metabolizowana i wydalana przez naszą wątrobę, natomiast w tym momencie ten nadmiar musi się gdzieś osadzać i on osadza się właśnie najczęściej w naczyniach.
1: No właśnie. Zachęcamy państwa do tego, żeby jednak zrobić sobie lipidogram, zrobić sobie te badania. Tym bardziej, że jest to badanie krwi, to jest jedno ukłucie, a jednak to jest cały czas promocja i dbałość o nasze zdrowie. Potem, żeby to skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu czy z kardiologiem, jeżeli się uda dostać do lekarza. I to jest bardzo ważne. Tym bardziej, że dzieci też zaczynają mieć z tym problem. Prawda, panie profesorze?
0: Zdecydowanie tak. Problem u dzieci jest dwojaki. Z jednej strony może to być problem wynikający z choroby uwarunkowanej genetycznie, jakim jest na przykład rodzinna hipercholesterolemia. Czyli coś, co dziecko otrzymuje po mamie albo po tacie, bo jeżeli mama jest chora, to szansa, że dziecko będzie miało jest 50%. I w tym momencie to już trochę nie wina dziecka, że ta uwarunkowana genetycznie choroba powoduje wzrost, tak? Ale dlatego wprowadziliśmy w bilansie 6-latka pomiar właśnie profilu lipidowego, żeby bardzo szybko wyłapać ten podwyższone stężenie cholesterolu. Dlaczego? Dlatego, że jak wyłapiemy tak szybko i wprowadzimy odpowiednią dietę i w pewnym momencie również leczenie, to przewidywalna długość życia tego dziecka jest taka sama, jakby tej choroby nie miał. I to jest niezwykle chyba ważna informacja dla wszystkich, którzy mogą się obawiać, że ta rodzinna hipercholesterolemia jest jakimś dla nas wyzwaniem.
1: W medycynie tak jest, że najtańszą formą i najskuteczniejszą jest profilaktyka.
0: Zdecydowanie tak.
1: Co możemy, panie profesorze, sami zrobić, jeżeli te wyniki są takie, że lekarz się krzywi, a my też nie jesteśmy z tego zadowoleni? Co sami możemy zmienić w stylu swojego życia, żeby jednak trochę się poprawić i wyspowiadać się z tych grzechów, które popełniliśmy? Jakie to grzechy?
0: Ja bardzo dziękuję panu redaktorowi za te słowa, że sami nie jesteśmy zadowoleni, bo to oznacza, że jesteśmy świadomi wtedy, że ten wynik jest podwyższony i że chcemy coś z tym zmienić, a to już jest właściwie 80% sukcesu. Szanowni państwo, każdy z nas może wpisać sobie kalkulator SCORE w internecie i tam jest kilka czynników, które wpisujemy i każdy może sobie obliczyć, jakie moje ryzyko jest. I w tym momencie, jeżeli mamy niskie czy umiarkowane, nasze stężenie cholesterolu powinno być poniżej 100, jeżeli wysokie poniżej 70, bardzo wysokie poniżej 55. I teraz właśnie dla większości tych pacjentów z tych 21 milionów, gdzie jest niskie albo umiarkowane ryzyko, my zawsze podejmujemy próbę tego, żeby nie leczyć od razu, bo to jest ta też dezinformacja, która się nagle pojawia, że lekarze chcą od razu leczyć statynami. Nie, to nie jest prawda. My wtedy chcemy wdrożyć zdrowy styl życia. Zdrowy styl życia w tym momencie jest to dieta. Dieta dobrze zbilansowana. Ograniczamy tłuszcz, a może

0: że zmieniamy jakość tych tłuszczy, bo na przykład zamieniamy tłuszcze nasycone na tłuszcze wielonienasycone, które są obecne w rybach, które są obecne w orzechach, które tak naprawdę są powszechne w tej diecie śródziemnomorskiej.
1: Dziękuję, że pan to od razu zilustrował obrazkiem, bo my to widzimy, bo natomiast same takie sformułowania dla wielu
0: tak, często są
1: ludzi
0: niezrozumiałe
1: i nie bardzo wiadomo, co na co zamienić.
0: Tak, i wtedy w tym momencie też ograniczamy w tej diecie ten podaż tych tłuszczy nasyconych, a to są też mięso przetworzone.
1: Czerwonego mięsa.
0: Mięso czerwone, przetworzone. Naprawdę, jeżeli ktoś nie jest w stanie ograniczyć albo całkowicie zrezygnować z mięsa, to zawsze może to być ewentualnie kurczak, indyk, ale to są naprawdę dobrej jakości mięso.
1: Czym prościej, tym lepiej.
0: Tym prościej, tym lepiej. I teraz tak, ta dobra dieta, która będzie rzeczywiście nam obniżała te stężenie nasyconych kwasów tłuszczowych, daje nam szansę na 12-17% obniżenia tego złego cholesterolu
1: LDL. To dużo.
0: Ale druga część nieodzowna jest to regularny, najlepiej codzienny wysiłek fizyczny. I teraz też nie możemy powiedzieć tak, jak przychodzi do nas pacjent do gabinetu, który się nigdy nie ruszał, no z różnych względów, tak?
1: To
0: nie
1: jest startuj w maratonie.
0: Dokładnie. Niech pan zacznie biegać od jutra po 5 kilometrów, albo niech pan zacznie chodzić 10 tysięcy kroków.
1: To wiadomo, trzeba, że zasłabnie i dostanie zawału.
0: Znaczy, w ogóle nie będzie się do tego stosował, bo powie, wyjdzie sobie ten lekarz, zwariował, że on mi każe od razu to robić. Po prostu robimy bardzo szczegółowy wywiad i mówimy stopniowo, przede wszystkim zastanawiając się, co pan lubi robić. Jeżeli pan lubi chodzić, proszę chodzić. Jeżeli pan lubi jeździć na rowerze, proszę jeździć na rowerze. Jeżeli pan kiedyś biegał i uważa, że pan może wrócić do biegania, super. Jeżeli pan lubi tańczyć, niech pan tańczy, bo to jest genialny wysiłek. Jeżeli pan lubi grać w tenisa, proszę tylko zintensyfikować tą grę w tenisa, może troszkę częściej. W tym momencie szukamy czegoś takiego, co dla pacjenta będzie motywacją, a później stanie się nawykiem. I teraz ten wysiłek sam w sobie, to też jest ciekawe, obniża ten cholesterol LDL tylko do 10%, ale jeżeli on przełoży się na utratę masy ciała, czyli troszkę schudniemy, to już ten LDL cholesterol może nam naprawdę spaść o kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Razem to jest nawet 30% z dietą, więc u dużej części pacjentów my wcale nie potrzebujemy tych pacjentów leczyć lekami.
1: W pigułce na zdrowie właśnie o tym dzisiaj państwu opowiadaliśmy. Naszym ekspertem był pan profesor Maciej Banach. Pan jest lekarzem, kardiologiem, kierownikiem Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest pan przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych, który właśnie jeszcze trwa w Warszawie. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
1: A ja, Artur Wolski, jeszcze raz zachęcam, aby takie badania wykonać. Przyznam się, że ja zrobiłem takie badania 2 tygodnie temu i powiem tak, naprawdę warto.
0: Gratuluję, panie redaktorze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania. Drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało.

0: by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Kamil Olak, nowe problemy w zachodniopomorskim na trasie S3 między węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz. Na 45. kilometrze auto osobowe z przyczepą uderzyło w bariery i zwężona jest jezdnia w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Problemy nowe także w Mazowieckiem na trasie S8 między węzłem Wola Rasztowska a węzłem Trojany. Na 493. kilometrze przewróciła się ciężarówka. Jedna osoba jest ranna, w konsekwencji jedna jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Wytyczono objazd na węźle Wola Rasztowska drogą wojewódzką numer 636 do węzła Trojany. Nadal problemy też w Podkarpackiem na krajowej 94 między Jarosławiem a Łańcutem. W pobliżu Przeworska zderzyły się dwa auta osobowe i wciąż na 632 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. Skończyły się natomiast utrudnienia na autostradzie A4 w Opolskiem, te pomiędzy węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Młany. W Nogowczycach jezdnia w kierunku Katowic była przez godzinę zablokowana po zdarzeniu dwóch aut osobowych, ale od kilkunastu minut 280 km jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej odwołano utrudnienia na autostradzie A4 w Dolnośląskim, te pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 138 km w kierunku Zgorzelca do dyspozycji są wszystkie pasy jezdni. Nie ma też śladu po utrudnieniach na trasie S12 w Lubelskiem między węzłem Lublin-Czechów a węzłem Lublin-Rudnik na 60 km. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
3: Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Pięciolatka ciężko ranna w wypadku niedaleko Tarnowa. Na dziecko runęła drewniana wiata. Nowa Lewica szykuje się na przyszłoroczne wybory parlamentarne. W Warszawie zebrała się Rada Krajowa Partii. Na Mierzei Wiślanej tysiące ptaków oraz podglądacze z lornetkami i aparatami. Dziś i jutro ptasi piknik.
4: Jest to już 16 raz, kiedy spotykamy się z naszymi obserwatorami.
3: Zaczynamy od wypadku w Małopolsce, w którym ciężko ranna została pięcioletnia dziewczynka. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wola Rzędzińska koło Tarnowa podczas remontu drewnianej wiaty, która runęła na dziecko. Tak relacjonuje to rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
5: W trakcie prowadzonych prac doszło do poluzowania drewnianej belki, która spadła na poruszające się w pobliżu dziecko, dziewczynkę w wieku około 5 lat. Po przybyciu na miejsce strażaków dziecko było pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową. Poszkodowana została następnie przetransportowana do szpitala.
3: Na miejscu nadal pracują strażacy i policja, a sprawą zajęła się prokuratura. Za zamkniętymi drzwiami bez udziału mediów Nowa Lewica układa plany przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. W Warszawie zebrała się Rada Krajowa tej partii, a tym tematem zajmuje się Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Powiedz, jakie plany ma Lewica?
6: No, zawalczyć o jak najlepszy wynik. Politycy lewicy zastanawiają się, czy do wyborów pójdą szeroką koalicją lewicowych partii, czy zdecydują się na samodzielny start. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwraca uwagę, że ostatni rok przed wyborami to czas, by przypomnieć, po co lewica jest w rządzie.
7: Będziemy w rządzie i w kampanii chwalić się osiągnięciami ostatnich 3 lat. Chcemy prowadzić kampanię taką, która pokaże, że lewica w rządzie dowiozła wiele projektów, zrealizowała swoje programy, a przede wszystkim opłaca się głosować na lewicę, bo to stabilny partner koalicyjny.
6: Podczas Rady Krajowej ma być też omówiona kwestia wyborów uzupełniających w Krakowie. Kandydatka lewicy Daria Gosek-Popiołek nie uzyskała zadowalającego władzy wyniku, ale jak zapewniają mnie politycy lewicy, władze partii głowy nie polecą, bo wyborów lokalnych nie można przyrównywać do ogólnokrajowych.
3: O czym mówię?

0: Mówiła Małgorzata Naukowicz. Dziękuję za relację. Kiedy unijne kraje porozumieją się w sprawie nowego planu finansowego wspólnoty? Komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin apeluje o szybkie prace, tak by do końca roku negocjacje udało się zakończyć. A odbywają się one w znacznie poważniejszej atmosferze niż poprzednie, mówił gość podcastu Szczyt Europy.
1: Negocjacje wieloletnich ram finansowych zawsze były trudne i zawsze trudne będą. Zmienia się kontekst, w którym one się toczą. Dzisiaj moim zdaniem ten kontekst wymaga większej powagi. W sytuacji, w której na kontynencie europejskim toczy się wojna, w sytuacji, w której załamuje się globalny porządek ukształtowany po zakończeniu zimnej wojny, musimy podejść do nich dużo poważniej niż podchodziliśmy dekadę czy dwie dekady temu.
0: Najnowszy odcinek podcastu Szczyt Europy można odsłuchać na stronie Polskiego Radia.
2: To są aktualności jedynki.
0: Prawie 8,5 tysiąca nielegalnych e-papierosów przejętych przez olsztyńskich policjantów i służby skarbowe. Akcja rozbicia szajki została przeprowadzona wczoraj. Dziś poinformowała o tym policja. Zarzuty usłyszał 32-letni obywatel Indii, mówi Andrzej Jurkun z Warmińsko-Mazurskiej Komendy Wojewódzkiej.
3: Funkcjonariusze zlikwidowali magazyn na terenie województwa mazowieckiego, w którym przechowywano nielegalny towar. Na gorącym uczynku zatrzymano obywatela Indii, gdy mężczyzna przynosił część towaru do samochodu. Na miejscu zabezpieczono blisko 8,5 tysiąca e-papierosów, zawierających łącznie prawie 200 tysięcy mililitrów płynu bez polskich znaków akcyzy.
0: Zatrzymany 32-latek usłyszał zarzuty dotyczące przestępstwa skarbowego. Grozi mu do 3 lat więzienia. W aktualnościach jeszcze zaglądamy na Mierzeję Wiślaną. To wyjątkowe miejsce dla obserwatorów ptaków. Spotykają się tu jesienią, by podglądać odloty tysięcy ptaków na południe. Co roku na ptasi piknik przyjeżdżają goście z całej Polski, mówi Weronika Jadach ze Stowarzyszenia Drapolicz.
4: Od 2 sezonów mamy również nowy punkt, jest to punkt obserwacji ptaków morskich, więc nasi obserwatorzy mogą zawitać i na wieży obserwacyjnej, i na punkcie morskim i zobaczyć, jak ta migracja się różni.
0: Podczas dwudniowego ptasiego pikniku dziś i jutro można nie tylko wypatrywać migrujących gatunków, ale też uczestniczyć w wycieczkach z ornitologami, w warsztatach i pokazach obrączkowania. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Pogoda.
0: Popołudnie upływa ze słoneczną, ładną pogodą w prawie całej Polsce, z wyjątkiem północno-zachodniej ćwiartki kraju, gdzie jest pochmurno, a na północy lokalnie może też pokropić. Na termometrach od 14 stopni na Pomorzu, 18 na Warmii i Mazurach, 20 w centrum, do 22 w Małopolsce. Ciśnienie w Warszawie 1018 hektopaskali.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.

0: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
2: A w dodatku można go podać również na noc.
1: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
8: Gdańsk, Sopot i Gdynia są obok siebie od dawna, ale dopiero po wojnie stały się Trójmiastem. Druga Rzeczpospolita miała też swoje Trójmiasto, nie nad morzem, tylko na Kresach. Borysław, Drohobycz i Truskawiec. Choć tworzyły jeden miejski organizm, były to trzy różne światy – przemysłu, kultury i uzdrowiska. W najbliższym programie wyprawa do przedwojennego Trójmiasta.
7: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
8: Odrodzona nieznana. Dziś po 16:00.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Prawie 14 minut po godzinie 14, a Państwo słuchają programu pierwszego polskiego radia Broken Wings i Mr. Mister. Od tego nagrania rozpoczynamy nasze spotkanie w złotych czasach radia. Program realizuje Karol Smyk, wydawcą jest Dominika Jęc, mówi do Państwa Marcin Kusy. Razem będziemy do godziny 16. Dzisiaj, proszę Państwa, o tak zwanych One Hit Wonders, o artystach jednego przeboju. Przy tej okazji możemy nawet się trochę pospierać, czy rzeczywiście w niektórych przypadkach chodzi tylko o tę jedną, jedyną piosenkę, która stworzyła artystę i bez której nie wyobrażamy sobie, żeby na przykład artysta zagrał koncert. O takich opowieści będzie sporo, no ale też nie będą to tylko lata 80., będzie też sporo lat 90., a nawet XXI wiek. Chociaż Państwo mogą powiedzieć, że tym z XXI wieku może dajmy jeszcze szansę, bo ten przebój być może przyjdzie. Są takie grupy, które nagrywają bardzo solidne płyty, ale nie mają przeboju, a inni mają wąski repertuar, ale za to hit. Tak było z zespołem Rotary.

Połowa lat 90. w Wielkiej Brytanii szaleje już Oasis i szaleje Blur i Britpop, i na polskiej ziemi również takie odpowiedniki rosną jak grzyby po deszczu. Myslowic, ale też zespół Lizar to Wielkopolska. No i jeszcze Rotary to oczywiście Wrocław. Wrocław, a tam mnóstwo muzyków dzisiaj, no można powiedzieć, zajmujących takie czołowe miejsce, jeśli chodzi o muzyków sesyjnych albo koncertujących, bo w tym zespole i Marek Popów, i Bartosz Dziedzic, ale także Jarosław Jasiuk i Dawa, Radosław Łuka, czyli można powiedzieć, że taka super grupa w pewnym momencie, Rotary. Najpierw był singiel Satelita i podobno jeden z najdroższych teledysków w historii polskiej muzyki rozrywkowej, no, a potem przydarzył się właśnie ten hit Na jednej z dzikich plaż. Potem zawieszenie działalności, reaktywacja, no, ostatecznie skończyło się tak, że Grzegorz Porowski przejął tę piosenkę i włączył do repertuaru zespołu Loka. Grzegorz Porowski, który był wtedy wokalistą. facebook.com/1, Złote Czasy Radia. Państwo mogą również się z nami przywitać, ale też mogą dopisać swoich artystów jednego przeboju, a może mają państwo takie swoje ulubione piosenki. Pan Michał, pierwsze co przychodzi mi do głowy to House of Love, Shine On. Ich debiutancki singiel z 87 roku i zarazem ich największy przebój. Swoją drogą świetna kapela, no ale jak pan Michał dodaje, właśnie jednego przeboju. Może nam się to dzisiaj jeszcze zmieści, ja również lubię to Shine On. Do 16 w radiowej jedynce o One Hit Wonders, czyli artystach jednego przeboju. Peter Schilling kiedyś korespondował w pewien sposób z Davidem Bowiem i stworzył taki hit.

Jeśli chodzi o synthpopową scenę lat 80. i 90. w Niemczech, to Peter Schilling był jednym z najważniejszych. Pochodzi ze Stuttgartu, już w wieku nastoletnim zaczynał pisać piosenki, no ale w 82 roku i nagrał płytę, ale też przede wszystkim przedstawił utwór Major Tom Coming Home w dwóch wersjach językowych, a było to nawiązanie oczywiście do Space Oddity, do Davida Bowiego, któremu to podobno się spodobał nawet utwór Major Tom. Tam pierwsze słowa to Ground Control to Major Tom i to było to nawiązanie Petera Schillinga i niejako przedłużenie tej sagi o słynnym kosmonaucie, który gdzieś w kosmosie szybuje sobie samotnie. Peter Schilling doczekał się pierwszych miejsc na listach przebojów z tym utworem w Europie, ale także dotarł, co jest ewenementem, aż do 14 miejsca gorącej setki Billboardu na początku lat 80. W radiowej jedynce dzisiaj w złotych czasach radio o artystach jednego przeboju, takich, którzy no być może wykonali mnóstwo muzyki, nagrali mnóstwo płyt, ale dziś pamiętamy ich tylko z tej jednej piosenki. facebook.com/jedynka dla Państwa do korespondencji adres, a u nas Crystal Waters.

0: wiesz i ty.
1: Nagrali 4 płyty studyjne, mieli mnóstwo singli, ale kiedy powiem 1.8L, to przecież państwo od razu powiedzą, że jak zapomnieć. Z tym hitem zresztą zaproszeni zostali na koncert, wielki stadionowy koncert w Sanach, i w duecie z Sanach to właśnie wykonali. Z tym sprytnym pianinkiem, z tą zagrywką pożyczoną od zespołu Live, do dzisiaj są określani jako taka grupa jednego przeboju. O tym dzisiaj w Złotych Czasach Radia do godziny 16 na antenie radiowej jedynki. Państwo także mają swoje typy. Pan Marek, ciekawy dzisiaj temat audycji, ja proponuję Spin Doctors to Princess, tak, Midnight Oil, Better Burning, no i może jeszcze Mike and the Mechanics, czyli Over My Shoulder. No, Mike and the Mechanics to mieli trochę więcej chyba takich znanych piosenek, Another Cup of Coffee chociażby, no ale zgadzam się, Midnight Oil czy Spin Doctors to rzeczywiście wystrzelili tylko z tymi piosenkami. Zapraszam, facebook.com/jedynka do dyskusji, bo być może to jest też powód do takich muzycznych sporów dla niektórych, być może niektórzy wykonawcy, niektóre grupy miały zdecydowanie więcej przebojów, więc możemy się trochę twórczo i oczywiście sympatycznie o to pospierać. facebook.com/jedynka. Teraz proszę państwa, jedna zagrywka gitarowa i na tej zagrywce gitarowej powstały aż 3 piosenki. Oryginał, potem Gotye i Kimbra, no i niedawno Anxiety. No ale ja zagram już z XXI wieku również hit i artystę jednego przeboju, czyli Gotye.

Wszystko zaczęło się od partii gitarowej z 67 roku, czyli Luis Bonfa i Sevilla. I tu później troszeczkę nowocześnie, trochę podprodukowane i w 2011 roku taki hit Gotye i Kimbra. Wcześniej było m.in. Ice Wide Open, potem I Feel Better. No ale dzisiaj, kiedy mówimy o Gotye, to myślę, że wszyscy mamy na myśli Somebody That I Used To Know. Z Australii przenosimy się do Europy, połowa lat 80. i duet Double. I dla mnie osobiście to oni są królami takiego właśnie One Hit Wonders, czyli jednego przeboju artystów, jednego przeboju. O tym dzisiaj mówimy w programie pierwszym polskiego radia. The Captain of Her Heart.

Przewrotny jest ten show biznesowy, muzyczny los, kiedy przynosi z jednej strony wielki przebój, a z drugiej kariera stoi w miejscu i nic się nie dzieje i płyty się czasem nie sprzedają, ale ten jeden hit zawsze zostaje. Państwo reagują, pan Jacek, Nino De Angelo, Samurai, to ja muszę sprawdzić, nie pamiętam tego nagrania, przyznam szczerze, pan Jacek mnie zaintrygował, pan Marek dodaje jeszcze Crowded House i Weather With You. To bym bronił chyba tego australijskiego zespołu, bo tych hitów jednak na listach przebojów umieścili więcej. No właśnie tu się możemy tak właśnie pospierać. Pan Michał z kolei pewnie mało komu mówi coś wykonawca Eagle Eye Cherry. Za to prawie każdy zna i nucił Save Tonight. I tu pełna zgoda. Teraz za 13 minut 15 w programie Pierwszym Polskiego Radia dzisiaj o artystach jednego przeboju. Ciekaw jestem, czy pamiętają państwo taką grupę Man Without Hats.

No i to był ten jeden przebój i czasem przecież państwo świetnie to wiedzą. Ten jeden przebój wystarcza, żeby zdobyć popularność. Myślę, że w przypadku Man Without Hats nie jakąś przeogromną, ale warto o nich pamiętać. Wszystko zaczęło się w 78 roku w Montrealu. Iwan Doroszczuk, ale także Pete Seabrook, Dave Healy, John Guerin założyli zespół. Najpierw bardziej w stronę rocka, a później nieco bardziej elektronicznie i synthpopowo. Dzisiaj o artystach jednego przeboju. To zacznie się tutaj odliczanie. Już za chwilę, bo to grupa New Radicals. Wracamy do lat 90. A ja czekam na państwa już po godzinie 15. Złote czasy radia w programie pierwszym Polskiego Radia. No i proszę o nas pamiętać. facebook.com/jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
2: Mecz Bośnia i Hercegowina, Polska w poniedziałek o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę?
12: Życz sobie tego.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. A teraz w RTV

0: żeby się nowe, lepsze miało. Euro wjechało! Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Euro wjechało! Żeby się łatwiej kupowało. Euro wjechało! By się sprawniej montowało. Euro wjechało! Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Kamil Olak. Nadal problemy na trasie S3 w zachodniopomorskiem pomiędzy węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz. Po tym jak na 45. kilometrze auto osobowe z przyczepą uderzyło w bariery, nadal jezdnia w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. W Mazowieckiem z kolei poważne problemy trwają na trasie S8 pod Warszawą między węzłem Wola Rasztowska a węzłem Trojany. Na 493. kilometrze wywróciła się ciężarówka. Jedna osoba jest ranna i między węzłem Wola Rasztowska a węzłem Trojany jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Na 493 kilometrze nie przejedziemy, w związku z tym wytyczono objazd na węźle Wola Rasztowska drogą wojewódzką numer 636 do węzła Trojany. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w Podkarpackiem na drodze krajowej numer 94 pomiędzy Jarosławiem a Łańcutem. Po tym jak w pobliżu Przeworska zderzyły się dwa auta osobowe, wciąż na 632 kilometrze jezdnia jest zwężona i poruszamy się tam naprzemiennie. Skończyły się natomiast, przypomnę, problemy na autostradzie A4 zarówno w województwie opolskim, jak i dolnośląskim. Między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany oraz między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice przejedziemy już bez problemów. Na 280 kilometrze w kierunku Katowic mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni, natomiast na 138 kilometrze jedziemy sprawnie w kierunku Zgorzelca wszystkimi dostępnymi pasami. Trasa S12 województwo lubelskie. Tu także odwołano utrudnienia pomiędzy węzłem Lublin-Czechów a węzłem Lublin-Rudnik na 60 km w kierunku Warszawy. Także przejedziemy sprawnie. 22 513 11 11 w każdej drogowej sprawie.
3: Jest 15. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Do końca roku aplikacja do powiadamiania o zagrożeniach trafi do użytkowników.
4: W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy.
3: Litewskie służby nie odnalazły obiektu, który wywołał alarm. Rano czasowo zamknięto wileńskie lotnisko. Wrocławianie wsparli niepełnosprawną dziewczynkę i jej tatę. Zakończyła się akcja Wrocław 100 mostów z Kaliną.
5: Razem zdobyli 100 wrocławskich mostów. Teraz wielkie brawa od państwa.
3: Aplikacja służąca do powiadamiania o zagrożeniach będzie gotowa jeszcze w tym roku, deklaruje to szef MSWiA, który poinformował, że rozpoczęły się testy aplikacji. Do użytkowników ma ona trafić w grudniu, powiedział w Gdańsku minister Marcin Kierwiński.
4: W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy, do których zaprosimy i ekspertów z innych resortów, i wojsko, i ekspertów z Ministerstwa Cyfryzacji, ale także te najbardziej aktywne młodzieżowe drużyny pożarnicze, żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był produktem całościowym, dobrym, przetestowanym, żeby gwarantował właściwą jakość pracy.
3: Aplikacja ma przekazywać komunikaty alarmowe, podzielone na 4 poziomy. Najwyższy P1 ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. W takim przypadku telefon ma odtworzyć alarm z pełną głośnością, uruchomić wibracje oraz miganie latarki. Takiego alarmu nie będzie można zablokować. Alerty niższego poziomu mają dotyczyć ostrzeżeń o poważnych zagrożeniach, np. powodzi lub pożarze. Użytkownicy będą również otrzymywać powiadomienia o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych. Obiekt, który spowodował dziś alarm powietrzny na Litwie, nie został odnaleziony. Władze informują, że poszukiwania zostały zakończone. Rano mieszkańcy m.in. Wilna otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe. Poderwano też natowskie myśliwce.
6: Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas przekazał, że obiekt nie został zidentyfikowany. To niekoniecznie był dron. Mogła to być jakaś anomalia, mogło to być stado ptaków. Dlatego dopóki nie mamy tego obiektu, nie odważylibyśmy się stwierdzić, że na pewno był to dron. Obiekt został wykryty, gdy znajdował się jeszcze nad

0: Białorusią. Dzięki temu litewskie służby miały czas na przygotowanie się i ostrzeżenie mieszkańców. Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego dodał, że kierunek lotu prowadził w stronę Wilna, a następnie w rejon Wilkomierza. Jego ślad miał zniknąć z radarów jeszcze zanim dotarł do litewskiej stolicy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Są nowe informacje na temat udaremnionego zamachu terrorystycznego na pokładzie samolotu linii Fly Dubai. Drugi pilot, obywatel Omanu, zaatakował kapitana siekierą ratunkową w kokpicie. Poinformowała o tym prokuratura Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Telewizja CNN podała, że na profilu Hamama al-Hamamiego na LinkedIn znajdowało się nagranie z osobami powiązanymi z Al-Kaidą. Do ataku doszło podczas środowego lotu samolotu z Dubaju do Tel Awiwu. Napastnika obezwładnili członkowie załogi i pasażerowie. A maszyna lądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej.
2: To są aktualności jedynki.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozmawiają o planie na uzdrowienie sytuacji w finansach publicznych. W Warszawie partyjny kongres gospodarka. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał na nim, że gospodarka jest najważniejszą częścią programu jego ugrupowania.
3: Od jego realizacji, od wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której dzisiaj znajduje się polska gospodarka, przede wszystkim ze względu na ogromny kryzys finansów publicznych, zależy to, czy nam się uda. Czy nam się uda wrócić do tego marszu do przodu.
1: Politycy PiS podczas kongresu mają przedstawić rozwiązania, które ich zdaniem mają służyć ograniczeniu zadłużenia państwa. Inne tematy to system podatkowy oraz inwestycje. 100 wrocławskich przepraw zdobytych. Sukcesem zakończyła się inicjatywa Rafała Pysno i jego córki Kaliny. Pomagała nagłaśniać zbiórkę na rehabilitację niepełnosprawnej dziewczynki. Na finał akcji Wrocław 100 mostów z Kaliną przy kładce muzealnej przyszli mieszkańcy, którzy wspierali dziewczynkę.
4: Jak tylko możemy wesprzeć w jakikolwiek sposób Kalinkę z tatą, to działamy. Pewno siłę i chęć do dalszego działania, żeby pomóc tym dzieciom i żeby walczyć i się nigdy nie poddawać, bo wiedzą, że mają sztab ludzi, którzy działają razem z nimi.
5: Kalina i Rafał jako pierwsi w dziejach naszego miasta razem zdobyli 100 wrocławskich mostów. Teraz wielkie brawa od państwa.
1: Wcześniej ojciec z córką zdobyli 14 wrocławskich górek. A kolejnym celem ma być dotarcie do najbardziej wysuniętych na północ i południe punktów miasta. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
1: Do wieczora w północno-zachodniej połowie Polski będzie sporo chmur, najwięcej na wybrzeżu i na nizinie szczecińskiej, gdzie miejscami lokalnie może pokropić, na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Na noc zapowiadane są jednak zamglenia w północnej części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia. Na termometrach teraz od 14 do 22 stopni. Ciśnienie w Warszawie 1018 hektopaskali.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza przeważnie jest dobra, na północnym zachodzie bardzo dobra. W Krotoszynie, Kaliszu i Koninie stan powietrza jest umiarkowany. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Susza hydrologiczna występuje w większości regionów.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tenapans. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Mam ochotę na safari.
10: Na safari to trochę daleko.
9: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
10: A ile można upolować?
9: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
10: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu.

0: Grywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone

0: Gdańsk, Sopot i Gdynia są obok siebie od dawna, ale dopiero po wojnie stały się Trójmiastem. Druga Rzeczpospolita miała też swoje Trójmiasto, nie nad morzem, tylko na Kresach. Borysław, Drohobycz i Truskawiec. Choć tworzyły jeden miejski organizm, były to trzy różne światy – przemysłu, kultury i uzdrowiska. W najbliższym programie wyprawa do przedwojennego Trójmiasta.
1: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
0: Odrodzona, nieznana. Dziś po 16:00.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Sound Elmo's Fire i artysta jednego przeboju, John Parr, który strasznie grymasił, kiedy miał śpiewać jakiekolwiek piosenki do filmu pod tym samym tytułem, Sound Elmo's Fire, tutaj z dopiskiem Man in Motion, ale w końcu zaśpiewał.

Śpiewał, mimo że wiele rzeczy odrzucił, to tę zostawił. Może dlatego, że palce kompozytorskie w tym nagraniu maczał słynny David Foster. Kiedy patrzę, kto zagrał tutaj, proszę państwa, no oczywiście sam zainteresowany na gitarze i zaśpiewał, ale i David Foster, i Steve Porcaro, i David Page, i Steve Lukather, czyli lwia część zespołu Toto. Pojawił się w chórkach także Richard Page ze wspomnianego dzisiaj przeze mnie zespołu Mr. Mister, a więc no jedno nagranie, a absolutnie gwiazdorska, fantastyczna obsada. Dzisiaj o artystach jednego przeboju mogą się państwo włączyć. facebook.com/jedynka o państwa ulubionych takich jednorazowych, jednosezonowych przebojach. No a my jeszcze mamy dla państwa kilka takich piosenek do godziny 16. Marcin Kusy, kłaniam się państwu.

Tu jedynka, to Polskie Radio, 18 minut po 15. To państwo powiedzą, być może nie jest jeszcze zamknięta księga, jeśli chodzi o przeboje. Gabriel Fleszar wciąż aktywny artystycznie. Nawet zdarzył się jakiś talent show telewizyjny, próbował kariery aktorskiej, ale czy przyjdzie mu kiedyś jeszcze przebić ten ogromny hit Kroplą deszczu? Tego nie wie nikt. Pani Agnieszka dorzuca nam takich wykonawców jak Black, czyli Wonderful Life. Było tydzień temu w Złotych Czasach Radia. Susan Vega i Luka, ale też Omega, węgierska Omega i Dziądź Hajulan, czyli słynna dziewczyna o perłowych włosach. I

I jeszcze pan Grześ, znalazłoby się kilka takich propozycji. Maja Kraft, Moje skrzydła. Zapomniałem o tej piosence. Istotnie, czy Kaja Paschalska, Przyjaciel od zaraz. No i jeszcze dwa ogromne hity. Fiction Factory, Feels Like Heaven i Gazebo, I Like Chopina.

I gazebo, i ten szarp, wszystko oparte na fortepianowym pasusie, ale jak to pięknie brzmi po latach. Czy byli państwo kiedyś na takim koncercie, kiedy przez cały występ czekali państwo tylko na ten jeden przebój, to jedno nagranie? Jest taka zabawna opowieść, kiedy Bob Dylan spotyka się z Paulem Simonem i Simon żali się wielkiemu Dylanowi, że mówi: słuchaj, ja napisałem tyle piosenek, a teraz mam nową płytę, ruszyłem w trasę, no i chciałbym przedstawić te nowe piosenki, a wszyscy, cała publika od początku krzyczy: Sound of Silence, Sound of Silence, przecież ja nie jestem wykonawcą jednego przeboju. A Dylan się zadumał i odpowiedział: wiesz, Paul, gdybym przyszedł na twój koncert, to też chciałbym usłyszeć Sound of Silence. Także coś w tym jest, proszę państwa, i dzisiaj o tych artystach jednego przeboju. Absolutnie nie mówimy o Dylanie, nie mówimy o Paulu Simonie, ale czasem jest taki skok w niebiosa. facebook.com/1. Państwa typy, między innymi od pana Marka, właśnie między innymi ten Sharp i utwór You, a przy zespole Brainstorm, łotewskim zespole Brainstorm, zdecydowanie piosenka Maybe. No ale jeżeli już zagościliśmy w latach 90., to jeszcze jeden taki utwór.

Tu radiowa jedynka, Polskie Radio. Proszę Państwa, Closing Time, Semisonic. Kto pamięta tę grupę z Minneapolis, 98 rok, ich drugi album i przede wszystkim Closing Time, czyli wielki hit, który no, w pewnym momencie wyniósł ich bardzo wysoko. Proszę sobie wyobrazić, że cały czas zespół istnieje. Jestem przekonany, że są też tacy, którzy właśnie na koncercie czekają na ten jeden moment. Dzisiaj artyści jednego przeboju. Czasem Państwo piszą, że to jest krzywdzące, że ten dorobek jest przecież szeroki i daleko większy niż tylko jeden hit, ale czasem też chodzi o takie proste skojarzenie, kiedy mówimy na przykład Norbi, to

24 zachody słońca Firebirds i tu znowu moglibyśmy się pospierać, bo przecież był też jeszcze jeden przebój, czyli Harry, były trzy płyty długo grające, a sama wokalistka, czyli Joanna Prykowska, przecież cały czas aktywna, choćby w zespole Anieli i jedną z płyt, z tego co pamiętam, płyt Firebirds tego zespołu produkowała nawet Edyta Bartosiewicz, ale to pan Mateusz, albo pan, tak, pan Mateusz podrzucił jednym z moich ulubionych utworów tego typu, jest 24 zachody słońca zespołu Firebirds, a pan Jacek dodaje, że jeżeli mówimy o takich artystach jednego przeboju, to koniecznie trzeba przypomnieć Berlin z piosenką

Take My Breath Away z filmu Top Gun. Przypominamy ją od czasu do czasu na dwa głosy w radiowej jedynce, zawsze w niedzielę po godzinie 14. Proszę Państwa, teraz jeszcze jeden przykład w programie Pierwszym Polskiego Radia. Artysty, który właściwie powinien mieć wszystko, bo po pierwsze nazywał się Kenny William Gordy, a skoro ma się na nazwisko Gordy, to można to wszystko skojarzyć z założycielem wytwórni Motown, czyli tej wielkiej wytwórni rhythm bluesa soulu, czyli Barrym Gordym. I jeżeli ma się takich kumpli jak Jermaine Jackson i jak ma się takich kumpli jak Michael Jackson, ten Michael Jackson, to można powiedzieć, że kariera właściwie jest pewna. A tymczasem Rockwellowi, bo taki pseudonim pan Kennedy przybrał, zdarzył się tylko ten jeden skok w niebiosa.

Zespół Transport Band w programie Pierwszym Polskiego Radia. Zaledwie jeden singiel, ton presowski. Na jednej stronie właśnie A może by, a z drugiej strony Obłęd. Ale to ta piosenka zaistniała między innymi na liście przebojów radiowej jedynki w roku 1980. A formację tworzyli między innymi Roman Pazur Wojciechowski, ale także Włodzimierz Krakus, znany gitarzysta basowy wrocławski. Mogą państwo również słyszeć wersję nieco dłuższą, bo kolektyw Very Polish Cutouts również stworzył swoją wersję, sample z tego nagrania, obecne również w polskim hip-hopie, więc no, zespół jednego przeboju, no, który się pięknie rozszedł. Proszę państwa, pięknie już państwu dziękujemy za to spotkanie w Złotych Czasach Radia w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dominika Jęc, Karol Smyk, Marcin Kusy, no i oczywiście proszę pozostać z radiową jedynką, a na koniec jeszcze jeden człowiek. Człowiek, który urodził się w Hawanie, wyemigrował bardzo wcześnie z rodzicami do Miami, na Florydę. Tam spotkał się z, oczywiście nie bezpośrednio, ale z muzyką disco i pop i salsa i soul. Podziwiał Marvina Gaye'a, podziwiał Billa'ego Joela, podziwiał Stevie'ego Wondera. Sam zapragnął być artystą i ma na koncie dwie nagrody Grammy, ma 20 milionów sprzedanych płyt, ale kiedy powiem John Secada, to państwo zaraz odpowiedzą, że to tylko ten jeden wielki przebój. Just another day. Do usłyszenia. We'll be right back.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
2: Mecz Bośnia i Hercegowina, Polska w poniedziałek o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk.
0: Jedynka.

0: To jest radio. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Reklama.
16: Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka.
17: Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci.
16: I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam. Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
18: Kamil Olak. Nowe problemy w Łódzkiem na drodze krajowej nr 12 pomiędzy Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim. Po tym jak na wysokości Karlina zderzyły się 4 auta osobowe, droga jest zablokowana na 346 km. W obu kierunkach wytyczono objazdy drogami lokalnymi. Problemy poważne trwają w okolicach Warszawy na trasie S8 między węzłem Wola Rasztowska a węzłem Trojany. Na wysokości Trojan wywróciła się ciężarówka i na 493 km jezdnia w kierunku Białegostoku jest zablokowana. Co prawda wytyczono objazd na węźle Wola Rasztowska drogą wojewódzką nr 636 do węzła Trojany, ale korek od strony Warszawy jest coraz dłuższy. W tym momencie sięga już ponad 8 km. Na Podkarpaciu wciąż problemy są z kolei na krajowej 94 na odcinku Jarosław-Łańcut. Poruszamy się naprzemiennie na wysokości Przeworska. Tam na 632 km zderzyły się 2 auta osobowe i są problemy z płynną jazdą w obu kierunkach. Skończyły się natomiast utrudnienia w Zachodniopomorskiem na trasie S3 pomiędzy węzłem Pyrzyce a węzłem Myślibórz. Auto osobowe z przyczepą uderzyło wczesnym popołudniem w bariery na 45 km i w kierunku Gorzowa zablokowany był jeden pas ruchu, ale teraz już jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej, przypomnę, drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A4, zarówno te w Opolskie między węzłem Strzelce Opolskie a węzłem Łany, jak i w Dolnośląskiem pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. A jeśli państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców to 22 513 11 11.
19: Minęła 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Wypadek paralotniarza niedaleko Grudziądza. Mężczyzna wpadł do Wisły. Trafił potem do szpitala. Rząd swoje zrobił, teraz czas na działania prezydenta. Szef MSZ-u o staraniach Polski o stałą bazę wojsk USA. Jesienne infekcje znów w natarciu. Teraz jest najlepszy czas na szczepienia, apeluje sanepid.
1: Sytuacja sprzyja szczepieniom, bo jest jeszcze, można powiedzieć, tych infekcji niezbyt wiele.
0: Lekarze walczą o życie paralotniarza, który wpadł do Wisły. Do wypadku doszło w miejscowości Rozgarty w powiecie grudziąckim. Strażacy wydobyli mężczyznę na brzeg, powiedział w TVP Info Paweł Korgol ze Straży Pożarnej w Grudziądzu.
2: Leciało dwóch paralotniarzy, jeden z nich wpadł, drugi nam zgłosił to zdarzenie. Nurt rzeki znosił tą motoparalotnię razem z mężczyzną. Dopiero po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia udało się mężczyznę podjąć, był pod wodą, został wyplątany, zabrany, trwa walka o jego życie.
0: Mężczyzna trafił do szpitala, a policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Rząd swoje zrobił. Teraz czas na prezydenta. Tak szef MSZ-u mówi o staraniach Polski o utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojsk amerykańskich. Radosław Sikorski był pytany przez dziennikarzy w Krakowie o słowa szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej w tej sprawie. Marcin Przydacz stwierdził, że, tu cytat, Biały Dom dał zielone światło. Dodał jednak, że decyzje te wciąż muszą wykonać Pentagon i MON. Tu powinien działać prezydent Karol Nawrocki, ocenił szef dyplomacji.
3: Pan prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję. Bo rząd swoje zrobił. Wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tą bazę przyjąć i za nią zapłacić.
0: Minister Sikorski przypomniał, że jest już precedens związany z bazą USA w Polsce. To baza obrony przeciwrakietowej w Redzikowie, która została otwarta w 2024 roku. Prezydent podziękował Straży Granicznej za ochronę polskiej granicy. Karol Nawrocki odwiedził Wyższą Szkołę Straży Granicznej w Koszalinie.
4: To dzięki pracy strażników granicznych na każdym kilometrze polskiej granicy słyszymy głośno, dzięki waszym mundurom i dzięki orłowi z piękną koroną, tu jest Polska.
0: Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie to jedyna uczelnia w kraju z ofertą studiowania wyłącznie dla funkcjonariuszy tej służby.
5: To są aktualności jedynki.
0: Początek jesieni to najlepszy moment, żeby zaszczepić się przeciw grypie i COVID-owi. Jesteśmy u progu sezonu infekcyjnego. Na razie chorują głównie małe dzieci.
6: Pogoda dopisuje, więc zanim przyjdzie jesienna słota i coraz więcej osób będzie przeziębionych, warto zaszczepić się przeciw grypie i COVID, zachęca główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
1: Więc na razie sytuacja sprzyja szczepieniom, bo jest jeszcze, można powiedzieć, tych infekcji niezbyt wiele i póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
6: Szczepić powinny się przede wszystkim osoby z grup ryzyka, dodaje dr Grzesiowski.
1: Choroby serca, płuc, choroby metaboliczne, no i osoby po 65 roku życia generalnie co do zasady powinny o tych szczepieniach pamiętać.
6: W tym roku nie ma e-skierowań na szczepienia przeciw COVID. Trzeba umawiać się indywidualnie w przychodniach lub aptekach. Szczepionki przeciw COVID są bezpłatne dla wszystkich chętnych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Jedni debiutują, inni tak długą trasę będą pokonywać po raz kolejny. Ponad 5000 biegaczy wystartuje jutro w poznańskim maratonie. W tym roku po kilkunastoletniej przerwie zawodnicy znów pobiegną przez Stary Rynek. Dziś część zawodników zrobiła sobie rozgrzewkę i rano z okolic Targów wystartowała na 5 kilometrów. Niektórym na tym dystansie udało się pobić życiowe rekordy.
7: Życiówka siadła, także jesteśmy zadowoleni. Oboje pobiliśmy swoje rekordy, także fajnie. Maraton bardziej polega na tym, że człowiek rozkłada siły na cały ten długi bieg, bo to jednak 4 godziny potrafi nawet trwać, a tutaj trzeba się sprężyć.
8: Dobrze, dobrze. Pobiłam swój rekord życiowy. Jestem bardzo zadowolona. Pogoda dopisała.
0: Na poznańskich targach do jutra potrwa też impreza wystawiennicza towarzysząca maratonowi. Są między innymi producenci odzieży sportowej i stoiska z grami dla dzieci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Pekinie. Polka, która rozpoczynała zmagania od drugiej rundy, pokonała reprezentantkę gospodarzy Qin Yu Gao 6-2 i 6-3. Następną rywalką Świątek będzie Chorwatka Donna Vekić. Na drugiej rundzie udział zakończyły Maja Chwalińska i Magdalena Fręch, a wcześniej z turnieju odpadły Magda Linet i Katarzyna Kawa. Piłkarska reprezentacja Polski odleci dziś do Zenicy, gdzie w poniedziałek rozegra mecz czwartej kolejki Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Wśród kadrowiczów Jana Urbana nie będzie Roberta Lewandowskiego, który już opuścił zgrupowanie. Wczoraj w Warszawie kapitan biało-czerwonych strzelił 3 gole w wygranym 6-0 meczu z Rumunią, ale otrzymał także żółtą kartkę, a to wykluczyło go z udziału w poniedziałkowym spotkaniu. Z wtorku na środę czasu w Polsce klub Lewandowskiego Chicago Fire rozegra z kolei u siebie spotkanie z Vancouver Whitecaps w lidze MLS. Zgrupowanie pierwszej reprezentacji opuścił też Wojciech Mońka, który dołączył do kadry do lat 21. Drużyna Jerzego Brzęczka też w poniedziałek rozegra decydujący mecz kwalifikacji do młodzieżowego Euro z Włochami na wyjeździe. W pierwszym dzisiejszym meczu pierwszej kolejki Tauron Ligi Siatkarek Sokół Mogilno przegrał z Radomką 0-3. Tytuł MVP otrzymała przyjmująca drużynę gości Aleksandra Dudek, która zdobyła 18 punktów. Trwa spotkanie Pałacu Bydgoszcz z BKS-em Bielsko-Biała. Drużyna gości prowadzi po dwóch partiach 2-0. Jutro w Baku rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Judo. Na tatami w stolicy Azerbejdżanu zaprezentuje się 7 reprezentantów Polski. Wśród kobiet m.in. Aleksandra Kaleta, Angelika Szymańska czy Natalia Kropska. O oczekiwaniach związanych z występami pań mówi trener kobiecej kadry Artur Kłys.
1: Oczywiście mamy świadomość, że to Mistrzostwa Świata i wszystkie najmocniejsze reprezentacje szykowały się do tego turnieju i poziom będzie bardzo wysoki. Ale wiem, że dziewczyny wejdą na matę pełne odwagi i koncentracji i wykorzystają to, nad czym pracowaliśmy.
0: A mistrzostwa potrwają do przyszłej niedzieli, 11 października.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Pogoda. Do końca dnia pogodnie i słonecznie na południu, wschodzie i w centrum kraju, na północnym zachodzie pochmurno. W tej części kraju w nocy należy spodziewać się gęstej mgły. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Na termometrach 14 stopni w Świnoujściu, 19 w Poznaniu i w Bydgoszczy, 22 w Łodzi, Kielcach i Opolu, 23 w Katowicach. A na barometrach w Warszawie 1017 hektopaskali.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: finał konkursu. Nagroda główna marszałka województwa wielkopolskiego. Recital Wiktorii Wojtas, Sofinka i 4 dni wypełnione muzyką. Sprawdź na teatrnowy.pl.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Reklama.
6: Autopromocja.
5: Trzej bohaterowie i przypadkowe spotkanie na lotnisku, które zmusi każdego z nich do konfrontacji z własnymi lękami i pragnieniami. Zapnijcie pasy.
7: Przez większość życia ja kierowałem się logiką i no nie wychodziłem na tym dobrze.
5: Niebo nad lotniskiem. Ryszarda Wójtowicza. Reżyseria Katarzyna Łęcka. Występują Łukasz Lewandowski, Krzysztof Szczepaniak i Mirosław Haniszewski.
8: To jest za dużo dymu, a ja się duszę.
9: Tak, a pan ponoć jest zrelaksowany. Pan mówił balans.
8: Ja jestem zrelaksowany.
5: Słuchowisko powstało w ramach realizowanego na żywo jedynkowego cyklu Fale Czasu.
8: Jakaś kobieta podaje butelkę z wodą. Dzieci piszczą. Tu mężczyzna patrzy z uznaniem. O!
5: Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21:00.
10: Jedynka. To jest radio.
6: Autopromocja.

0: Tu Klub Kultury, na który zapraszają Państwa
1: Alek Chudzik
0: i Ula Kaczyńska. Panie redaktorze, co słychać w kulturze?
1: A chwilę nas nie było. Piłka nożna, siatkówka, sukcesy.
0: No jak mówisz o piłce nożnej, to raczej też porażki.
1: Ale my tutaj o kulturze, której we wrześniu nie brakuje.
0: W zeszłym tygodniu poznaliśmy laureatów konkursu filmowego w Gdyni. Złotego Lwa otrzymał, i to w ogóle był chyba zaskakujący werdykt, film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. A Srebrny Lew przypadł w udziale Łukaszowi Rondudzie za film Powiedz mi, co czujesz.
1: Wróciliśmy do galerii. W Warszawie trwa Warsaw Gallery Weekend, a w krakowskim Bunkrze Sztuki otworzyła się wystawa jednej z moich ulubionych malarek, Kingi Nowak. A do tego wystawa poświęcona historii polskiego designu, przygotowana przez Agatę Kiedrowicz i Aleksandrę Koperdę.
0: Do Krakowa jeszcze dziś wrócimy.
1: Tymczasem już jutro poznamy laureatów tegorocznej Nagrody Nike. W finałowej siódemce konkursu znaleźli się m.in. Anna Bikont, Weronika Murek, Zyta Rudzka i Szczepan Twardoch.
0: No to jeszcze Tarnów. Tarnów jako Kaliniec, a w nim nagrodzona w Gdyni Jaśmina Polak, to najlepsza aktorka, oraz Tomasz Szuchart. Ten Szuchart od Wokulskiego. Tak zapowiada się nowa ekranizacja Nocy i Dni słynnej powieści Marii Dąbrowskiej. Serial reżyseruje Kamila Tarabura. Premiera nowej, 8-odcinkowej produkcji planowana jest na 2027 rok. Tymczasem my dziś zajmiemy się lalką Bolesława Prusa, bo takiej sytuacji jeszcze w polskiej kinematografii nie było, żeby w ciągu 2 tygodni odbyły się premiery 2 ekranizacji tej samej książki. Co pan na to?
1: Jestem zachwycony tym, ile lalek można zmieścić w Polsce.
0: I ile lalek można zmieścić w Klubie Kultury. Zapraszamy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To co? Może porozmawiamy o lalce. To jest najgorętszy ostatnio temat. Muszę państwu przyznać, że kiedy ostatnio stałam na przystanku, trzy fantastyczne kobiety kłóciły się o to, kto był najlepszą Łęcką w historii. I pomyślałam sobie, że jak to cudownie, że dożyłam czasu, że Polacy kłócą się o Prusa.
2: Pokłóćmy się i my o lalkę i o lalki.
1: To jeszcze musimy jedną osobę do tej naszej kłótni zaprosić.
2: No to otwieramy drzwi studia.
1: Tak jest. A w drzwiach studia

0: Aneta Korycińska, Baba od Polskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Team Lalka w ogóle.
1: Tak, zdecydowanie moja ukochana powieść.
0: A która?
1: Powieść. Ta prusa.
2: A która dobra, ekranizacja? To już mamy ustalony grunt. A z powieści prusa garściami czerpali reżyserzy teatralni, filmowi. No a teraz mamy rzecz nową, bo i film, i serial.
1: I bardzo też dużo się dzieje w teatrach.
0: I to jest też pierwszy raz w historii polskiej kinematografii, bo tym przede wszystkim się interesowałam w kontekście Lalki, żeby w ciągu 2 tygodni odbyły się premiery 2 lalek. Jednej w wersji serialowej, drugiej w wersji kinowej. Ciekawa jestem, co by na to powiedział Bolesław Prus?
1: Przede wszystkim by bał się wychodzić z domu, ale na pewno by się w końcu ucieszył. Przypominam, że to jest człowiek, który znał chociażby Paryż, o którym pisał, tylko z przewodników. I raczej bał się wszystkiego i wszystkich. Podczas tego, gdy Sienkiewicz sobie brylował po świecie, co on pojechał do Nałęczowa, jeszcze z tego powodu później go spotkały różne kary. Więc myślę, że to jest w końcu nadszedł ten czas, żebyśmy mogli sobie porozmawiać o Prusie i ja się bardzo, bardzo cieszę. I chciałabym tylko jeszcze zaznaczyć, że nic mnie tak nie ekscytowało w życiu chyba jak to. Mi po prostu emocje wyciekają każdym po prostu milimetrem mojego ciała. Dlaczego? Dlatego, że tak jak ludzie się, nie wiem, fascynowali Harrym Potterem, jak dorastali, to moje uniwersum to była Lalka. No, jakie mogło być prawdopodobieństwo, że ja dożyję takiego momentu w Polsce, gdzie wszyscy po polsku mówimy o tej literaturze jeszcze. Czym się mogę emocjonować tak bardzo jako Baba od Polskiego, skoro uważam, że to jest moja ukochana powieść, która jest powieścią, do której wracam każdego roku. Ja przeczytałam ponad 30 razy. I w końcu żyjemy teraz w świecie, gdzie wszyscy rozmawiają o Lalce. Nawet pan wczoraj w Uberze mi powiedział, widzę, że pan jedzie na Lalkę. Wszyscy o tym rozmawiają. Chcą.
2: Mechanizm promocji działa, ale promuje dzieło, które dla nas wszystkich jest ważne. Ostatnio rozmawiałem ze znajomymi i zastanawialiśmy się, czy aby to dobry wiek liceum na poznawanie Lalki. Jedni z nas twierdzą, że tak, drudzy, że nie. To ja zapytam, kiedy najlepiej czytać Lalkę?
1: Moim zdaniem zdecydowanie po szkole, co nie oznacza, że w szkole nie, bo to jest w końcu dobra powieść i wielu młodym osobom, które już zaczynają czytać, ona się podoba w końcu po dramatach romantycznych. Jest jakaś ulga, że wiedzą, co czytają. To jest zrozumiałe. Ale na inne wątki zwracają uwagę i inaczej odczytują na przykład zachowanie postaci i to też nam się zmienia, bo ta powieść jest dlatego genialna, że jakbyśmy ją czytali będziemy ją czytać za 10-20 lat, ona znowu będzie troszeczkę o czymś innym, bo nie daje nam Prus jednoznacznych odpowiedzi i dlatego tak wiele możemy różnych mieć interpretacji.
2: I to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że powstałe w 2026 roku serial i film wyciągają z tej Lalki trochę coś innego. Zacznijmy od serialu, który zdaje się, że pani nie do końca się spodobał.
1: Nie spodobały mi się niektóre zagrania w tym serialu, ale fakt, że został pokazany tutaj Wokulski jako jedna z propozycji właściwie, jak możemy patrzeć na tę postać, czyli taki Dorobkiewicz, taki człowiek, który niezbyt ma dobre intencje, to mi się bardzo podobało.
2: Profesor Koziołek nazwał go Elonem Muskiem.
1: Trochę takim jest tutaj. I podoba mi się też, jak zagrany do motywem czerwonych dłoni, że to nie jest ta czerwona dłoń powstała. Ale jeżeli państwo jeszcze nie oglądają, to wolę nie mówić tutaj. I ciekawie jest to, że wpleciono jednak to tło emancypacyjne. Oczywiście dobrze, niezgodne dosłownie z historią. I takie rzeczy się tam nie działy. I Łęcka jako arystokratka zupełnie nie mogła nigdy tego zrobić. Ale to jest taki serial, co by było gdyby. Mnie przeszkadzają tanie zabiegi. Takie nazywałam do tej pory, to znaczy związane z dokładaniem erotyki czy narkotyków, jakoby miałoby to moim zdaniem nas szokować w tych czasach. No gdzie nas to szokuje? I to mnie uderzyło, że w zestawieniu z Lalką, jakby ten serial nazwano na przykład Bella, kupuje wszystko.
0: Ja muszę wam się przyznać, że jeśli chodzi o ten wątek seksualny w Lalce, ten wątek związany z namiętnością, to wyobraźcie sobie, że kiedy pierwszy raz czytałam Lalkę w liceum, to ja o tym napisałam wypracowanie, które było zadane. Jak interpretujesz postać Izabeli Łęckiej? I ja z niej zrobiłam taką kobietę lekkich obyczajów. Wiem, że nauczycielka języka polskiego oburzyła się na mnie, że to nie jest w ogóle ten trop interpretacyjny, że w ogóle skąd u takiej młodej dziewczyny takie myśli w głowie. Dlatego jak zobaczyłam serial, to absolutnie ta wersja zaproponowana przez reżysera Pawła Maślone trafiła w to, co ja sobie o tej lekturze wyobrażałam, kiedy ją czytałam.
2: Zresztą Sandra Drzymalska gra świetnie. Ta rola jest naprawdę dobrze osadzona i to jest wydaje mi się,

0: jakaś taka przełomowa w ogóle w jej karierze rola. A czy na przykład to, że serial w przeciwieństwie do filmu trwając aż 6 godzin daje nam coś, co dawała nam oryginalna lalka, czyli bardzo dobrze i szeroko odmalowane drugoplanowe postaci?
1: Nie zgodzę się. Przede wszystkim się nie zgodzę. Moim zdaniem są bardzo uproszczone. Na przykład Rzecki jest takim kolegą od piwka. I na przykład
0: on jest Watsonem.
1: Tak. To się znamy dobrze te klisze literackie, które zostały tutaj zastosowane. I moim zdaniem to jest duże uproszczenie, takie łagodne, żeby spełnić oczekiwania dość szerokiej grupy widzów. I te postaci moim zdaniem właśnie nie mają tła. Najciekawsza jest tutaj Marianna, która została wyciągnięta na ten plan pierwszym. Wydaje się, że to jest moja ulubiona aktorka tej wersji serialowej i jako postać, bo faktycznie ona też, nie wiem, czy możemy używać słowa tego, co zrobił Starski Mariannie, patrząc na algorytmy, ale jednak to się dzieje i Prus też to zaznacza, że ona została skrzywdzona bardzo przez arystokratę. I tutaj to zostało pokazane w moim odczuciu zbyt dosłownie i za długo. Widz i czytelnik wystarczy, że od razu wie, nie musi patrzeć na scenę, no właśnie, gwałtu, żeby wiedzieć, że to właśnie mamy scenę gwałtu. Zwłaszcza, że jeżeli przed chwilą był śmiech. No i też to, że postać Starskiego została pokazana jednoznacznie już od pierwszych kwestii, jakie wypowiada tutaj aktor, jako taka postać zła, że to będzie taki śliski bohater. I ja też, mój problem dotyczy tego, że Prus jak pisał, to pisał postaci niejednoznaczne. Na Izabelę możemy powiedzieć, tak jak tutaj była ta interpretacja, która zresztą spotyka się z memami, bo wielu uczniów życzy sobie takiej matury jak Łęcka. A z drugiej strony mówimy, że no dobrze, ale to się dzieje wszystko w rozdziałach pod tytułem Widziadło. Nie ma żadnych dowodów, że ona miała bliskość z jakimkolwiek mężczyzną. Więcej mogły kobiety z niższych stanów niż arystokratki. Arystokratki mogły, ale dopiero kiedy już jest ten stary mąż, który ma pieniądze. Mój zarzut dotyczy takich uproszczeń, które tam zostały wprowadzone i takich właśnie smaczków podkreślających to, żeby współczesny widz był w stanie obejrzeć serial długo. Żeby potrafił się skupić, bo oglądamy w domu, więc wiele rzeczy nas rozprasza. Więc to mi się tutaj nie podobało, bo uważam, że jednak biorąc sam tytuł dosłowny lalka, imiona postaci, to jednak dobrze by było zrobić lalkę. Podobał mi się taki żarcik, jeszcze tylko powiem, że ciekawy jest ten nowy serial Netflixa, tylko nie rozumiem, dlaczego bohaterowie nazywają się jak bohaterowie lalki. Więc trochę tak to odczuwam. Ja się cieszę, że powstaje mnóstwo wersji i ja nieustannie powtarzam, że tak jak na świecie jest milion wersji Dumy i Uprzedzenia, to my powinniśmy tak się bawić naszym, uwaga, trudne słowo i bardzo takie pełne patosu, dziedzictwem. I ja oczekuję tego wręcz, że powstanie kiedyś w końcu. Dojdziemy do takiego momentu zlalkowania Polski, że będzie lalka zombie. Zresztą jest.
2: Nie namawiaj.
1: Ja na to czekam. Bawmy się tym. Niech to nawet będzie naprawdę klasy Z. Ale żebyśmy się bawili naszym tym dziedzictwem. Ja, moim marzeniem jeszcze jest Dziadów część trzecia w wersji a la Has Been Hotel i mam nadzieję, że kiedyś dożyję takiego momentu. A aczkolwiek wtedy to już będzie dopiero afera.
2: To przejdźmy teraz do kinowej lalki.
0: Która jest klasyczna.
2: I która swoją premierę miała w ostatnich dniach. Wiemy już, jakie emocje wzbudziła. Wiemy już, jak wyglądała premiera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Jaki to jest film? To jest film potrzebny w kontekście tych dwóch poprzednich ekranizacji, a zwłaszcza ekranizacji Hasa?
1: Moim zdaniem przede wszystkim jest to film bardzo nam potrzebny, dlatego że te poprzednie wersje, one już są w sposób chociażby przedstawienia postaci, kręcenia. Wideo jest już dzisiaj bardzo trudny do odbioru przez młodych odbiorców, ale też ja mam prawie 40 lat i to też już trzeba by było naprawdę mieć wielki spokój w otoczeniu w domu, żeby móc się wczuć w takie kino. Jednak już dzisiaj troszkę inaczej odbieramy tę rzeczywistość, więc jest to film, który jest gdzieś pomiędzy tym, co nam zaproponował Netflix serialowy, a tą właśnie wersją Hasa. Moim zdaniem za te 10 lat, 12 lat, może za 20 lat przy świątecznym stole w telewizji będzie leciała ta lalka, powiemy, zostaw, bo to takie piękne.
0: Absolutnie się z tym zgadzam.
1: Dla mnie to jest taki stary znachor. Nie?
0: To jest Pan Tadeusz XXI wieku, to będzie z nami. Jeżeli telewizja ma przetrwać, to dla takich filmów.
1: Tak. No dobra, bo to jest piękne. Znaczy, ten film jest po prostu piękny, ale pamiętajmy, że piękno bywa też nudne, tak? Więc zależy, czego oczekujemy od tego filmu. On mnie ukoił. Co więcej, mój mąż nie czytał lalki. Nie wiem, jak on ze mną przetrwał, dopiero się przyznał.
0: Ale to po, może mogłaś... po premierze czy przed?
1: Przed, ale poszedł, obejrzał film. Nie dość, że się wzruszał. Jest aktorem, więc z nim oglądanie filmów jest koszmarem, bo on wszystko, co możliwe, komentuje i odbiera mi radość oglądania. Ale tu powiedział, że się wzruszał. Dla niego to była ciekawa opowieść i jeszcze do trzeciej w nocy jeden dzień po premierze i następny dzień cały czas przeżywał, co to musiała być za konstrukcja tego człowieka.

0: człowieka. Dlaczego on tak się zakochał w ogóle? Co go determinowało? I takie rozmowy w moim domu się odbyły, więc ja jestem wdzięczna, że ten film w końcu pokazał taką też mu lalkę. On też obejrzał serial i uważa, że był okej.
1: A to jest świetna kinowa robota. Nie zdradzając fabuły, jest jedna
2: nie musisz scena.
1: Jest w filmie jedna scena, w której obok siebie siadają Krystyna Janda i Maja Komorowska. I dla mnie, choćby dla takich scen powstał ten film, to znaczy, jeśli są Avengersi polskiego kina, wszystkie gwiazdy pojawiają się naraz, to właśnie jest to ta lalka, prawda?
0: Wiesz co, ja jeszcze bardzo cenię w tym filmie to, czego się bardzo bałam, szalenie się bałam po prostu tej wersji. Czy, skoro mam taką miłość do powieści, czy to mi jakoś tego nie zepsuje? I czy taka wspaniała plejada polskich aktorów nie będzie to film taki, że każdy gra na siebie, że Janda jest Jandą, że wchodzi, tak? Że Konrad, to będziemy widzieć tylko Konrada. Właśnie wydaje mi się, w moim odczuciu, że oni się wtopili w te postacie, które przedstawiają. I to mi się też bardzo podobało, że udało się, że to nie jest tylko kino gwiazd, tylko że oni są tymi ludźmi, których grają. I ten Wokulski jest innym jeszcze Wokulskim niż u Hasa. To jest taki Wokulski, którego troszeczkę łączy się z tym, jak ja sobie odczytywałam tę postać. Nie jako silny, męski kupiec, taki posągowy, tylko właśnie taki człowiek, który jest osadzony nie w tym miejscu w swoim życiu i ciągle nie umie znaleźć szczęścia. Jest taki rozedrgany i w moim odczytaniu on jest tak jak u Hegla. Jest postacią, która musi umrzeć. I ja tak czytam to otwarte zakończenie zawsze powieści Prusa. Może za ileś lat mi się to zmieni, bo właśnie taka jest i ta powieść, i ten film. I ten film też mi się wydaje, że nie zamyka tej drogi, bo po premierze z obcymi ludźmi, którzy gdzieś tam stali obok mnie, zaczęliśmy dyskusję i głosy były podzielone. Czy on wyjechał tak samo jak z powieścią? To samo, co się dzieje w klasach, w szkole przecież. Takie same rozmowy. Czy pojechał z Geistem robić jakieś badania? Czy może interesy z Suzinem? Czy jednak zginął?
2: Dobra, to poplotkujmy jeszcze przez chwilę o obsadzie. Ja jestem team Izabela Łęcka, Małgorzata Braunek i Stanisław Wokulski, Jerzy Kamas. Tyszkiewicz, Dmochowski w porządku. Bardzo podobała mi się ta ekranizacja, ale jednak moje serce gdzieś szybciej zabiło do Małgorzaty Braunek i tym samym mam wrażenie, dlatego bliżej jest mi do Sandry Drzymalskiej i do fantastycznego moim zdaniem Tomasza Szucharta. Tak wyobrażałam sobie Wokulskiego w swojej głowie, właśnie takiego mężczyznę. Natomiast przyznaję, duży problem mam z Kamilą Urzędowską i z
1: Marcinem Dorocińskim.
2: Dziękuję ci bardzo. Jak to wygląda w twoim odczuciu?
0: Jest to dla mnie kolejna interpretacja tych postaci, bo tak jak właśnie Dmuchowski był takim mężczyzną, takim kupiec, ja czytałam po Kamasie, więc jak czytałam, to już wizualizowałam sobie, że to jest ta twarz Wokulskiego. Współcześni ludzie będą mogli wizualizować sobie i Szucharta, i Dorocińskiego.
2: Ale Dorociński jest najprzystojniejszy w tym gronie.
0: Ale on też tam nie gra przystojniaka. On jest tam też zmęczony życiem.
1: No troszkę gra, troszkę.
0: Myślisz? Ja to tak nie odczytywałam.
1: A to jest właśnie ciekawe i dla mnie...
0: On nie był dla mnie przystojniakiem w tym filmie, bo było mi go szkoda. Po prostu jako Wokulskiego.
1: To prawda, to prawda. On tam jest trochę romantyczny, jak na pozytywistę. Ale to ja bym tutaj zapytał o współczesnych Rzeckich, bo to oni są moim zdaniem najbardziej oddaleni od siebie. Jeden jest cwaniaczkiem, drugi jest tym wszechwiedzącym Rzeckim, no Rzeckim Markiem Konradem. Co
2: który
1: za wielki...
2: mógłby być ojcem Marcina Dorocińskiego prawdopodobnie.
1: Prawdopodobnie. Wspaniały powrót i chyba warto, dobrze, że wrócił na moment do kina.
0: Nie jestem w stanie tak oceniać tego filmu przez to, że ja go widziałam w różnych wersjach jeszcze wcześniej, zanim został całkowicie zmontowany, więc też oglądając teraz wiem, co będzie następnego, więc już nie widzę, czy mi się to składa w taką spójną powieść, bo te pierwsze emocje, jakie oczekiwałam, to czy w ogóle to będzie lalka, wiesz. I jeżeli chodzi o Marka Konrada, mnie to bardzo cieszy, że on tam też jest taką, że on już nie musi się popisywać sztuką aktorską, że on już wszyscy, on jest takim naszym, wiesz, takie mam poczucie, znowu wielkie słowo, dobrem narodowym, że on tam gra taką pokorną postać. I że też nie ma go jakoś bardzo dużo na tym ekranie. Ale gdzieś mi chwyta za serce to takie, że jego tata grał w lalce i że on tutaj wraca. Czytałam też, że nawet projektantka obuwia, że jej tata wcześniej projektował do poprzedniej wersji też obuwie, że są jakieś takie powroty związane z tą lalką. Więc no, ja się tylko cieszę. I oczywiście cała awantura, w której też wziąłem udział, związana z serialem, też mnie cieszy.
1: Bo dyskutujemy o czymś ważnym.
0: I w końcu to nie jest, wiecie, przepraszam, War So Short, tak? Że tak. Ja nie znam tych postaci, ale teraz przede wszystkim czuję się ważna, bo wiem, o czym mówimy.
1: Od reżysera filmowej Lalki, Macieja Kawalskiego, usłyszałem, że to jest film po-covidowy. I trochę się

0: z tym zgadzam. I dla mnie lalka, powrót do lalki to właśnie 2000, to właśnie czas COVID-u. No, miałem wreszcie trochę czasu, książki, nowości odłożyłem na bok i ta lalka wydała mi się szalenie ciekawa. Czy teraz pytanie, ta lalka, którą dzisiaj dostajemy, coś nowego w tej pierwszej lalce dla ciebie odsłoniła? Czy zobaczyłeś coś nowego w lalce, patrząc na serial lub na film?
1: Przede wszystkim właśnie serialowo pokazuje mi to ciemną stronę Wokulskiego, która jest jak najbardziej też zapisana, że on faktycznie był takim dorobkiewiczem. Co jeszcze mogę wziąć? No tutaj jest pokazany jako taki człowiek po trupach do celu. To też jest, da się wyczytać w tej postaci przede wszystkim w powieści. I jeżeli chodzi o film, to właśnie ta strona takiego romantyka i romantyka, który ma w sobie jeszcze nadzieję, że już osiągnął wszystko, co mógł. To jeszcze mu brakuje tylko, nie wiem, Porsche na przykład. Mhm. A w tym świecie to jest to, że ci mężczyźni w arystokracji wybierają sobie lalki na półkę. I on też jest taki niby romantyk, ale w gruncie rzeczy też to robi. Mhm. On chce, żeby było zabawniej, Ćmielów zrobił w ogóle figurkę, więc można mieć taką lalkę na półce.
0: Trophy wife.
1: Tak. Więc pokazuje też przede wszystkim ten jego inny aspekt.
2: Słuchajcie, bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj porozmawiać i mam nadzieję przedstawić naszym słuchaczkom i słuchaczom.
1: Jeszcze muszę. Jedno.
2: Musisz.
1: W filmie moim zdaniem też chciano zaznaczyć jakiś taki element emancypacyjny w Izabeli, bo ona, wiemy jakie jest zakończenie, przez to spojrzenie i przez to, że wiemy, że ona idzie do klasztoru, to tak jakby wybrała siebie, a nie w końcu tego, co jej każe otoczenie. I mi się wydaje, że to jest jakby wzmocnione przez kadry, które prowadzą też do jej spojrzenia i że ona idzie taka dumna w stronę tego klasztoru. Mm. I to mi się wydaje, że to jest nowe, bo raczej czytaliśmy, że to jest śmierć tej bohaterki, prawda? No, zamknięta w klasztorze, że już jej nie ma.
2: Cieszę się, że spotkaliśmy się, że porozmawialiśmy o lalce. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, tak jak jesteśmy tutaj w studiu, że warto zobaczyć i jedną, i drugą wersję, czyli i serialową, i kinową. A ja już nie mogę doczekać się naszego kolejnego spotkania, bo wiecie, co się rysuje na horyzoncie?
0: Noce i dnie.
2: Bardzo dziękujemy. Aneta Korycińska, Baba od Polskiego, była razem z nami.
1: Dziękuję bardzo.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W Klubie Kultury przenosimy się teraz do Krakowa, Nowochódzkie Centrum Kultury. To jest to miejsce, do którego kierujemy swoje kroki, a w drzwiach wita nas Zbigniew Grzyb, który jest szefem tejże instytucji kultury. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
3: W drzwiach pan Zbigniew, a za drzwiami World Press Photo, jedna z najważniejszych wystaw fotografii, która krążąc po świecie zawitała do Polski. Proszę nam powiedzieć, co takiego ciekawego i ważnego możemy zobaczyć na tegorocznej wystawie World Press Photo.
2: Za drzwiami Nowochódzkiego Centrum Kultury generalnie siła fotografii, bo taki projekt, który wymyśliliśmy kilka lat temu, pokazuje nie tylko World Press Photo, ale także 6 innych wystaw w tym roku, czyli łącznie 7 wystaw w Nowochódzkim Centrum Kultury, wszystkie przestrzenie NCK-u, wszystkie przestrzenie galeryjne i także jedna przestrzeń na zewnątrz będzie poświęcona fotografii. Ale wracając do World Press Photo, to 69. edycja tego najbardziej prestiżowego konkursu fotograficznego na świecie, jeśli chodzi o fotografię prasową. Przypomnę, że od 1955 roku jury wybiera te najlepsze fotografie prasowe. Tych zdjęć jest mnóstwo, bo zdjęć zgłaszanych do konkursu to prawie 60 tysięcy, 3700 fotografów, 140 kilka krajów i ten moment, żeby wybrać te 147 fotografii, które później są prezentowane na wystawie. W Białej Galerii, w takiej dosyć monumentalnej przestrzeni Nowochódzkiego Centrum Kultury, jeśli ktoś nie był, to bardzo serdecznie zapraszam, bo samo wejście do tej przestrzeni jest już pewnym doznaniem. Tam jest taka atmosfera rzeczywiście skupienia, pewien spokój i te 147 zdjęć w większości wielkoformatowych jest prezentowanych. Bardzo ważne są opisy do tych zdjęć, bo każde zdjęcie jest ważne właśnie z tym opisem. Opisy po polsku i po angielsku. Są specjalne kody QR, które można sobie ściągnąć na telefon. Jeśli ktoś ma telefon i zabierze ze sobą słuchawki, to także może posłuchać historię tych zdjęć, a te historie są rzeczywiście niesłychanie ważne i ważne jest oglądanie tych zdjęć właśnie z opisem autorskim, kuratorskim World Press Photo.
1: W takim razie o czym w 2026 roku opowiada fotografia prasowa? O jakim świecie?
2: Opowiada o świecie, którego pewnie w dużej mierze nie znamy, bo skupiamy się na tym, co najbliżej w naszym mieście, w naszym kraju, w Europie się dzieje. A rzeczywiście tematyka World Press Photo to jest cały świat. Przypomnę, że tam są trzy kategorie. Tam jest kategoria zdjęcia pojedynczego, cykli fotograficznych i takich długoterminowych projektów. I wszystko jest podzielone na 7 regionów świata, czyli Afryka, Europa, obie Ameryki, Oceania, Azja. 7 regionów świata bardzo odległych od nas i my czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, co tam się dzieje. Tematyka co roku jest podobna, bo kryzysy migracyjne, kryzys klimatyczny oczywiście jest podejmowany w tematyce zdjęć prasowych. Konflikty zbrojne to stała rzecz, która jest, zmieniają się tylko właśnie te konflikty. Demonstracje, wolność prasy, wolność słowa to jest bardzo w tym roku eksponowany temat. Oczywiście jest i Ukraina, troszkę w innym kontekście niż to było w latach poprzednich. Tutaj bardziej ta wojna dronów, która wygląda, obraz współczesnego pola bitwy, który jest trochę inny niż ten, który znamy z wcześniejszych lat. Oczywiście Palestyna i to, co się tam dzieje, jest w tych tematach podejmowane. I to, co ważne, to właśnie to, że my te zdjęcia już w większości możemy znać, bo rozstrzygnięcie konkursu jest wiosną i te zdjęcia są prezentowane w internecie. Natomiast to scrollowanie na ekranie komputera czy też w telefonie komórkowym, to jest zatrzymanie się na sekundę czy dwie przy zdjęciach, to nie jest wszystko. Ważne jest ta atmosfera skupienia, czytanie tych opisów i tu bardzo zachęcam całe klasy, całe szkoły, żeby przychodziły na wystawę World Press Photo, bo to jest świetna wiedza, lekcja wiedzy o społeczeństwie, o współczesnym świecie, nie tylko zawężonym do tego najbliższego naszego podwórka, ale o każdym zakątku tego świata.
3: No właśnie, bo w wystawie World Press Photo chodzi zarówno o fotografię, jak i o prasę. O prasę, o której wolność walczymy wszędzie i zawsze. To, co pan mówi, jest bardzo ciekawe. Pojawiły się drony. Wydaje mi się, że współcześnie fotografia

0: Fotografia bardzo się zmienia. Zastanawiam się, czy tą zmianę można zobaczyć na fotografii. Też na przykład nowe technologie, zmianę tego, jak fotografujemy.
1: Na pewno tak. Jest choćby jedno zdjęcie, przyrodnicze zdjęcie. Zawsze ta przyroda była obecna na WordPress Photo i to były takie promyki nadziei. Chociaż jak się czasami głębiej wejdziemy w tematykę zdjęcia, które z pozoru wydaje nam się jakimś pozytywnym, przyrodniczym zdjęciem, to tam nie do końca to może tak wyglądać, jak faktycznie na pierwszy rzut oka widać. Ale choćby zwróciłem uwagę na jedno zdjęcie zrobione fotopułapką, czyli wchodzące nowe technologie. Pytanie, kto jest autorem tego zdjęcia? Tam oczywiście autor jest opisany. No, pewnie ten człowiek, który tą fotopułapkę założył, ale tak, rzeczywiście nowe technologie wchodzą, chociaż pamiętajmy o tym, że WordPress Photo jest takim konkursem tradycyjnym. Tam nie może być żadnych przeróbek robionych przez sztuczną inteligencję. To jest zawsze bardzo skrupulatnie przez jury pilnowane i wychwytywane. Także zdjęcia powinny być takie, jakie zostały zrobione.
2: Pięknie dziękujemy i do zobaczenia w Krakowie.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszam do Krakowa. Rzeczywiście przez cały październik można oglądać Siłę Fotografii, czyli jeszcze dodatkowo 6 innych wystaw. Będzie Krakowski Klub Fotograficzny, będzie znakomity Tomasz Tomaszewski, będzie Ewa Bilanstoch, będzie Iza Łysoń. To jest wystawa plenerowa. Jeśli ktoś kocha psy, jeśli nie wie, jak je fotografować i zobaczy tą wystawę, zakocha się absolutnie, bo tą miłość psów do właścicieli i odwrotnie na tej wystawie widać. Znakomity czas, Siła Fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury i WordPress Photo oczywiście.
2: To był Zbigniew Grzyb, szef Nowochódzkiego Centrum Kultury. To był też Klub Kultury, na który dziś zaprosili
0: Alek Chudzik
2: i Ula Kaczyńska.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Krzysztof Gosztyła czyta kolejny fragment powieści Karola Dickensa Klub Pickwicka. Pan Pickwick i jego przyjaciele spędzają czas u swojego znajomego na wsi. W wyniku pewnych skomplikowanych perturbacji miłosnych siostra gospodarza, leciwa panna Rachela, uciekła z panem Jingle, który twierdzi, że ją kocha, a tak naprawdę jest zainteresowany jej majątkiem. Zatrzymują się w pewnej oberży. W pościg wyrusza gospodarz, a towarzyszy mu pan Pickwick.
2: Stary Wardle otworzył drzwi i wszyscy trzej weszli do pokoju właśnie w tej samej chwili, gdy pan Jingle, który już powrócił, pokazywał indult ciotce pannie. Rachela krzyknęła głośno, pochyliła się na krześle i zakryła sobie twarz rękami. Pan Jingle zmiął indult i włożył go do kieszeni. Goście nie w czas wystąpili na środek pokoju. — Pan jesteś wielki łotr! — zawołał stary Wardle, zadyszany od gniewu. — Pan jesteś kochany panie, mój kochany panie! Przerwał mały człowieczek, kładąc na stole swój kapelusz. — Proszę pana, uważaj, pan, skandalu magnum, infamia, sprawa o obrazy honoru. Uspokój się pan, proszę. — Jak pan śmiałeś uwozić moją siostrę z mego domu? — zaczął znowu pan Wardle. — Tak, tak, bardzo dobrze — rzekł mały człowieczek. — O to może go pan pytać. Jak pan śmiałeś uwozić jego siostrę, co, panie? — A to co za diabeł? Krzyknął pan Jingle głosem tak gwałtownym, że mały człowieczek mimowolnie cofnął się o dwa czy trzy kroki.
3: — Co za diabeł, łotrze? To mój adwokat, pan Perker. Perker! Niech tam, chcę wytoczyć proces temu wagabundzie. Chcę, by go uwięziono. Ja chcę, niech mnie Bóg skaże, chcę go zniszczyć.
2: — A ty... mówił dalej pan Wardle, zwróciwszy się do swej siostry. Ty, Rachelo, w twoim wieku, kiedy już powinna byś znać świat, o czym myślałaś, uciekając z tym urwisem? O zhańbieniu rodziny? Zgubieniu samej siebie? Weź kapelusz i zabieraj się. Każcie sprowadzić powóz i podać rachunek tej pani. I jestem, panie, odrzekł sam, który na gwałtowne dzwonienie pana Wardle nadbiegł z szybkością mogącą się wydać cudowną. Każdemu, kto by nie wiedział, że całą tę scenę czyścibud widział przez dziurkę od klucza. — Bierz kapelusz! — powtórzył pan Wardle. — Nie rób pani tego! — zawołał Jingle. — Wynoś się pan stąd! Pan nie masz co tu robić. Dama jest wolna i jest panią swych czynów. Ma skończone 21 lat.
3: — 21 lat!
2: Zawołał pan Wardle z pogardą. Ma więcej niż 40. Nieprawda! Zawołała ciotka panna, której oburzenie przemogło chęć zemdlenia.
3: Prawda!
2: Odrzekł pan Wardle. Masz 50 lat jak jeden dzień. Ciotka panna krzyknęła przeraźliwie i straciła przytomność. Pan Pickwick ze zwykłą swą słodyczą przywołał gospodynią domu i zażądał szklanki wody.
3: — Szklanki! — wrzasnął impetyczny starzec. — Przynieście wiadro i całe wylejcie na nią. To ją ochłodzi.
2: — A fej, jaki też z pana brutal! — zawołała ze współczuciem właścicielka hotelu. Potem po mnóstwie wykrzykników w rodzaju biedna kobiecina, uspokój się pani, uspokój, wypij pani trochę tego, to panią wzmocni, nie martw się pani, biedna istota... i tak dalej. Przy pomocy służącej poczęła skrapiać skronie ciotki panny, trzepać ją po rękach, łaskotać w nos, rozsznurowywać gorset, jednym słowem robić wszystko, co robią zwykle czułe matrony damom, usiłującym mieć ataki nerwowe. Powóz gotów, panie, rzekł sam, ukazując się we drzwiach.
3: No, więc chodźmy, rzekł pan Wardle, a ją niech zaniosą do powozu.
2: Na tę propozycję atak nerwowy rozpoczął się z nową gwałtownością.
1: Ciąg dalszy klubu Pickwicka Karola Dickensa w interpretacji Krzysztofa Gosztyły usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
5: Do rozmowy zaprosiłem Olgierda Łukaszewicza, aktora, byłego prezesa Związku Artystów Scen Polskich, założyciela

0: przedstawiciela Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej.
1: Nie wolno przestać rozmawiać o nas, o naszej tożsamości. Jesteśmy w tej chwili w niezwykłym momencie dziejów, że to powinno znaleźć też odzwierciedlenie w naszej pracy aktorskiej na scenie.
2: Wywiad Żyta.
0: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Boję się.
12: Nie mam już siły.
11: Dlaczego?
12: Kiedy to się skończy?
11: Co teraz będzie?
12: Nie chcę już.
13: Potrzebuję pomocy.
11: Nikt mnie nie rozumie.
14: Nie potrafię sobie z tym wszystkim poradzić.
11: Udawaj.
12: Nie wiem, co zrobić.
14: Co się ze mną dzieje?
11: Smutno mi.
15: Każdego dnia kilka tysięcy dzieci dzwoni do telefonu zaufania 116-111. Nie dla wszystkich wystarcza wolnych linii. Nie pozwól, by zostały same. Pomóż otworzyć kolejne linie. Wejdź na stronę www.fdn.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
2: Jedynka.

0: To jest radio. Radio Kierowców.
1: Spokojny wieczór na polskich drogach, spokojny sobotni wieczór. Większość utrudnień jest już poza nami, służbom i drogowcom udało się je likwidować, ale jest jedno, droga krajowa nr 48, odcinek Kozienice-Białobrzegi w pobliżu miejscowości Brzuza na 115 km. Doszło do zderzenia dwóch aut osobowych, w tym wypadku jedna osoba została ranna, a droga nr 48 na swym 115 km jest trasą zablokowaną. Trzeba korzystać z objazdu trasami lokalnymi. Radio Kierowców apeluje do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Proszę szczególnie zwracać uwagę na odstęp od poprzedzającego nas pojazdu. No i jak zawsze apelujemy i prosimy o to, aby sprawdzać, czy dobrze zapięte są w naszym pojeździe nasze dzieci.

Jest 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senyk, zapraszam na aktualności jedynki. Ważny członek grupy hakerskiej Shiny Hunters podejrzewanej o włamanie do FBI aresztowany w Jordanii. Znów wyciekły dane Polaków. Portal wakacje.pl padł ofiarą cyberataku. Na Łotwie zakończyły się wybory parlamentarne. Według badania Exit Poll najwyższe poparcie uzyskało ugrupowanie premiera Andrisa Kulbergsa. Ważny członek grupy hakerskiej Shiny Hunters, Saif al-Din Kader, podejrzewany o włamanie do systemów FBI, został aresztowany w Jordanii i współpracuje ze służbami, przekazała agencja Reutera. Grupa Shiny Hunters, która zajmuje się wymuszeniami cyfrowymi, opublikowała we wtorek w internecie komunikat, w którym poinformowała, że włamała się do portalu rekrutacyjnego FBI i wykradła informacje dotyczące niemal wszystkich agentów FBI i osób, które złożyły podanie o pracę w amerykańskim Federalnym Biurze Śledczym. FBI nie chciało odpowiedzieć na pytania, ale zapewniło, że pracuje nad sprawą włamania do swoich systemów. Kolejny wyciek danych Polaków. Portal wakacje.pl padł ofiarą cyberataku.

0: Hakerzy uzyskali dostęp do części służbowych, skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wyciekły dane związane z rezerwacjami. Szczegóły zna Tomasz Zielenkiewicz.
1: Przedstawiciele firmy podkreślają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, ale apelują do klientów o zachowanie czujności. Wśród wykradzionych danych są adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które dotyczą rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. Spółka ostrzega, że pozyskane dane mogą być wykorzystane do prób wyłudzenia pieniędzy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Portal wakacje.pl zaleca również zastrzeżenie numeru PESEL, a także zastrzeżenie paszportu. Wcześniej odnotowano cyberataki na MyDoktor, Enelmed czy fakturownie, gdzie wyciekły dane milionów osób. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad założeniami do specustawy, która dotyczy budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jak mówił w Krakowie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, nowa regulacja ma przede wszystkim skrócić i maksymalnie ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne, by umożliwić szybkie rozpoczęcie stacjonowania amerykańskich żołnierzy. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślał, że polski rząd wykonał już swoją część zadania.
2: Z Pałacu Prezydenckiego dochodzą głosy, jakoby decyzja już została podjęta. W domyśle, mam nadzieję, pozytywna. Pan prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję. Bo rząd swoje zrobił. Wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tą bazę przyjąć i za nią zapłacić.
0: Według zapewnień szefa MSZ i szefa MON decyzje po stronie amerykańskiej spodziewane są wkrótce. Raport w tej sprawie trafi do sekretarza obrony w listopadzie, a ostateczne ustalenia Białego Domu powinny zapaść w grudniu. Na Łotwie zakończyły się wybory parlamentarne. Według badania Exit Poll najwyższe poparcie uzyskało ugrupowanie premiera Andrisa Kulbergsa. Według sondażu partię związaną z obecnym szefem rządu poparło ponad 35% ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 11%. Niewiele mniejsze poparcie uzyskali Postępowi, a tuż za nimi znalazła się władza suwerenna, na którą wskazało ponad 10% ankietowanych. Oficjalne wyniki będą publikowane przez Łotewską Centralną Komisję Wyborczą.
3: To są aktualności jedynki.
0: Do końca dnia przedsiębiorcy muszą zdecydować o wpisaniu swoich firm do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Taki obowiązek ciąży na firmach i podmiotach, które są kluczowe i ważne dla funkcjonowania państwa. Chodzi m.in. o produkcję i dystrybucję żywności czy produkcję sprzętu transportowego. Joanna Stankiewicz.
4: Znowelizowana ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada obowiązek samorejestracji w tym wykazie. Oznacza to, że firmy same muszą ocenić, czy spełniają te kryteria. Jednostki publiczne oraz podmioty objęte statusem operatora usług kluczowych zostały wpisane do wykazu z urzędu. Zmieniają się również przepisy dotyczące zgłaszania poważnych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firmy albo instytucje uznane za ważne muszą wysłać wczesne ostrzeżenie o takim incydencie nie później niż 24 godziny od wykrycia. Mają również 72 godziny na zgłoszenie incydentu poważnego, czyli takiego, który może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości usług. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy na północnym zachodzie i na północy więcej chmur, poza tym bezchmurnie. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Tam też mgły, które będą pojawiać się także na zachodzie i w kotlinach górskich. Na termometrach minimalnie od zera na południowym wschodzie do 13 stopni nad morzem. W kotlinach karpackich lokalnie do minus 3. Wiatr słaby i zmienny, a na barometrach w Warszawie teraz 1016 hektopaskali.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra, bardzo dobra i umiarkowana. W Łomży, Żywcu i Nowej Rudzie dostateczna. 5% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii.
3: Jedynka.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. W niedzielę po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Słuchowisko w jedynce.
2: Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia, dwa teatry, Sopot 2026. Ryszard Wójtowicz, Niebo nad lotniskiem. Reżyseria Katarzyna Łęcka.

lotnisko! Jak to na jakie? Nie wiem, nie pamiętam. Wie pan, jak się nazywa to lotnisko u was, no? Ja miałem 35 prac studentów do sprawdzenia, mam jeszcze neurotycznego psa, który mi wymiotuje, jak widzi spakowaną walizkę, no to niech pan jedzie, bo to, wie pan, będzie jakaś katastrofa. Ja muszę być za półtorej godziny w Palermo. Niech pan jedzie, błagam pana. Wstałem rano, kawka, checklista, paszporcik leży, wszystko przygotowane. No i myślę sobie, no nie, no to jest ta chwila, jeszcze mam czas. Pójdę sobie na balkon, zapalę tego papieroska i... No i wtedy to się stało, ten znak, no, zapaliłem odwrotnie, no, po prostu katastrofa, nagle te trzy ptaszki wleciały w szybę, myślę sobie, matko, co się dzieje, jakaś katastrofa, nie, no, odleciały na szczęście, no, ja wracam po tą walizkę, chcę otworzyć, zamknięta, jak, totalnie zamknięta, jak moja była, otworzyłem, zerwałem, no, zapakowałem i lecę na dół, do windy, a ta, stan filozoficzny, stoi po prostu. Walizkę to boły, psa pod pachę i to sąsiada na pierwsze z 11 pieszo oddać klucze i psa, no a bierze i mi nagle opowiada o kalarepie. Ja mówię, panie, nie zdążyłem, on mi tłumaczy, że Antoni, ten z kiosku tam na dole, że on ma lepszą kalarepę niż pan Michał. No nie zgadzam się absolutnie, awantura, ale dobra, mam dość, wybiegam. Pewnie pan pyta, dlaczego trzymam ten but, no wybiegam po schodach i o, no masakra. But mi się rozkleił, lecę do monopolowego, może będzie jakaś kropelka czy co. No dobra, mam, biorę, widzę, taksówka, wpadam. Mnie pyta, czy ja się nazywam Sabina. Mówię, Sabina, jedziemy. On mówi, nie nazywa się pan Sabina. Ja do niego, że musi mnie pan zawieźć, katastrofa, lotnisko i tak dalej, nic. Dowcip, nikt. Mówię, zapłacę gotówą dwa razy, nic. Mówię, wie pan co? Nauczę pana stepować. No tu się podjarał, no i zaczyna jeździć. I tylko wokół bloku, no bo chyba czeka na jakiś sąsiad wyleciał. Mówi, co wy tak jeździcie w kółko? Ja mówię, panie człowieku, katastrofa w Palermo, narzeczona, no kolacja, ja muszę dojechać. Mówi, wsiadaj pan. I zaczyna mi, haluksy, żona i te wszystkie historie. Ja panu coś zaśpiewam, żeby pana rozweselić. Nie wiem, czy są tu, że pan wie, no ja jestem słynny śpiewający. No i tam na zakręcie takim słynnym, jak przyładował w drzewo, wyskakuje. No i wtedy złapałem pana, no, panie, no, jedź pan, bo katastrofa, ja się boję, że ten znak, ja nie wiem, czy to dobrze, że ja w ogóle wyszedłem z domu. Mamuś! Mamuś, to nie jest tak też, że ja jakoś tak bardzo chcę być wcześniej na lotnisku, wiesz? 5 godzin wcześniej na lotnisku muszę być, to jest takie minimum, żebym nie wychodził ze swojej strefy komfortu. Wszyscy powinni przychodzić 5 godzin wcześniej na lotnisko, wtedy nie byłoby takiego chaosu. A...

właśnie. Tablica odlotów. Tak, sprawdziłem ją. Sprawdziłem. Jest gate. Patrzę. Ten sam. Patrzę dalej.

wtedy przyrodzie 973. butelkę plastikową. I kiedy tak zadowolony zakręcam korek, to widzę, że nagle ludzie zaczynają jakoś biegać, latać, panikować. O co chodzi, sobie myślę? Co, tak byście sobie teraz przypomnieli, że wy na wakacje lecicie? No, ale spokojnie siedzę. Nic nie mówię, nie oceniam. Nie oceniam, ale siedzę dalej. 5 godzin lotu do Palermo, w którym będę 72 godziny. 72 godziny, a wiecie, że ja odwiedzę więcej niż inni przez miesiąc? Wiecie dlaczego? Bo mam zrobiony plan. Inni nie mają, a ja mam. No, zobaczę bardzo dużo i wszystko będzie tak, jak sobie wyobrażałem. Jeszcze tylko sobie zapalę kolejnego, ostatniego papieroska w moim życiu i kończę. Mamuś, kończę powoli, bo jakoś, wiesz, nie chcę, żeby los albo wszechświat zobaczył, że palę papierosa, jeszcze mi zmieni ten gate na jakiś inny. Przez chwilę nieuwagi i dopiero wtedy będzie tragedia, jak mi go zmieni.

0: Ja do Palermo. A pani?
1: Ja z panem.
0: Trzymam panią za słowo. Bo ja mogę. No ja mogę. Mogę do Paryża, mogę. Do Rzymu, Sztokholmu. No ja mogę Palermo. Na Bari, hajki, dyki, Palermo. Albo i nie, i w ogóle mogę nie lecieć. I też będzie dobrze, jak nie polecę. No ale jednak wolałbym lecieć. Jakoś w domu mi ostatnio tak za pusto, za cicho. Widzi pani, ja nie jestem jak ci inni za mną w kolejce. Mnie w ogóle nie interesuje, gdzie lecę, tylko że lecę. A wie pani, jaki jest najlepszy moment? Najlepszy moment to jest taki, jak drzwi samolotu się zamykają, silnik pracuje, samolot startuje, a ja siedzę w fotelu pomiędzy łokciami pasażerów oczywiście też, ale gdzieś pomiędzy początkiem a jakimś końcem, gdzieś między punktem wyjścia a celem, po prostu w powietrzu. On zawsze mówił, że ja jestem taki z głową w chmurach. A kiedyś myślałem, że dobrze jest wiedzieć, dokąd się leci. Że wie pani, cel, trasa, że pilot, jak to się mówi, destynacja. Potem się opowiada, gdzie to się było, co to się widziało, a co to się jadło, a ile się wypiło. A ja to, proszę pani, najbardziej lubię magnesy zbierać na lodówkę. A najchętniej to kupowałbym takie magnesy z numerem lotu, którym lecę. Nie te takie, wie pani, ze stolicy, takie te tandetne z tym widoczkiem plaży, jakieś tam uliczki. A pocztówkę to też najchętniej wysłałbym z przestrzeni powietrznej. No, może kiedyś takie będziecie sprzedawać, no nie wiadomo. No przecież nikt nie kupuje na pokładzie tych perfum, tych zegarków, śminek, ale taki magnes, no niech pani pomyśli. Taka pocztówka z nadziemi. No niech pani pomyśli o tym i powie, komu trzeba tam na górze. Ale że jak, w jakim celu? Aha, w jakim celu lecę, to... A w jakim celu, to niech pani napisze i zaznaczy tam, że w turystycznym, jak już trzeba. Ale tak szczerze, między nami, to ja w ogóle doszedłem ostatnio tak z wiekiem, że ja to bardziej jestem gdzieś, bardziej jestem, jakby lepiej się czuję w powietrzu, niż jak ląduję gdziekolwiek tam w jakimś celu. No wie pani, bo jak to... No bo ja się jako turysta nie identyfikuję. Ja się nie wpisuję w tę grupę społeczną, uwarunkowaną na cel, taką ukierunkowaną.

0: No bo ja coś pani powiem, ja na cel jestem już za stary. Ja wiem, to brzmi jakbym był jakiś taki niezdecydowany, ale ja po prostu uwielbiam latać, wie pani?
1: Wie pani, ja widzę, że pani mnie rozumie. No to gdzie by pani poleciała, gdyby pani zależało tylko i wyłącznie na byciu pomiędzy?
0: No ja oczywiście wiem, że ślad węglowy, że może powinienem ograniczać, a może wszyscy powinniśmy ograniczać, ale proszę pani, całe życie ograniczałem. Palenie ograniczałem, cukier ograniczałem, wydatki ograniczałem. I ja teraz w końcu mogę sobie pozwolić. Ja sobie odbijam. Ja jestem, że tak powiem, proszę mi wybaczyć tę nachalną metaforę, wolny jak ptak. Nie mam bagażu rejestrowanego, mam tylko osobisty. Ale jak to opóźniony? Ale nie, to nawet może lepiej to. Wie pani, to nawet może lepiej, bo mnie się w ogóle nigdzie nie spieszy. Na mnie już nikt nie czeka. A może sobie zapalę. Dawno nie paliłem.

0: Na odwrót pan ma.
1: Słucham?
0: Papieros na odwrót. Filtr pan podpalił.
1: O Boże, przepraszam, to pierwszy raz w życiu mi się takie coś przytrafiło. No. Przepraszam.
0: Może nie ostatni. A co to w ogóle może znaczyć? Wierzy pan w znaki?
1: W znaki? Mm. Średnio. Ja to bardziej wierzę w plan.
0: A ja wierzę w znaki.
1: Znaki są dla tych, którzy nie mają planu.
0: A, czyli pan jest z tych, co przyjeżdżają na lot 4 godziny przed czasem?
1: 4? No co pan?
0: No co, pomyliłem się?
1: Przynajmniej 5.
0: Aha.
1: A przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Przepraszam pana bardzo, pana coś tak bawi?
2: Przepraszam, trochę. Ale nie, przepraszam, właściwie to jest bardzo poważna sprawa. Że pan tak wcześniej na lot przyjeżdża, ale rozmawiał pan o tym z kimś kiedyś?
1: Pan już chyba tam skończył swoje palenie, prawda? Przepraszam, pan coś wspominał o znakach. Tak. Może pan dokończyć?
0: No, nie wiem, czy pana przekonam.
1: Proszę spróbować.
3: Uwaga, pasażerowie lotu numer taki i taki, kierunek taki i taki. Rozpoczynamy boarding pasażerów podróżujących lotem numeru taki i taki. Prosimy o kierowanie się do bramki numer taki i taki.
1: To do Palermo!
0: Nie, na pewno nie do Palermo!
1: To nie do Palermo.
0: Nie. Wracając do znaków. O ten papieros odpalony na odwrót.
1: A to zdarza się.
0: A mówił pan, że panu pierwszy raz się zdarzyło.
1: Aha.
0: I mnie rano dziś też.
4: Też?
0: Tak. Jak? Wstałem normalnie. Niby zwykły dzień, kawa, checklista, walizka, paszport na stole, 5 godzin do wylotu. Wszystko policzone jak w zegarku.
2: Ale chyba nie w tego pana zegarku, bo ten panu 5 godzin temu już po kontroli.
1: Przepraszam bardzo, pan ma jakiś z tym problem?
2: Nie, ja nie mam żadnego problemu.
0: Nie, więc jak mówiłem, wszystko policzone jak w zegarku miałem akurat, gdy pomyślałem, że jest całkiem dobry czas i może to chwilę na papierosa na balkonie. Wszystko zaczęło się sypać. Ptaki uderzyły w moje okno, walizka pękła, kierowca jeździł w kółko zamiast do celu. Może dlatego, że zapaliłem go na odwrót.
1: A może dlatego, że po prostu pan jakoś tak za późno wstał, co?
2: I wybrał pan kiepskie buty.
0: Panowie, rozwalony but to symptom pecha.
2: A może w ogóle nie powinien pan lecieć?

0: A dokładnie to samo pomyślałem.
1: A to czemu pan nie wrócił do domu?
0: Muszę być dziś w Palermo. Oświadczam się.
2: Uwaga, pasażerowie lotu numer taki i taki, kierunek taki i taki. Prosimy o przygotowanie dokumentów podróży i udanie się do gate'u takiego i takiego.
1: Słyszeliście? Ten będzie do Palermo.
0: Na pewno nie. Nie, nie.
1: Nie, jednak nie jest do Palermo.
0: Nie.
1: No dobrze.
3: A może... Może pan nie powinien się dziś oświadczać?
0: A wie pan, że dokładnie to samo sobie pomyślałem.
3: A?
0: Tak. No kiedy zobaczyłem, że lot opóźniony, pomyślałem, że jednak może to znak. I zdążę, że skończyła się seria nieszczęśliwych przypadków. Za dużo jak na jeden dzień, więc przez większość życia ja kierowałem się logiką i... No nie wychodziłem na tym dobrze. No to wczoraj skończyłem 50 lat i myślę sobie, teraz będę kierować się tą intuicją.
1: Aha, czyli pan leci.
0: Teraz to już sam nie wiem.
3: Ale to dlaczego?
0: No zobaczyłem, jak ten pan odpala z drugiej strony papierosa.
2: Uwaga, pasażerowie lotu numer taki i taki, kierunek taki i taki.
1: Słyszę, że to będzie pewnie...
3: Tak, tak, słyszeliśmy. To nie jest dźwiękoszczelna kabina. Głos się urwał, znaczy, że nieważne.
0: Panowie, myślicie, że powinienem lecieć?
1: Chciałbym sobie móc zadawać takie pytania. Ale ja, proszę pana, ja to mam plan.
3: Proszę pana, plany się zmieniają. Proszę pana... Wie pan, ile ja miałem planów? Proszę pana, ja miałem... A skąd pan może wiedzieć w ogóle, ile ja miałem planów? Proszę pana, ja miałem... Trzy plany.
0: Trzy.
3: Mieć dobry związek. Aha. Dwie córki.
0: Aha.
3: I sklep z modelami samolotów.
1: I co?
3: I... Wszystko mi się udało. No i teraz nie mam już żadnych planów.
0: O, a jednak jeden pan ma.
3: Tak? A jaki?
0: Palermo.
3: No proszę pana, to nie jest plan, tylko pretekst. Widzi pan, ja jestem w tej sytuacji, że ja mógłbym wsiąść do jakiegokolwiek samolotu.
1: A to dlaczego pan nie wsiada?
3: Bo do Palermo najtaniej, proszę pana, zawsze latam do Palermo.
0: I nie znudziło się pan?
3: Lataję? Nigdy mi się nie znudziło. A mam jeszcze trochę czasu do wylatania w tym życiu? I brak powodu, żeby siedzieć w domu. Nie, no nie wytrzymam, znowu pan odpala od filtra. Pan się nauczy palić albo to rzuci.
0: To znak.
1: Przepraszam bardzo, ja naprawdę nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje.
0: No, nie ma przypadków.
1: Nie ma przypadków. Nie ma przypadków, jak się ma plan.
0: A jaki jest pana plan i... No, przepraszam, że zapytam, ale dlaczego Włochy?
1: Matka twierdzi, że ja muszę odpocząć. W ogóle ostatni raz na wakacjach to ja byłem 853 dni temu. 853 dni, ale ja nie do końca jakoś czuję całe to odpoczywanie. Ja śpię dobrze, 8 godzin dziennie, żyję według zasad work-life balance.
0: Przepraszam, może pan powtórzyć?
1: Work-life balance.
0: Work-balance.
1: Przy czym słowo balance traktuję całkiem dosłownie, wie pan.
0: Balance?
1: Ja uważam, że w balance musi być tyle samo relaksu, co pracy.
0: Aha.
1: Niczego mi nie brakuje, na pewno nie odpoczynku. Ja jestem absolutnie i nieustająco balance. Zrelaksowany. A.
2: Uwaga, pasażerowie lotu numer PE-123 do Palermo. To jest ostatnie wezwanie dla pasażerów podróżujących lotem numer PE-123 do Palermo. Prosimy o niezwłoczne udanie się do bramki numer B-12.
1: Bramka to mój.
2: Zostanie wkrótce zamknięta.
1: Mój!
0: To nasz!
4: Duszno mi!
0: To jest znak!
1: Wiem. Wam, panowie, wam też.

0: duszno. Ja się duszę normalnie. Wy się też dusicie? Przecież nie odlecą bez nas.
1: Spokojnie, niech się pan wyluzuje. Dopalimy i polecimy.
2: No chyba jednak nie. Drzwi się zacięły.
0: Duszę się. Ja się spóźnię. Spóźnię się, ja zaraz mdleję. Nie, przecież mnie takie rzeczy się nigdy w życiu nie zdarzały. Nagle się zdarzają.
1: Ale nie ten, to następny.
2: No nie, najpierw but, potem sąsiad z wykładem o kalarepie, taksówkarz jeżdżący w kółko, kierowca z haluksami, pęknięta walizka, a teraz sto. Nie no. Jego! Nie lecę, nie oświadczam się. Nie, teraz już na pewno zostanę sam.
1: Jak nie ta, to następna.
0: No. Przestanę palić. Pan też niech przestanie palić. To jest za dużo dymu, a ja się duszę.
1: Tak, a pan ponoć jest zrelaksowany. Pan mówił balans.
0: Ja jestem zrelaksowany. Jestem, proszę pana, nie jestem co zrelaksowany. Przepraszam was. Przepraszam państwa, czy ktoś może otworzyć te drzwi? Przepraszam!
3: A niech pan tak nie macha tymi rękami, bo tlen się nam szybciej skończy.
2: Panowie, a może to jednak znak, że powinienem olać poprzednie znaki i nie lecieć? Jeżeli plus i plus daje minus, to może dwa znaki pod rząd nie znaczą nic.
3: Ja nie mogę tego słuchać. Ale, mnie się od razu palić od nich chciewa. To jak tego słucham, to... Słuchaj mnie pan.
2: No.
3: To, co się teraz dzieje, to nie jest żaden film. Tu nie ma znaków. Znaków, co anulują znaki poprzednie. A pan nie jest żadnym bohaterem, który musi udowodnić, że da radę, no. Niech pan sobie odpuści, to nie jest pański dzień.
0: Ja muszę na wakacje, ja już się tak zestresowałem, że ja cholernie potrzebuję tych wakacji. Wcześniej może ich nie potrzebowałem, ale panowie, ja teraz ich potrzebuję.
2: No dobra. Pojadę do Palermo, ale się nie oświadczę. Nie dziś. No przecież ja mogę być niegotowy. No to może być dla mnie za dużo.
4: Uwaga, pasażerowie.
0: Cicho bądź! Nie no, nie ty, gadaj! Gadaj! Proszę, mów coś.
4: Dobrze. To jest ostatnie wezwanie dla pasażerów lotu numer PL123 do Palermo. Prosimy pasażerów, pan taki i taki, pan taki i taki oraz pan taki i taki, o niezwłoczne zgłoszenie się do bramki numer B12. Bramka zostanie zamknięta za kilka minut.
0: Dobrze, panowie, przesuńcie się! Rozpieprzam te drzwi!
3: I to jest ten pański plan, tak?
0: Mój plan, proszę pana, to jest odpoczynek. I już nikt mi go nie popsuje. Ja będę, proszę pana, odpoczywał. Będę odpoczywał tak, jak jeszcze nigdy nie odpoczywałem. Będę odpoczywał bezczelnie. I nawet nie będę patrzył na zegarek. Nie będę patrzył na zegarek, jak będę odpoczywał. Będę ciągle leżał. A jak mi się znudzi leżenie, to będę leżał jeszcze dłużej. A inni będą patrzeć, jak ja leżę. Będą sobie myśleć: o matko, ale bym tak poleżał, jak on tu leży. A ja będę leżał dalej. I będę się pławił w tym ich wzroku, pełnym zazdrości i może pogardy wobec mojego leżenia i nic nie robienia. A ja będę miał to głęboko, panowie, gdzieś i będę dalej leżał, bo przecież się tak dobrze bawię. Jestem tak zrelaksowany, jak nikt nigdy nie był na całej włoskiej ziemi, na całym globie. Jeszcze nikt tak zrelaksowany nie był.
3: Znowu.
2: Zaraz. Panowie, nie jestem pewny, ale coś pika. Słyszycie? Słyszycie?
3: Ale to bardzo dobrze, że pika. Bardzo dobrze.
2: Dobrze, że pika. A na czerwono?
0: No.
2: Miga.
0: Miga. No. A jak miga i pika, to niedobrze.
3: Nie, nie.

0: nie, panowie. Jak pika i miga, to znaczy, że alarm, że za dużo dymu, więc samo się otworzy. Tak?
1: A jeszcze się rozlało.
2: O!
3: Ja pierwszy raz tak szybko biegnę! Prawą stroną! Prawą stroną się biegnie, ignorancie!
4: Pierwszy raz w życiu czuję, że się zgubiłem!
5: Ostatni raz tak się spóźnię.
3: Ostatni raz wchodzę w dyskusję z obcymi w palarni!
5: Ostatni raz palę na lotnisku i w ogóle tego rzuca!
3: A ja ostatni raz pozwalam mojemu sercu tak walić! Kardio jest przereklamowane!
5: Już nigdy nie założę tych butów!
3: Już nigdy! Nigdy nie będę taki zmęczony!
5: Biegnę! Dysz pod pachami! Pot jak kontynent!
3: Biegnę! Pocę się! Nigdy tak bardzo nie chciałem lecieć tanią linią lotniczą!
5: Rzucam się między turystów z Niemiec! Ramiona ludzi otaczają mnie, jakby chciały mnie powalić na łopatki! Uprawiam pasażerski wrestling tak prawurowo, że zapominam, o co walczę!
3: Ja już nigdy nie będę 5 godzin przed czasem!
5: Może powinienem być 5 godzin czasem przed czasem, jak tamten czasem!
3: 6 godzin będę!
5: Może nawet 6!
3: Wyciągam z kieszeni paszport, kartę pokładową. Spróbuję zyskać na czasie.
5: Wyciągam z kieszeni paszport, kartę pokładową. Próbuję zyskać na czasie.
3: Patrzę na gościa, tego z palarni, co mówi, że on wierzy w znaki.
5: A, ten sztywniak z palarni dogania mnie, więc wyprzedza.
3: A, biegnie na równi ze mną. Ten gość z palarni, co jest? Wyprzedza mnie! Typie, to nie są zawody! Teraz ja wyprzedzam go!
5: A, wyprzedzam sztywniaka ponownie! A
3: na zegarku tętno 200, ale go wyprzedzam!
5: I nagle!
1: Dzieje się coś dziwnego.
3: Choć już nie mam siły biec szybciej.
5: Biegniemy ramię w ramię.
3: A ludzie... Ludzie nam ustępują.
5: Pasażerowie stają w korytarzu, patrzą za nami, rękami machają.
3: Jakaś kobieta podaje butelkę z wodą. Dzieci piszczą. Tu mężczyzna patrzy z uznaniem.
5: O, tłum wiwatuje, śpiewa. Czy to hymn polski?
3: Nie znają naszych imion. Ale wołają nas,
5: tak,
3: po swojemu.
5: Tłum szaleje.
3: Tak, turyści mdleją z emocji.
5: O, ktoś wachluje paszportem. Niech mnie powachluje.
3: Biegniemy na tym dopingu, jakby niesieni nim.
5: Rozstępują się przed nami jak morze, a na końcu tego morza gate.
3: Widać. Metę.
5: Kobieta przy bramce też nam kibicuje.
3: A, to pewnie euforia, ale chwytam go za rękę.
5: Poczułem jakąś potrzebę, żeby chwycić tamtego za rękę. Dobiec razem!
3: I dobiegamy!
5: A tłum się rozchodzi.
3: A my stajemy naprzeciwko siebie i wypowiadamy to samo pytanie. Nie na głos, bo tchu nam brakuje.
5: Oboje pytamy się siebie.
6: Gdzie jest ten trzeci? Ten gość z palarni?
7: Chłopaku, po co sobie to robisz, no? Ty się nawet nie umiesz porządnie zaciągnąć. Wdech i wydech. Nie, tu nie chodzi o żaden mindfulness. Jeszcze raz. Wdech. Przytrzymaj trochę i wydech. Widzisz? Najciekawiej jest pomiędzy wdechem a wydechem. Tak jak najciekawiej jest między startem i tym, jak koła zderzają się z betonem. I między wschodem i zachodem. Dzień dobry, a dobranoc. Ja nie lubiłem, jak mówił mi dzień dobry. Jak dobranoc mówił, też nie bardzo. Ale to było już pod koniec. Dopóki nie zobaczyliśmy tego dokumentu na Discovery, zagadkowe życie dzikich ptaków. O dzikich ptakach, co udają, że wszystko jest okej,

0: jak nie jest. Szczególnie w chwili zagrożenia. On też tak mówił. Wszystko jest okej. Wszystko jest okej. A ja wierzyłem, że jest. Ja wierzyłem, że jest, gdy ukrywał nastroszone pióra, brak czujności, wolniejszy lot, coraz słabsze reakcje. On wcześniej robił wdech i wydech tak, że myślałem, że nigdy nie przestanie. Że zawsze będzie coś pomiędzy. I że my też będziemy pomiędzy. A on tej jednej nocy po wschodzie, po zachodzie, po powiedzeniu mi dobranoc, zrobił ten jeden ostatni wydech. I wdechu już nie. A ja mu mówię, wdech, wdech, wdech, no wdech, no! Zaciągnij się! Zaciągnąłeś się? Dobra, dobra. Daj mi to. Lepiej mi to daj. Spalę za ciebie.
1: Spaliłeś? Mogłeś jeszcze palić.
0: Ale skończyłem. Co? Czekamy?
2: Nie wiadomo na co.
3: Nie wiadomo, czy wejdziemy.
2: Overbooking.
0: Czyli, że co?
3: Overbooking, czyli źle rozdysponowali miejsca. I to amatorzy.
2: No i nie ma już dla nas.
3: Jest, ale jest jedno.
2: No ale nas jest trójka.
0: No to niech wybiorą.
3: Sami musimy wybrać.
0: Tak, a na jakiej podstawie?
3: Dla mnie wybór jest prosty. Ja byłem pierwszy.
2: Nie, nie, nie, nie, panowie, panowie, nie, nie. Ja mam najbardziej pilną sprawę.
0: Panowie, ja powinienem lecieć. Ja w życiu nie widziałem bardziej niechcących lecieć niż wy dwaj.
2: No, last call.
3: Dobra, który z nas wchodzi?
2: Panowie, ja przeszedłem dziś więcej. Należy mi się.
3: Ja muszę odpocząć. Czy wy naprawdę nie widzicie, jak ja bardzo muszę odpocząć?
0: Panowie, panowie, wszyscy albo nikt. Ja przepraszam. Przepraszam bardzo. Proszę pani, rozmawialiśmy przy check-inie. Bardzo miło. Bardzo miło, że pani pamięta. Nie, ja nie mówiłem poważnie, proszę pani. Oczywiście, że ważny jest kierunek. Nie mogę lecieć następnym. Widzi pani, ja po prostu nie mogę nie lecieć. Ja nie mogę być nigdzie indziej niż w powietrzu. No. Ja jeszcze nie jestem gotowy wylądować.
4: Przepraszam.
0: Tak?
4: Przepraszam. Przepraszam panią. Przepraszam, my się znamy. Proszę pani, ja też nie mogę czekać. Ja, proszę pani, miałem plan. Na ostatnich wakacjach byłem 853 dni temu. Wyobraża to sobie pani? Tyle dni bez odpoczynku? No cierpiała pani kiedyś taki chroniczny brak odpoczynku? Nie cierpiała pani. To jest jednostka chorobowa. Dobra. Na to się umiera.
2: Pan podobno jest zrelaksowany. Work-life balance. Tak?
3: Balance.
2: Proszę pani, niech mnie pani wpuści na pokład. Ja muszę, ja chcę się dzisiaj oświadczyć. Pani jest zaręczona? Tak? Tak. No, po ślubie? No widzi pani. No, no chyba pani widzi, do czego ja dążę. To jest tak zwana sytuacja dziś albo nigdy, no. Może mogę panią jakoś przekonać. Myślała pani o stepowaniu?

0: Panie, nie mamy szans!
1: On naprawdę umie stepować. Ale coś pani powiem, on wcale nie chce się oświadczyć.
2: Nie, no, oni mają za duży podręcznik.
3: Uwaga, pasażerowie. Proszę o niezwłoczne zatrzymanie się. Powtarzam, gdziekolwiek idziecie, zatrzymajcie się. To nie są ćwiczenia. To nie jest też żadna wydumana metafora sprzeciwu wobec pędu, w którym wszyscy tkwimy. Tkwimy to tkwimy. Takie czasy. To pewnie moje ostatnie chwile w pracy w centrum operacyjnym tego lotniska. Zaraz ktoś wyrwie mi z ręki mikrofon, więc do rzeczy. Dziś planowany jest odstrzał

0: całej rodziny ptaków zamieszkujących od tygodnia płytę lotniska. Tu na górze twierdzą, że próbowali już wszystkiego, a ptaki nie ruszają się z miejsca. Podobno nauczyły się ignorować dźwięki alarmowe, lasery i psy. Nie przeszkadza im brak źródeł pożywienia ani brak stojącej wody. Nawet jeśli rozgryzły system, to nie są na tyle mądre, by nie wlecieć do silnika samolotu. Dlatego zanim ktoś zaraz odbierze mi mikrofon, będę was, drodzy pasażerowie, namawiać, żebyście nie wsiadali do samolotów. Jeżeli nie musicie lecieć, nie lećcie. Ptaki w końcu odlecą i wy też. Wszystko w swoim czasie.
1: Co się właściwie dzieje?
2: Nie wiem, ale kilka osób wychodzi z samolotu.
3: No właśnie, czyli miejsca są.
2: Nie, no, przejęli się ptakami. Panowie, ja bym się nigdy ptakami...
1: Ja może trochę, ale nie dziś. No.
4: Zobaczcie, niewielu rezygnuje. Większość została.
2: No, ale mimo wszystko coś jest nie tak.
4: Ja pierwszy raz coś takiego widzę.
2: Mara ptaków, a samolot zaraz ruszy.
1: No, nikt nie chce patrzeć, jak giną od kul, ale jak po czymś takim lecieć na wakacje?
4: No, trochę się odechciewa tego relaksu, nie? A zresztą, czy ja tak naprawdę potrzebuję tego relaksu?
1: Ja, właśnie, panowie, ja myślę, że to jest znak. Znak ostateczny. Może poczekam. Na wszelki wypadek zdążę pomyśleć.
4: Tak, a ja skoryguję plan.
2: A ja może jeszcze zapalę.
5: Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że leżaki tutaj są takie wygodne.
6: No, może tego, no takie wygodne, wygodne.
5: Zdecydowanie wygodniejsze niż nie jeden fotel w samolocie.
6: Tak.
2: I niż ten pusty w domu.
6: A ja odpoczywam. Widzicie, jak ja odpoczywam?
1: Zobaczcie. To chyba nasz samolot.
5: Ale sunie!
1: No. A jakby tak wolno? A wolno, jakby nie chciał lecieć.
5: Nie, to z tej perspektywy tak się wydaje.
6: Ale jestem zrelaksowany. Boziu moja, jaki zrelaksowany.
1: No.
6: Naprawdę?
1: Tak?
6: No.
1: Ale nic się nie dzieje. Nie przeszkadza, nie psuje się, o. No. Nie spóźnia. Nie. Nie jestem gotowy, żeby się oświadczyć. Nie. Nie.
2: A ja się czuję tak, panowie, jakby cała moja głowa składała się z chmur.
6: Pierwszy raz mi się coś takiego zdarza. Panowie, czuję się, jakbym nie miał żadnego planu.
2: Czyli pomiędzy.
6: Wzbił się.
3: O,
6: leci. Leci, a pod nim chmara ptaków. Nie odstrzelili.
1: Przeżyły.
2: Trochę się dziobią, ale trzymają się w grupie.
6: Tak.
2: A my, panowie, lecimy.
0: Uwaga, pasażerowie wszystkich lotów. To jest ostatnie wezwanie dla wszystkich pasażerów wszystkich lotów. Prosimy o niezwłoczne rozgoszczenie się na fotelach. Możecie sobie popatrzeć w niebo. To jest wasze niebo. To jest wasz czas. Możecie się zdrzemnąć.

0: możecie sobie zamówić piwko. Powtarzam, prosimy o niezwłoczne udanie się nigdzie. Prosimy o niezwłoczne udanie się. Prosimy o udanie się. Bramki jeszcze przez chwilę pozostają otwarte. To jest wasze niebo. To jest wasz wybór. To jest wasz czas.
1: W słuchowisku Ryszarda Wójtowicza Niebo nad Notiskiem wystąpili Mirosław Haniszewski, Łukasz Lewandowski, Krzysztof Szczepaniak, Katarzyna Łęcka. Muzyka Piotr Salaber. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska przy wsparciu Macieja Muchy i Krzysztofa Przybyły. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria Katarzyna Łęcka. Było to słuchowisko na żywo z cyklu Fala Czasu, prezentowane w Teatrze Atelier w Sopocie w ramach Festiwalu Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026. Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce. To

0: Program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.

0: Na naszej drogowej mapie utrudnień, kłopotów jest niewiele. Droga krajowa nr 48, odcinek Kozienice Białobrzegi w pobliżu miejscowości Brzuza na 115 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch autosobowych, zdarzeniu, w którym ucierpiała jedna osoba, droga jest wciąż zablokowana i trzeba korzystać z objazdu trasami lokalnymi. Na dziś to jak na razie i całe szczęście jedyne utrudnienie, ale proszę pamiętać, że w nadchodzącym tygodniu od 5 do 9 października kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 w kierunku Katowic muszą się liczyć z utrudnieniami na 264 km trasy między węzłami Kutno-Wschód a Piątek. Rozpoczynają się prace związane z wymianą dylatacji. W związku z tym z ruchu zostaną wyłączone prawy pas i pas awaryjny. Jazda będzie możliwa jedynie lewym pasem przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Od poniedziałku autostrada A1, kłopoty na jezdni w kierunku Katowic.
1: Jest 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności jedynki. Nie planujemy ograniczeń ani podziału dostaw paliw, zapewnił minister energii Miłosz Motyka. Ta sobota upływa pod znakiem dużo tańszego paliwa na stacjach. Od rana tankujemy o ponad złotówkę za litr mniej niż wczoraj. Dostawy paliwa są zabezpieczone, zapewnił w TVP Info minister Motyka.
2: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa, którą oczywiście analizujemy i będziemy analizowali, nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji, do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków, więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy.
1: W czwartek Karol Nawrocki podpisał ustawę obniżającą ceny paliw i w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Program Ceny Paliw Niżej ma obowiązywać do końca roku. Według zapowiedzi rządu ma kosztować polski budżet około 5 miliardów złotych. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee zrezygnował po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike, poinformował o tym gubernator Bill Lee. Wykonywanie pozostałych wyroków śmierci w całym stanie jest wstrzymane. Jak podał New York Times, Frank Strada ma odejść pod koniec października. On sam oświadczył, że kierowany przez niego Departament Więziennictwa wywiązał się ze swoich obowiązków. Skazana Christy Pike od środy, kiedy wykonywano wyrok śmierci, pozostaje nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora, a lekarze walczą o jej życie. Na Łotwie zakończyły się wybory parlamentarne. Według badania Exit Poll najważniejsze i najwyższe poparcie uzyskało ugrupowanie premiera Andrisa Kulbergsa. Szczegóły ma dla Państwa Kamil Zalewski.
3: Wyniki badania ogłoszono podczas wieczoru wyborczego transmitowanego w telewizji publicznej. Według sondażu partię związaną z obecnym szefem rządu poparło ponad 35% ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 11%. Niewiele mniejsze poparcie uzyskali postępowi. Tuż za nimi znalazła się władza suwerenna, na którą wskazało ponad 10%.

0: 10% ankietowanych. Ugrupowanie cieszy się znaczącym poparciem wśród rosyjskojęzycznych wyborców. Blisko 1/3 ankietowanych nie chciała ujawnić, na kogo zagłosowała. W exit poll nie uwzględniono też osób, które wzięły udział w głosowaniu przedterminowym. Z tej możliwości skorzystało ponad 11% wyborców. Badaniem nie objęto także głosujących za granicą. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Żużlowcy Motoru Lublin zdobyli brązowe medale drużynowych Mistrzostw Polski. W rewanżowym meczu o trzecie miejsce Ekstraligi Motor pokonał Unię Leszno 56-34. Dla Motoru to pierwszy brązowy medal w historii.
2: To są aktualności jedynki.
1: Za nami specjalne treningi reagowania na Mazowszu i na Pomorzu. Strażacy pokazywali, jak spakować plecak ewakuacyjny, jak reagować na syreny alarmowe i gdzie schronić się w sytuacji zagrożenia. Warszawianki, które przyszły na szkolenie, przyznają, że z przygotowaniem do sytuacji zagrożenia jest u nich różnie.
3: Panowie mi pokazali taką aplikację, gdzie są schrony. Szczerze nie miałam pojęcia.
4: Przede wszystkim bym pobiegła do piwnicy albo do garażu. Najlepiej do garażu, bo tam więcej powietrza.
5: No myślę, że po takich spotkaniach to na pewno miałabym większą wiedzę, tak, i pewność, jak się zachować w danej sytuacji.
1: Specjalne treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza odbywały się dziś w kilkuset miejscach na terenie województw mazowieckiego i pomorskiego, głównie przy komendach Państwowej Straży Pożarnej i w siedzibach Straży Ochotniczych.
6: Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk, urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych.
1: A to Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Coraz więcej młodych osób trafia do szpitali z ciężkimi obrażeniami po wypadkach na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Młodzi bez wyobraźni jadą bez kasków, z dużą prędkością i brawurą. Od stycznia do lipca tego roku w całej Polsce doszło do ponad 800 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Zginęło 11 osób, a prawie 750 zostało rannych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc pogodna, więcej chmur tylko na północy i północnym zachodzie. Na północy może popadać deszcz, czy tam też mgły, które będą się pojawiać również na zachodzie i w kotlinach górskich. Temperatura minimalna od zera na południowym wschodzie do 13 stopni nad morzem. Ciśnienie bez zmian, na barometrach w Warszawie 1016 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio.
7: Autopromocja.
8: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
9: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
8: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
10: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
9: Mecz Bośnia i Hercegowina, Polska w poniedziałek o 20:45.
8: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.
9: Filip Jastrzębski,
8: Tomasz Kowalczyk.
2: Jedynka. To jest radio.
7: Autopromocja.
2: Teatr. To lubię.
11: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Nasza audycja teatralna Teatr to lubię. Już teraz powędruję do Wrocławia, bo będziemy opowiadać Państwu o tym, co dzieje się w Teatrze Polskim, właśnie w tym dolnośląskim mieście. Jest z nami Michał Zadara, reżyser i dyrektor Teatru Polskiego. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: No i co tam się dzieje u Was?
12: W Teatrze Polskim w tym miesiącu za chwilę można obejrzeć Drakulę. To jest spektakl, który bardzo jest lubiony wśród widzów młodszych i młodszych duchem, gdyż jest prawie cały w ciemności i jest się czasami dotykanym przez aktorów, oczywiście za zgodą, i są zapachy strasznych krypt i starych transylwańskich zamków. Jest to spektakl bardzo zmysłowy, który polega właśnie na innych zmysłach niż na wzroku, aczkolwiek na wzroku też odrobina, ale głównie na innych zmysłach niż wzrok. Taka też była idea, żeby zrobić spektakl, który byłby inkluzywny do

0: osób słabiej widzących, nie mówiąc o tym, że jest to akurat specjalnie dla słabowidzących widzów, ale ta grupa po prostu się odnajdzie doskonale w tym spektaklu.
1: Ale używasz takiego trudnego pojęcia, to je wyjaśnijmy. Dostępny może inaczej.
0: Dostępny, otwarty. Dostępny, dokładnie, dla osób słabiej i albo w ogóle niewidzących. Mieliśmy przy tym spektaklu dramaturżkę, która była właśnie słabowidząca, więc bardzo jestem dumny z tego spektaklu, gdyż jest on wspaniały po prostu, jak go zobaczyłem na trzeciej generalnej, byłem od razu zachwycony nim, jak bardzo inne jest to doświadczenie. Ono jest też imersywne, to znaczy, że się siada na scenie i aktorzy chodzą wokół nas. I przy okazji opowiadamy całą historię Drakuli, czyli jakby klasycznej powieści. Więc ten spektakl jest osiągnięciem, może był takim pierwszym osiągnięciem wszystkich tych celów, które mamy dla Instytucji Teatru Polskiego we Wrocławiu, czyli żeby robić rzeczy przystępne, żeby robić rzeczy dla wszystkich widzów i widzek, żeby robić rzeczy zrozumiałe, a równocześnie klasyczne. Więc to nam się udaje. Ostatnia nasza premiera to był Mąż i żona Aleksandra Fredry w reżyserii Michała Zadary. To jest obiecujący reżyser średniego pokolenia.
1: Średniego pokolenia. Zbliżają się twoje okrągłe urodziny, więc nie wiem, czy to takie średnie pokolenie, ale najlepszego.
0: Dziękuję.
1: Już teraz w programie pierwszym Polskiego Radia ci składamy życzenia.
0: Ale... Ja 50 lat w tym roku od premiery filmu Rocky.
1: I że to ty też tak potrafisz, jak Rocky.
0: Wczoraj słuchałem audycji z Sylwestrem Stallone. Muszę powiedzieć, że to zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. Wiem, że nie o nim będziemy dzisiaj rozmawiać, ale polecam wszystkim państwu jego autobiografię Steps, czyli Schody. Naprawdę jest to niesamowita postać.
1: A my będziemy o Fredrze teraz rozmawiać. Też niesamowita postać.
0: Też niesamowita postać. Bardzo, bardzo ciekawy i bardzo dobry pisarz. Myślę, że to jest pierwszy taki psychologiczny pisarz polskiego. Może Ray też pisał rzecz bardzo psychologiczną, ale jakby przy okazji, a myślę, że dla Fredry psychologia to, w jaki sposób postacie myślą i myślą, że myślą i myślą, że inni myślą i co o mnie myślą, a co on pomyśli. I ja to muszę wyjaśnić. Takie pytania to stawiają sobie ciągle postacie Fredry i wszystko muszą ciągle wyjaśnić, powtarzać, opisywać. I jest to naprawdę fascynujące odkrywanie pisarza, o którym właściwie kultura polska myśli, że już wszystko o nim wie i że pisał jakieś takie lekkie komedyjki i na granicy farsy o Polakach. Tymczasem jest to naprawdę pisarz uniwersalny, jest to pisarz, który pisał komedia, czyli nikt nie umiera w jego sztukach, ale one są ekstremalnie gorzkie albo takie wnikliwe i bardzo są, każda z nich jest skupiona na jakimś jednym problemie i dogłębnie go bada, czyli na przykład Nocleg w Apeninach jest to operetka o handlu ludźmi. Zemsta jest o tym, co się dzieje w momencie, kiedy wprowadzamy umowy i porządek prawa cywilnego do świata. Natomiast Mąż i żona jest to właśnie
1: temat... O pożądaniu? Czy o sensie miłości?
0: Myślę, że bardziej jest to, ja bym tak uznał, że to jest o dramat o ludziach bezdzietnych, o małżeństwie bezdzietnym, które musi sobie w związku z tym na różne sposoby tłumaczyć, na czym polega prawdziwe szczęście, prawdziwa miłość i szukać go w różnych miejscach. Myślę, że Fredro nie tyle chciał się skupić na zdradzie, bo to nie jest dla niego problem w tej sztuce, ile na tym, czego ludzie sobie oczekują od miłości i czego oczekują, że ta miłość ma im rozwiązać wszystkie problemy, które i tak przecież są i zostają. I jest to też na pewno pisarz, który głęboko był zainteresowany władzą i tym, jak ludzie nawzajem chcą siebie sobie podporządkować albo opanować. I ich denerwuje to, że nie da się opanować tej rzeczywistości i że ta rzeczywistość się zawsze...
1: Kontrola rzeczywistości.
0: Tak, właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo ja... Tak, właśnie tak, bo ja w ramach scenografii mamy dwa obrazy na malowane i jeden z obrazów jest po prostu reprodukcją płyty Janet Jackson Control z listą ścieżek wypisanych tam i po prostu otworzyłem jakąkolwiek płytę potrzebowałem tak naprawdę. Myślałem sobie o Janet Jackson, już dawno o niej nikt nie robił, więc może dajmy ją jako tą płytę. I oczywiście jak potem już to wisiało na scenie i było napisane listę ścieżek, były są takie Control, jest, się nazywa płyta, czyli kontrola, a potem ścieżka to jest What Have You Done For Me Lately, co dla mnie ostatnio zrobiliście. Nasty, czyli wstrętny. I są to wszystko właśnie takie pojęcia z takiej bardzo miłości. Trudno to nazwać miłością. Tym czymś, co ludzie nazywają miłość, co tak naprawdę jest emocją, która jest jakby chęcią przywłaszczenia sobie innej osoby i mówię, ty musisz dla mnie to robić. Co dla mnie zrobiłeś? Co dla mnie możesz zrobić? Co ty mi możesz zrobić? Jak mi możesz służyć? Więc o tym jest Mąż i żona Aleksandra Fredry. Przy okazji bardzo śmieszna sztuka. I mieliśmy to szczęście, że trafiłem na zespół aktorów, którzy są gotowi naprawdę poświęcić dużo ciężkiej pracy i to jest naprawdę bardzo ciężka praca.

praca, żeby opanować ten klasyczny materiał tak, żeby on brzmiał czytelnie dla współczesnego widza. I to nie chodzi o to, że to ma brzmieć jak współczesny język, bo to nie jest współczesny język, to brzmi sztucznie, bo to jest

Szósta solowa płyta w dorobku artystki, niejako wydana na 15-lecie solowej kariery wokalistki grupy Hej, a teraz Nosowska świętuje 30 lat kariery solowej i 23 października wydaje nowy, 10 już album solowy zatytułowany Nigredo. A wczoraj, 2 października, ukazał się nowy album Dawida Kwiatkowskiego Południe. Na płycie znalazł się także duet wokalisty z Kają.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

To już kolejny duet Dawida Kwiatkowskiego, tym razem z Marylą Rodowicz. Piosenka, która pochodzi z wydanej w ubiegłym roku płyty Niech żyje bal. To był 25. w dorobku Maryli Rodowicz album, na którym znalazły się jej dawne przeboje w nowych aranżacjach i z udziałem artystów kolejnego pokolenia, jak Dawid Kwiatkowski właśnie. Mamy też już najnowszy album Dawida, Południe. Ten album ukazał się wczoraj, a dzień przed oficjalną premierą zdążył się już pokryć ten album złotem. Jedynka, Polskie Radio, tu jest muzyka w sobotni wieczór i kolejna zapowiedź. 9 października już niebawem ukaże się pierwszy solowy album Natalii Grosiak. Tytuł Tamtej dziewczyny już nie ma odnosi się do przeboju formacji Micro Music, którą Natalia współtworzyła.

Natalia Grosiak, wcześniej z Micro Music, a przed chwilą Natalia Grosiak solo, piosenka z 2024 roku. Przypominam, wokalistka Micro Music debiutuje albumem solowym już 9 października. A my zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego muzycznego spotkania w audycji Tu jest muzyka w jedynce. Przyglądaliśmy się październikowym premierom. Jesień pełna jest muzycznych nowości i muzycznych wydarzeń. A u nas dzisiaj na zakończenie płyta, która ukazała się wczoraj, to Jeremie i Igor Herbut. Iza Żukowska, dobrej nocy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Kapitan Boretti pokazał doktorowi Szczygłowi dowód osobisty jego córki. Posłuchajmy 12 fragmentu kryminału Mariusza Kaniosa pod tytułem Familia. Czyta Filip Kosior.
2: Zatrzymaliśmy dzisiaj imigranta z Erytrei. Oficer spojrzał do swoich notatek. Benjamin Mendeze, lat 36. Od 2 lat przebywa na terenie Italii. Znaleźliśmy przy nim kartę bankomatową i dowód osobisty pańskiej córki. Skąd je miał? Głos Marka drżał. Twierdzi, że znalazł, odparł kapitan. Jeszcze kwadrans temu byłem skłonny mu uwierzyć, ale teraz, gdy wiem, że pana córka zaginęła, jestem bardziej sceptyczny. Nie wierzę w takie zbiegi okoliczności. Zanim jednak go ponownie przesłucham, chciałem zadać panu kilka pytań. Tu zamilkł, dając czas Karmeli na przetłumaczenie. Oczywiście, odrzekł Szczygieł. Proszę pytać. Kiedy ostatni raz widział pan żonę i córkę? Rano, to znaczy wczoraj wieczorem. Zabrzmiało to dziwnie, więc szybko wyjaśnił. Kiedy się obudziłem, to już jej nie było, ale wyszły z naszego apartamentu rano. Mówiły, jakie mają plany na dziś? Zawahał się, ale szybko doszedł do wniosku, że nie ma co mataczyć, bo sprawa jest zbyt poważna. Wypiliśmy z kolegą sporo poprzedniego wieczoru i nie rozmawiałem z żoną. Prawdę mówiąc, trochę się posprzeczaliśmy. Rozumiem. Dziś obudziłem się późno, około 11:00 i ani żony, ani córki w wynajętym przez nas apartamencie już nie było. A pańska małżonka mówiła coś? Zwrócił się do Piskura za pośrednictwem pani kapral. Leszek słabo znał angielski, więc spojrzał pytająco na kolegę. Szczygieł wyjaśnił mu w skrócie sytuację i powtórzył pytanie zadane przez policjanta. Okazało się, że Piskur też nic nie wniósł do sprawy, ponieważ jego wiedza była niestety skromniejsza niż Marka. Wczoraj upił się jeszcze wcześniej niż kumpel. Po tych wyjaśnieniach Boretti nie czekał dłużej. Wykonał telefon i po kilku minutach rosły żandarm wprowadził do pokoju czarnoskórego więźnia. Na nadgarstkach miał kajdanki, a w oczach przerażenie. Stał obok biurka i cały się trząsł. Po twarzy spływały mu krople potu, kapiąc z brody na poprzecieraną koszulkę z emblematem jakiegoś piłkarskiego klubu. Skąd miałeś te rzeczy? Zapytał groźnie kapitan, wskazując na leżące na stole kartę i dowód osobisty Ali. Tylko tym razem mów prawdę.
3: Z ust Benjamina Mendeze popłynął potok słów.
2: Kapitan Boretti wysłuchał go w milczeniu. Nawet jeden mięsień nie drgnął na jego twarzy.
1: Filip Kosior przeczytał 12 fragment powieści Mariusza Kaniosa Familia. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Nie wyjaśnia.

0: Jedna tajemnica. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. W niedzielę po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: 5 kHz na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki, a zaczynamy od nowej odsłony rządowego pakietu Ceny paliwa niżej. O ponad złotówkę za litry spadły wczoraj ceny na stacjach. Do poniedziałku włącznie za litry benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, a za litry diesla 7,88.
1: Kierowcy z jednej strony są zadowoleni z obniżek, ale z drugiej twierdzą, że ceny paliw mogłyby być jeszcze niższe.
2: Super, że tanio.
3: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, jak wróciło do tych starych cen, mniej więcej z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 zł. I to było tak optymalnie.
4: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
1: Obecne ceny maksymalne obowiązują włącznie do poniedziałku. Po weekendzie zostaną ustalone nowe ceny maksymalne. Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Na Mazowszu i Pomorzu odbyły się wczoraj treningi reagowania. Można było dowiedzieć się m.in. jak spakować plecak ewakuacyjny, reagować na syreny alarmowe czy gdzie schronić się w sytuacji zagrożenia. Na Pomorzu w prawie 200 miejscach strażacy pokazywali, jak zachować się podczas zagrożenia atakiem z powietrza.
5: Interesuje nas przede wszystkim to, żeby społeczeństwo, obywatele w sytuacji, kiedy usłyszą modulowany sygnał trwający 3 minuty, byli świadomi, że występuje zagrożenie i wtedy postępowali właściwie, mieli przygotowany plecak ewakuacyjny, mieli przygotowaną aplikację, gdzie się ukryć, odszukali właściwe miejsce schronienia i postępowali zgodnie z naszymi zaleceniami, które też są dostępne na stronie Komendy Głównej PSP.
0: Treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza odbywały się głównie przy komendach państwowej i siedzibach Ochotniczej Straży Pożarnej. W aktualnościach teraz o zbliżającej się reformie progów podatkowych. Sejm wkrótce zajmie się rządowym projektem zakładającym podniesienie pierwszego progu o 10 tysięcy złotych. Ponadto osoby zarabiające od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie zapłacą nową 24% stawkę podatku dochodowego.
6: Pierwszą korzyść z reformy progów podatkowych rzędu kilkuset złotych rocznie odczują zarabiający ponad 12 tysięcy złotych brutto. Doradca podatkowy z kancelarii Grant Thornton Tomasz Rolewicz tłumaczy, kto osiągnie maksymalne korzyści z nowego układu podatków.
7: Musimy zarabiać brutto około 15 tysięcy złotych, żeby, jeżeli te zmiany wejdą w życie, zaoszczędzić na podatkach 3600 złotych w jednym roku.
6: Na reformie skorzysta nawet 3,5 miliona podatników. Jednak rząd planuje także ośmiokrotną obniżkę limitu ryczałtu do 250 tysięcy euro rocznie, czyli ponad miliona złotych. Nawet 43 tysiące przedsiębiorców może stracić prawo do opodatkowania ryczałtem. Proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od stycznia 2027 roku, ale pierwsze PIT-y na nowych zasadach zostaną rozliczone wiosną 2028 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz Poznań i rosnące szanse na nowy dworzec kolejowy. Główna stacja w mieście jest niepraktyczna, a cały węzeł staje się zbyt ciasny na przyjęcie dodatkowych pociągów. Kolejarze wraz z Urzędem Miasta ogłoszą przetarg na opracowanie koncepcji nowego dworca, zapowiada zastępca prezydenta Poznania Natalia Weremczuk.
9: Taki projekt wymaga bardzo rzetelnego przygotowania. Tam będzie potrzebne doświadczenie architektoniczne, ale również doświadczenie w projektowaniu tego typu budynków, czyli konkretnie mówiąc albo dworca, albo stacji metrów. Nie może stanąć do tego przetargu ktoś, kto takich referencji nie będzie posiadał.
0: Koncepcja ma wskazać konkretne rozwiązania, m.in. dla kolei dużych prędkości czy budowy dodatkowych torów oraz przystanków dla pociągów lokalnych. Zgodnie z planem koncepcja nowego dworca w Poznaniu ma być zaprezentowana do końca 2028 roku. A ze względu na planowane finansowanie budowy z budżetu kolejnej perspektywy unijnej, nowy dworzec i węzeł kolejowy muszą być gotowe do 2036 roku. A na koniec przenosimy się do Holandii. W Amsterdamie od dziś można podziwiać pracę najbardziej znanego przedstawiciela francuskiego fowizmu, Matisa.
10: Kiedy nauczyciel zobaczył pierwsze rysunki Matisa, stwierdził, że zmieni on malarstwo. I tak się też stało, mówiła mi dyrektor muzeum Annabelle Birny. Przez całą karierę nieprzerwanie się rozwijał. 30 wystawionych prac pokazuje całą jego podróż, wszystkie jego twarze. Pozostałych 50 dzieł należy do artystów, którzy inspirowali Matisa oraz do tych, którzy go naśladowali, jak Pablo Picasso czy Mark Rothko. Jednym z najważniejszych obrazów pokazanych na wystawie jest rumuńska bluzka. Dzieło zawiera wszystkie aspekty do

0: dorobku Matisa, brak perspektywy, płaskie powierzchnie, proste linie oraz protest, który jest widoczny we francuskich kolorach narodowych, czerwonym, białym i niebieskim. Matisse namalował obraz tuż przed nazistowską inwazją na Francję i dlatego stał się on symbolem francuskiej wolności. Kolekcja dzieł Matisa zgromadzona w Centrum Pompidou jest jedną z największych na świecie. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc przeważnie pogodna, na północy możliwe słabe opady deszczu lub mrzawki. Niedziela zapowiada się ciepło, na termometrach od 16 stopni w północnej części kraju do 23 na południowym wschodzie. Tak jak w nocy, na północy może słabo popadać.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: 9 minut po północy. Dziś niedziela, 4 października i 277 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.42, zajdzie o 18.07. Dzień potrwa zatem 11 godzin i 25 minut. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 143 lata temu wyruszył pierwszy pociąg słynnego Orient Expressu łączącego Paryż z Konstantynopolem. 87 lat temu trwała bitwa pod Kockiem, ostatnia bitwa kampanii wrześniowej z udziałem regularnych wojsk polskich. Oddziały generała Franciszka Kleberga stoczyły ciężkie walki z Niemcami pod Wolą Głowską. 82 lata temu pierwsze oddziały Armii Krajowej zaczęły opuszczać Warszawę i udawać się do niemieckiej niewoli po kapitulacji Powstania Warszawskiego. 69 lat temu Związek Radziecki wystrzelił Sputnika 1, pierwszego sztucznego satelita Ziemi. Wydarzenie rozpoczęło kosmiczny wyścig między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi. 26 lat temu w Warszawie rozpoczął się 14. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. 15 lat temu Saul Perlmutter, Brian Schmidt i Adam Riess otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki za odkrycie przyspieszającego rozszerzania się wszechświata. Imieniny obchodzą Franciszek, Piotr, Konrad, Lucjan, Eusebiusz, Dobromiła i Edwina. Wszystkiego najlepszego od Radiowej Jedynki.
2: Autopromocja.
3: Barytonem
4: i tenorem.
3: Zapraszamy Państwa
4: na dwa głosy.
3: W rytmie rocka albo hip-hopu.
4: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
3: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
4: Paweł Sztompkę
3: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Tomasz Cieślak za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem. 11 minut po północy.

raz staruszek, spacerując w lesie, ujrzał listek przywiędły i blady i pomyślał, znowu idzie jesień.

prześliczne. Wszystko w złocie, trwało i w zieleni. Prócz staruszków nikt chyba nie myślał o mającej nastąpić.

32 minuty po północy. Małgorzata Ostrowska zaśpiewała o jesiennym egzaminie, a państwo piszą. Pani Ewelina na naszym facebookowym profilu napisała: mój ulubiony jesienny utwór to Zapachniało jesienią Grzegorza Ciechowskiego w wykonaniu Zbigniewa Zamachowskiego. Och, uwielbiam. Piękna, nostalgiczna, o jesieni i przemijaniu, ale dająca nadzieję na zmianę i wiosnę. No i drugi wpis pani Izabela napisała: dobry wieczór. Mój ulubiony, choć nie jesienny utwór to We Are The Champions, hymn każdego sportowca. To prawda i to utwór aktualny zawsze. No to teraz sięgam po kolejne klasyki i nie tylko klasyki. Najpierw Sławek Wierzchowski, czyli Nocna Zmiana Bluesa, to jesień z płyty Blues w sile wieku. Potem Krzysztof Klęczun i to ten zapowiedziany klasyk Jesień idzie przez park, rok 1969. Do słów, oczywiście, co zawsze podkreślam i przypominam z dumą, Marka Gaszyńskiego.

bliskiego naszego radiowego kolegi i Bogdana Lebla, czerwone gitary. Potem znowu to jesień w wykonaniu zespołu Los Agentos. Chciałem Państwu pokazać, jak można ten bluesowy kawałek zaśpiewać inaczej, a potem będzie Piotr Polk zaśpiewa piosenkę Jesień Złota, ale nie tę, o której Państwo myślą. A potem na koniec prawie, że jesień piosenka zespołu Pięć Linii. Tak, tak, to nie pomyłka. Nie pięciolinie, tylko pięć linii. Ci sami panowie założyli potem drugi zespół. Ale to już zupełnie inna historia.

0: Zespół Pięć Linii, no brzmiało to jak Rolling Stones. Dobry wieczór, dziękuję za audycję. Dla mnie niezmiennie jesień muzycznie to słowa Przybylska, pamiętasz, była jesień, oraz Mieczysław Fok, Jesienne róże. Chociaż ta piosenka jest akurat o herbacianych różach. Wspomnienie Juliana Tuwima zapewne wyśpiewane przez Czesława Niemena już było. Jest to piękne, szczególnie, jesień jest piękna, szczególnie w radiowej jedynce. To wpis pani Edyty. I drugi pod 71-151. Rzeczywiście, tak jak księżyc, ludzie znają mnie tylko z jednej jesiennej strony, bo jesienne róże, róże smutne, herbaciane. Krzysztof z Wrocławia. Ta piosenka Elżbiety Adamiak o tym księżycu i jesiennej stronie jeszcze zabrzmi. A teraz Andrzej Brzeski. Troszeczkę żal, potem moja jesień, a na koniec Wrzosowisko. No a potem będzie Elżbieta Adamiak, Leszek Długosz, Tilaw, Grzegorz Turnał, Hanna Banaszak i wielu, wielu jeszcze innych, na co już teraz Państwa zapraszam. Oczywiście można pisać 71-151 i facebook.com/1. Zapraszam do pozostania z nami co najmniej do godziny 3 albo i dłużej. A gdzie Państwo są, można meldować oczywiście e-mailowo i sms-owo i facebookowo. Zapraszam.
1: Kiedy Niemen śpiewał to wspomnienie, mieliśmy w kieszeniach 19 lat. Wstępowaliśmy do kawiarenek, gdzie nie było kolumn, co dawały czat.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jutro spadnie liść na lipie, dom się z kuli klon posypie, choćby szkło. Wiatr zachodni zmarszczy rzekę, czas już zamknąć dyskotekę, skończyć show. Na przystani pod Mrągowem zgasi światło przystaniowy, pójdzie spać. Czas jesienne wdziać ubranko z jakąś wróżką lub cyganką.

Więc nie mów do mnie w kółko, gdy wystarczą nam pół słówka, pół słówka. Ludziom zdaje się bez końca, że na wschód i zachód słońca mają wpływ. Popróżnicy hasła wznoszą, zamiast spożyć jabłek, koszyk albo śliw. Zamiast drzemnąć się, odetchnąć, wciąż łykają na receptę nowy lek. Gdy wiadomo, że we wrześniu ważny kompot jest zamiast

cień i połówka, więc nie mów do mnie w kółko, gdy wystarczą nam półsłówka, półsłówka, półsłówka. Chciałoby się przy kominku leżakować z dobrym winkiem, no i już. Przynieść zdrowych grzybów worek, strząsnąć krople z parasola, przyciąć bluszcz. Wziąć gosposię do sprzątania, żeby zająć się czytaniem ksiąg i nut. Łażąc cały dzień w bieliźnie, nie pomyśleć o ojczyźnie, ni ciut, ciut. Bo liście sobie żółkną jak mankiety od sakpalta. Kot wdrapał się na

0: Na szkockich wrzosowiskach tańczą szkoci w swych spódniczkach. Za seterem seter goni, kobziarz razino kobze stroi. Nie przestraszy chłodem nocka w grubym swetrze z wełny szkockiej. Echo niesie kobzy głos, a wokoło kwitnie wrzos.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
2: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Trwają prace Ministerstwa Obrony Narodowej nad specustawą w sprawie budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Nowa regulacja ma skrócić i ułatwić procedury inwestycyjne i logistyczne. W rezultacie umożliwić też szybkie rozpoczęcie stacjonowania amerykańskich żołnierzy. Tłumaczy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
4: Z Pałacu Prezydenckiego dochodzą głosy, jakoby decyzja już została podjęta. W domyśle, mam nadzieję, pozytywna. Pan prezydent ma, powiem szczerze, główne, a w zasadzie jedyne zadanie państwowe. Użyć swojej domniemanej bliskości z Donaldem Trumpem, żeby wyegzekwować tą decyzję. Bo rząd swoje zrobił. Wystosował uchwałę Rady Ministrów do władz amerykańskich, że jesteśmy gotowi tą bazę przyjąć i za nią zapłacić.
3: A decyzje po stronie amerykańskiej mają zapaść wkrótce. Sekretarz obrony USA otrzyma raport w listopadzie, a ostateczne ustalenia Białego Domu powinny być znane w grudniu. Portal wakacje.pl, kolejną ofiarą cyberataku. Wyciekły dane związane z rezerwacjami po uzyskaniu przez hakerów dostępu do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów.
5: Przedstawiciele firmy podkreślają, że problem dotyczy tylko nielicznej grupy użytkowników, ale apelują do klientów o zachowanie czujności. Wśród wykradzionych danych są adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia i dane paszportowe. Jak dodano, incydent nie dotyczył systemów płatności ani nie umożliwia dostępu do panelu klienta. Wakacje.pl zalecają ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które dotyczą rezerwacji, zwłaszcza próśb o dopłatę, zmianę danych lub zalogowanie się na konto. Spółka ostrzega, że pozyskane dane mogą być wykorzystane do prób wyłudzenia pieniędzy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: Portal wakacje.pl zaleca też zastrzeżenie numeru PESEL i paszportu. Wcześniej wskutek cyberataków wyciekły dane milionów klientów firmy MyDoktor, Enelmed i fakturownia. Tymczasem minister energii zapewnia, że nie ma planów ograniczeń ani podziału dostaw paliw po ponownym wprowadzeniu pakietu CPN ceny paliwa niżej. Dostawy paliwa są zabezpieczone, zapewniał w TVP Info Miłosz Motyka.
6: Mieliśmy przez tygodnie, także wiosną, najtańsze ceny paliw w Europie i ta turystyka paliwowa, którą oczywiście analizujemy i będziemy analizowali, nie doprowadziła do radykalnego przeciążenia naszych stacji do tego, żeby tego paliwa brakło, żeby dochodziło do przerwy w podaży paliwa dla Polaków, więc będziemy to analizowali, ale na ten moment takiego scenariusza nie przewidujemy.
3: Program ceny paliwa niżej ma obowiązywać się do końca roku. Według rządu będzie kosztował polski budżet około 5 miliardów złotych.
1: To są aktualności jedynki.
3: W nich teraz Łotwa i zakończone wybory parlamentarne. Według Exit Poll wyniki wskazują na zwycięstwo ugrupowania premiera Andrisa Kulbergsa.
7: Wyniki badania ogłoszono podczas wieczoru.

0: wyborczego transmitowanego w telewizji publicznej. Według sondażu partię związaną z obecnym szefem rządu poparło ponad 35% ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się prawicowo-populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem ponad 11%. Niewiele mniejsze poparcie uzyskali Postępowi. Tuż za nimi znalazła się Władza Suwerenna, na którą wskazało ponad 10% ankietowanych. Ugrupowanie cieszy się znaczącym poparciem wśród rosyjskojęzycznych wyborców. W badaniu wzięło udział ponad 6,5 tysiąca osób wychodzących z lokali wyborczych. Autorzy zwracają jednak uwagę na dużą skalę niepewności. Blisko 1/3 ankietowanych nie chciała ujawnić, na kogo zagłosowała. W exit poll nie uwzględniono też osób, które wzięły udział w głosowaniu przedterminowym. Z tej możliwości skorzystało ponad 11% wyborców. Badaniem nie objęto także głosujących za granicą. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Do końca roku przedsiębiorcy muszą zdecydować o wpisaniu swoich firm do wykazu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. Obowiązek dotyczy firm i podmiotów kluczowych dla funkcjonowania państwa.
2: Znowelizowana ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada obowiązek samorejestracji w tym wykazie. Oznacza to, że firmy same muszą ocenić, czy spełniają te kryteria. Jednostki publiczne oraz podmioty objęte statusem operatora usług kluczowych zostały wpisane do wykazu z urzędu. Zmieniają się również przepisy dotyczące zgłaszania poważnych incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Firmy albo instytucje uznane za ważne muszą wysłać wczesne ostrzeżenie o takim incydencie nie później niż 24 godziny od wykrycia. Mają również 72 godziny na zgłoszenie incydentu poważnego, czyli takiego, który może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości usług. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Noc pogodna z wyjątkiem północnej części Polski. Tam może słabo popadać, także w ciągu dnia, który będzie ciepły. Termometry pokażą przeważnie od 16 do 23 stopni. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się pod wpływem Zatoki Niżowej nad Skandynawii. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, w dzień okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami słaba. Zamglenie. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, w nocy lokalnie słaba, zamglenie. Zatoka Pomorska i Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 3, dzień okresami 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, w nocy miejscami słaba, zamglenie, możliwa przybrzeżna mgła. Wybrzeże środkowe. Wiatr południowo-zachodni 1 do 3, w dzień okresami do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami bardzo słaba, w nocy zamglenie lub mgła. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni 4 do 5 w porywach do 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: Tu jezioro się rzęsą okryło przed snem, dzikie czapy.

piersi dobił jak ptak, w rybią łuskę wpatrzony wśród fal. To jest chwila, co kolor ma, zapach i smak, a gdy minie ta chwila, to żal. Latarenki świetlików zbudziły się już, pająk zwolna haftuje swój ściek. Popijany żubrówką wędruje na ruszt, schyłek lata spieczony jak

Prawie 11 minut po godzinie pierwszej. Tomasz Cieślak za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem. Rozpoczynamy drugą godzinę muzyki nocą. Rozpoczął ją Andrzej Brzeski piosenką A ja wracam. Tak jakoś tuwimem zapachniało tym pociągowym rytmem na koniec. A państwo piszą nadal. I to tym razem pod 71-151, czyli pod nasz SMS-owy na naszym SMS-owym komunikatorze. Jesienna zaduma, moja pierwsza piosenka u pani Ewy do nauki grania na gitarze. Jak słyszę ten temat, przypominają się miłe chwile. Krzysiek, Kraków. Dziękuję panie Krzysztofie za to wspomnienie, nomen omen, no bo w drugim wpisie od państwa też wspomnienie. Piosenka Czesława Niemena dotyka człowieka, który bardzo głęboko zna ją w sercu. Proponuję piosenkę Ireny Jarockiej, Być narzeczoną twą. Muzyka Piotr Figiel, słowa Wojciech Młynarski. Pozdrawiam, Grzegorz, Kielce. Dziękuję panie Grzegorzu, pan Grzegorz to nasz oczywiście stały słuchacz. Niech państwo nie myślą, że ja tak pytam na tym facebookowym profilu o piosenki i proszę o wysyłanie ich też pod za pomocą komunikatora SMS-owego. Redaktor skrzętnie te pieśni zapisuje i one pojawią się podczas następnego naszego spotkania z czwartku na piątek. Także tak państwo nie piszą, po próżnicy można powiedzieć. No dobrze, oddajmy głos artystom, bo się redaktor rozgadzał i nie będzie czasu na pośpiewanie. Był Andrzej Brzeski, to teraz Leszek Długosz, Piwnica pod Baranami i Dzień w kolorze śliwkowym. Płyta także i ty, rok 2001, a potem będzie rokowo, T-Love. Najpierw Warszawa, no przecież tam o jesieni, jak najbardziej. Potem To wychowanie, a potem wspomniana już dziś Elżbieta Adamiak. Najpierw W górach jest wszystko, co kocham, potem Trwaj chwilo, trwaj, ale jeszcze przedtem Jesienna zaduma. Po trzykroć Elżbieta Adamiak, na koniec jeszcze Kubuś Łezka, a potem będzie Grzegorz Turnał. Zapraszam.

Tu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalepki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wybić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, o krok, prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szuwarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota niechaj trwa.

jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku popijamy calutki ten dzień. Próbujemy naletki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi, szeleści, tak bliziutko, o krok prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szuwarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota.

Prawie 30, już 32 minuty dokładnie po godzinie pierwszej to była Elżbieta Adamek. Dlaczego ten Kubuś Łezka? Troszkę tam było jesiennie, troszkę deszczowo, a poza tym pomyślałem, że po takich nostalgicznych opowieściach górskich, to ten Kubuś Łezka, którego kojarzę z lat dziecinnych, z roku 1986, jak znalazł, to jeszcze dodam gwoli ciekawostki, że muzykę napisała Elżbieta Adamek, słowa mąż Elżbiety Adamek, pan Andrzej, a całość dotyczyła filmu Lecha Śmigaja pod tytułem Kubuś Łezka. Taki krótkometrażowy film, kreskówka, dziś byśmy powiedzieli. No a teraz, szanowni państwo, zabieram państwa w krainę starszych panów. Grzegorz Turnał. Najpierw zaśpiewa o jesiennej dziewczynie, potem zaśpiewa pejzażu Bez ciebie, jedna z moich ulubionych piosenek z kabaretu starszych panów. Czy pamiętali państwo, że najpierw tę pieśń śpiewała oczywiście Kalina Jędrusik w kabarecie starszych panów, ale także Hanna Banaszak? Ja przyznam szczerze, gdzieś odgrzebałem te informacje, ale tej wersji pejzażu Bez ciebie Hanny Banaszak nie pamiętam. Może przypomnijmy sobie ją podczas naszego następnego spotkania z czwartku na piątek. Taki mam pomysł. No a potem jeszcze będzie pejzaż horyzontalny ze słowami Wiesława Dymnego. Taki koncert z trójki, Grzegorz Turnał i pan z grupy Pod Budą, czyli pan Andrzej. No, a skoro już wspomniałem Hannę Banaszak, no to zabrzmi. Zabrzmi najpierw w piosence Jesienny Pan, Roman Orłow i Wojciech Młynarski tę pieśń napisali, a potem, żeby było pogodnie, to zabrzmi Pogoda Ducha. Najpierw Krystyna Konarska wykonywała tę pieśń w roku 1963, ale myślę, że większości z nas dużo bardziej jest znana piosenka Pogoda Ducha z wykonania właśnie Hanny Banaszak. No to jeszcze wspomnę, co nas czeka w ostatniej godzinie. Zapraszam do pozostania z nami, bo będzie kilka niezwykłych perełek. No i tutaj redaktor sięga po ściągę. Będzie Zdzisława Sośnicka. Na pewno będzie Bez ciebie jesień. Potem będzie zespół GEM, w którym śpiewała Anna Jantar. Piosenka bardzo mało znana, ale bardzo serdecznie państwa zapraszam do jej wysłuchania. Ja ją znalazłem dzięki temu, że zacząłem szukać piosenki Zdzisławy Sośnickiej w naszym radiowym archiwum, bo jakoś nie mogłem

mogłem jej znaleźć na naszych playlistach radiowych i znalazłem piosenkę zespołu GEM, z którym śpiewała m.in. Anna Jantar i dla którego jej mąż, a tata Natalii Kukulskiej, Jarosław Kukulski, napisał bardzo wiele piosenek. Będą Skaldowie, będzie Uciekaj, Uciekaj. Będą jesienne piosenki, będzie Na Wiersycku. Będzie Magda Umer jesienna, bo nie może jej zabraknąć. No i na koniec będzie także z płyty pośmiertnej Andrzej Zaucha. Bardzo serdecznie państwu i będzie Remedium Maryli Rodowicz, ale ta wersja pierwsza, nie ta nowsza z wydanej przez Polskie Radio płyty. Bardzo serdecznie zachęcam państwa do pozostania z nami w tej ostatniej godzinie. Oczywiście zachęcam jeszcze do jednego. Zachęcam oczywiście do pisania, bo ta audycja jest dla państwa i to państwo mogą pisać. Zapraszam.

dziewcząt pełno i letnich tyle ładnych. Jesienną poznasz jedną, zimowych nie ma żadnych. O tamte zresztą mniejsza, gdy złoto i szkarłatnie zabarwi jesień pejzaż.

słońcem dostatnio. Pejzaż gorący rżysk i stygnących gwiazd w zimnym niebie. Smutku, co zawisł kluczem żurawi. Pejzaż bez ciebie. Dzień

a skwarna rzeka ma tylko przekaz złotych 109. Tą samą drogą wraca nikogo, pejzaż bez ciebie.

Prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewno przyjemnie. A wokolutko, pejzaż bez smutku.

0: gdy kiedyś przy księżycu iść będziesz tą ulicą,
1: gdzie kawiarenka sutan, wstąp choć na chwili putan,
0: zobaczyć czy ta

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Po imponującym zwycięstwie nad Rumunami polscy piłkarze odetchnęli z ulgą.
2: Teraz pora zrewanżować się Bośniakom za bezbramkowy remis w Warszawie.
1: W czwartym spotkaniu Ligi Narodów biało-czerwoni spróbują zdobyć punkty w Zenicy.
3: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa i myślę, że to nas nakręci i kolejne mecze też będą tak wyglądały.
2: Mecz Bośnia i Hercegowina, Polska w poniedziałek o 20:45.
1: Zapraszamy na transmisję w programie Pierwszym Polskiego Radia oraz na nasze studio, które rozpocznie pracę już po 20:00.